0: jedzenie jest za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
0: Kup mix sałat, wyrzuć mix sałat. Powtórz. Powtórz.
3: To jest Radio.
4: Radio.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To jest
2: to jest Radio SK.

0: Elbląg News.
1: Doktor Tomasz Gliniecki, elbląski historyk, specjalizujący się w okresie II wojny światowej w Elblągu i w regionie. Dzisiaj porozmawiamy o dacie, która jest chyba mało znana mieszkańcom Elbląga, a znana być powinna, bo to data, kiedy władzę w mieście po II wojnie światowej przyjęli Polacy. 19 maja 1945 roku.
2: 19 maja i nie w taki sposób, że to my Polacy sobie coś wzięliśmy, tylko prawda historyczna jest taka, że dostaliśmy. Dostaliśmy coś, co było trochę takim handlem wymiennym, bo proszę pamiętać, że Związek Radziecki zajął połowę terytorium przedwojennej Polski, w jakiś sposób rekompensując Polakom to ziemiami na zachodzie i na północy, między innymi tu Elblągiem i okolicami, ale oczywiście ten Elbląg te 200 lat wcześniej do Rzeczpospolitej należał, więc możemy mówić, że wracamy. I teraz sama data, 19 maja, 10 dni po wojnie, dopiero 10 dni po wojnie, a przypomnijmy, zdobycie miasta było w lutym i to tam w pierwszych, na początku 10 lutego, więc sporo czasu jeszcze minęło, zanim to miasto od Rosjan uzyskaliśmy. Dostaliśmy je w prezencie, w takim cudzysłowie oczywiście prezencie, od wojska rosyjskiego, od komendantury sowieckiej, dlatego że Elbląg był cały czas w strefie wojennej aż do dnia zakończenia wojny w Europie, bo tutaj bardzo blisko na Mierzei Wiślanej w delcie Wisły do samego końca, do ostatnich dni wojny walczyły wojska niemieckie, a wojska sowieckie je atakowały. Więc ten Elbląg cały czas był w jakimś takim większym zagrożeniu. Bardzo mało tutaj było wtedy Polaków. Natomiast sporo było jeszcze ludności niemieckiej, która po pierwsze na początku się nie ewakuowała z miasta, bo nie miała takiego zezwolenia. Potem bardzo dużo próbowało uciec, ale za daleko nie uciekło, więc po walkach jeszcze tutaj wracali. Więc mamy do czynienia z miastem, gdzie jest mało Polaków, dużo Niemców i bardzo dużo żołnierzy sowieckich. I ten 19 maja jest taki, że wyższe władze sowieckie nakazały komendanturze wojennej, którą zarządzał wtedy pułkownik Nowikow, żeby przekazały władzę administracyjną polskiemu prezydentowi. Ten polski prezydent już oczywiście był w mieście, nazywał się Wysocki, natomiast nie miał pełnej władzy nad miastem, bo komendantura miała karabiny, a on nie. Więc pułkownik Nowikow i żołnierze dostali taki nakaz, że mają tutaj przekazać władzę administracyjną w mieście. Zwrócili się do tego Wysockiego, żeby przygotował jakiś wiec, jakieś takie spotkanie, w którym można będzie to zrobić oficjalnie. No i rzeczywiście 19 maja z dnia na dzień to się działo. 18 go powiadomili, 19 odbyła się ta impreza przekazania. Był taka krótka defilada, tam trochę pośpiewali. Dopiero wtedy zaczęła się prawdziwa taka sytuacja, w której miasto Elbląg trafia do Polski. Natomiast to, co działo się wcześniej, było rządami wojskowymi. Było rządami komendantury wojennej, wojskowej, sowieckiej. Natomiast jeżeli mamy mówić o

0: mieście polskim i o jego powrocie i o jego przekazaniu, to rzeczywiście to jest ta właściwa data. Ona nie była nigdy mocno eksponowana. Nie o to chodzi, żeby ją świętować w jakiś sposób bardzo szczególny, ale jednocześnie w jakiś sposób przypominać.
1: Zróbmy taki podział. Jak wyglądało miasto przed 19 maja, w momencie, kiedy było rządzone przez komendanturę radziecką, i po 19 maja? Czym się różniło?
0: No, to takiego przeskoku na pewno jakiegoś wielkiego, ostrego nie będzie, nie, bo ta komendantura jakby cały czas jeszcze przez chwilę funkcjonowała. To nie jest tak, że oni nagle zniknęli. Natomiast zaczęli przekazywać na przykład wiele obiektów administracji publicznej. Zaczęli powoli przekazywać obiekty związane z przemysłem, takim przemysłem spożywczym, czyli młyny różnego rodzaju, gorzelnie, cukrownie, browary. Więc chodziło o to, żeby wykarmić tych ludzi. I oczywiście nie tylko Polaków, bo ich było wtedy jeszcze mało, zaczynali przyjeżdżać oczywiście, ale również tą bardzo dużą grupę kilkudziesięciu tysięcy mieszkańców niemieckich, którzy tutaj się jeszcze w tych czasach znajdowali. Tak naprawdę komendantura rządziła dalej, natomiast pewne rzeczy oficjalne, jeżeli chcemy znaleźć jakąś symbolikę, to bardziej jest to takie właśnie przejęcie symboliczne. Natomiast po kolei rzeczywiście już wtedy Rosjanie jakby przekazywali, zostawiali pewne rzeczy. No, oczywiście z wieloma kłopotami, z wieloma problemami, o których możemy swobodnie mówić, no bo przejmowali na przykład przedsiębiorstwa, które służyły wysiłkowi wojennemu Niemiec, więc brali je, że tak powiem, do zera. Spora część elbląskich przedsiębiorstw też temu była poddana, więc znikały całe firmy, zostawały tylko budynki od nich. Mnóstwo takich rzeczy się działo, które dzisiaj jest trudno oceniać, ale nie były fajne na pewno. Bardzo trudny był los ludności niemieckiej, ale też cały czas pamiętajmy, to jest wojna. To jest wojna, którą ktoś zaczął, ktoś kończył, ktoś kogoś napadł, ktoś mu oddał. Więc jakby jest jak jest, natomiast był też oczywiście jakiś kłopot polski, który mówił o tym, że trzeba było jakby przygotować, zagospodarować miejsce pod ludzi, którzy jakby z tej tułaczki wojennej będą wracać albo będą wyrzucani z kresów, ze wschodu Polski dawnego przedwojennego. No i tu przysyłano po kolei takie specjalne grupy. I w Elblągu też funkcjonowała taka morska grupa operacyjna, która miała po prostu zagospodarować, przygotować miasto pod to, żeby mogło zacząć funkcjonować w różnych tego przejawach, od aprowizacji, od jedzenia, przez kwaterunek, przez wszystkie sprawy administracyjne, po przygotowanie miejsc pracy. W przypadku Elbląga przez właśnie myślenie o tym, co zrobić z dawnymi stoczniami, z fabryką parowozów, z wielką fabryką tytoniu i tak dalej. I zaczynały się po prostu różne kombinowania, co zrobić z takim dużym miastem, które się nagle dostało, a trzeba go zagospodarowywać.
1: Był chyba pewien problem, ponieważ kiedy Polacy przyjmowali tą władzę w maju, to dostawali no niewiele, bo Rosjanie większość to wywieźli na wschód.
0: No miasto było zniszczone w różny sposób. Po pierwsze było zniszczone w ramach tych dwudzielnic, które są dzielnicami centralnymi, czyli Stare Miasto i Śródmieście. I to wskutek działań wojennych i działań tuszpowojennych. Tu znowu wszystko się skomasowało, aczkolwiek efekt był taki, że niewiele lat później trzeba było prawie że zgruzować te dzielnice i zabudowywać je później od początku. Najpierw Śródmieście, a potem Stare Miasto doczekało takiej odbudowy, ale samo miasto było jakby pozbawione w ogóle takiej tkanki myślenia o mieście. To właśnie bardziej o to chodziło, żeby znaleźć pomysł na to miasto, znaleźć różne elementy funkcjonowania, bo to jest taka sytuacja, że nagle się wszystko ucięło. W krótkim czasie jest wymiana całkowita ludności, przyjeżdżają nowi ludzie, którzy jakby nie znają tutaj ani uwarunkowań, ani środowiska, muszą się zagospodarować, trzeba im znaleźć jakieś miejsca pracy, trzeba im znaleźć mieszkania. Akurat z mieszkaniami był mniejszy problem, bo mówimy, że tak, dwie dzielnice zginęły, tak, ale całe wszystko to, co na zewnątrz, wiele tysięcy mieszkań było całe i to były te domki różnych kolonii robotniczych, dawnego Sichała, więc ci napływowi mieli gdzie mieszkać. Często te domy były z meblami, ze sztućcami, z różnego rodzaju sprzętem tych ludzi, którzy wyjeżdżali. Ale też był podwójny następny problem, bo tak, Elbląg był odcięty, żuławy były zalane, ciężko było się do tego miasta dostać. I druga część tego problemu polegała na tym, że Elbląg, no właśnie, jak, skoro nie miał przemysłu, skoro był zniszczony i jednocześnie ten przemysł, który wcześniej pracował na rzecz wojny, został przez Rosjan wywieziony i oczywiście z nadmiarem, bo nie tylko ten, bo wywozili prawie wszystko, co się dało, włącznie z klamkami od okien, ale tego przemysłu już nie było, można powiedzieć, więc niewiele nam tu zostało. Nagle się okazało to w kolejnych kilku latach, że nie można zrobić tego, z czego Elbląg słynął, co było dla niego naturalne, czyli nie można odtworzyć wielkich stoczni, Elbląg nie może być portem morskim z bezpośrednim wyjściem na morze, bo wielki brat nie bardzo pozwala pływać przez Cieśninę Piławską i tak dalej. No to były kłopoty, no stąd się wzięła później stolica polskich turbin, bo nie można było być stocznią, bo tak najkrócej rzecz ujmując. Ale zagospodarowywanie tego wszystkiego, odgruzowywanie trochę tego miasta, tak? Uruchamianie z powrotem elektrowni, wodociągów, tramwajów, no i tworzenie nowych miejsc pracy było naprawdę kolosalnie trudnym przedsięwzięciem. I ci, którzy zdecydowali się to miasto odbudowywać i zostać w nim, no to powinni na nasz szacunek zasługiwać.
1: Z elbląskim historykiem Tomaszem Glinieckim rozmawialiśmy o 19 maja roku 1945, czyli dacie, kiedy to Rosjanie przekazali Polakom władzę w Elblągu.
2: SK Elbląg.
3: Dzień dobry, dziś Radio SK pozdrawia wiosennie. Akurat jesteśmy w Nowej Pasłęce i w tak pięknych okolicznościach przyrody porozmawiamy z przedstawicielami Stowarzyszenia Historyczno-Poszukiwawczego Batory z Braniewa, bo to stowarzyszenie w tym roku obchodzi jubileusz swojego dziesięciolecia, a tak na co dzień oczywiście można Was spotkać tu i ówdzie, czyli w terenie, bo na tym Wasza praca polega, ale o szczegółach oczywiście już za chwilę. Tomasz Kamiński i Andrzej Barański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, Tomasz Kamiński, prezes Stowarzyszenia Batory.
5: Dzień dobry, Andrzej Barański, wiceprezes Stowarzyszenia.
3: Tak jak powiedziałam, jesteśmy w Nowej Pasłęce, to miejsce, gdzie też można znaleźć skarby, których szukacie na co dzień, czyli pozostałości przeważnie z czasów II wojny światowej.
4: Tak, można na co dzień tutaj znaleźć. W tych terenach, jako Nowa i Stara Pasłęka, dosyć starą miejscowością, można tutaj różne dziwne rzeczy, których nawet się nie możemy nie spodziewać.
3: No właśnie, bo w tej chwili bierzecie udział w akcji sprzątania rzeki Pasłęki i miejscowości Nowa Pasłęka, ale dla Was to oczywiście także okazja do tego, żeby poszukać tych skarbów.
5: Dokładnie, akurat wyciągnęliśmy parę skorup, to jakieś gliniane, jakieś tam puszki metalowe, parę desek takich starszych z Łodzi. Także staramy się tutaj, tylko że widoczności tej wizury tak zwanej nie ma w tej wodzie, gdzieś może jest na 5-10 cm tutaj pod wodą.
3: I gdzieś w tej akcji pomagają Wam płetwonurkowie.
5: Dokładnie, grupa poszukiwawczo-ratownicza Skuba Maniak, Łomża. No i tutaj akurat koledzy już wyszli z wody. Wyciągnęliśmy trochę tych opon, tego śmiecia. No jest, gdyby wizura była trochę lepsza, na pewno byśmy tego więcej powyciągali.
3: Powiedziałam, że obchodzicie w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia i przygotowujecie się do jubileuszu, który będziecie obchodzić z mieszkańcami Braniewa i nie tylko. O tym jubileuszu za chwilę, a tymczasem porozmawiajmy o stowarzyszeniu. Przypomnijmy, czym się zajmujecie i tak naprawdę jak doszło do tego, że takie stowarzyszenie postanowiliście zawiązać.
4: Po prostu, żeby ułatwić sobie życie, a że dużo nas jest, osób tutaj, które prowadziły poszukiwania, więc zobowiązali się stowarzyszenie. Mniej kwitów jest wtedy do robienia, bo jako stowarzyszenie robimy jeden kwit, a tak każdy musiał sobie osobny robić kwit na pozwolenie do wchodzenia na poszukiwania, bo wiadomo, żeby chodzić legalnie, poszukiwać, trzeba mieć zgodę nie tylko właściciela terenu, ale też konserwatora zabytków, tak mówi ustawa o ochronie zabytków. Nielegalne poszukiwania w obecnych czasach mogą skutkować nawet do 2 lat więzienia, zależy co się ma przy sobie, tak?
3: A my chcemy. Czyli samemu nie wolno, nawet jak się jest miłośnikiem.
4: No dokładnie tak, nie wolno samemu, ale ustawodawca przewidział to, że można chodzić samemu po plażach cywilnych, tam gdzie Urząd Morski to dał do rozporządzenia, bo po plażach można chodzić sobie spokojnie.
3: No, bo widzimy ludzi z wykrywaczami.
4: Tak, to nie ma problemu, ale my, jako że jesteśmy kołem wojskowym, robimy wszystko legalnie, musimy mieć wszystkie pozwolenia. pozwolenia, także działamy na 100% na legal.
5: Chciałem dodać, że na plażach oczywiście nie szukamy zabytków, tylko rzeczy współczesnych i dlatego możemy tam chodzić, szukać od na legalu.
3: Ale czasami znajduje się.
4: To jest zobligowane pewną ustawą, że do pewnej, jak się znajdzie jakieś kosztowności, trzeba to niestety zgłosić. Także tak też mówi ustawa, nie? Żeby się nie gdzieś tam nie zdziwił, jak się znajdzie portfel i się przywłaszczy. To jest niestety przywłaszczenie mienia, tak?
3: Także uważajmy, a jeżeli ktoś ma taką smykałkę i pociąga go historia i grzebanie w ziemi, to jak najbardziej może to robić oczywiście z wami. I może porozmawiajmy o tym, co w trakcie tych 10 lat już ciekawego znaleźliście tutaj w Braniewie i okolicy.
4: Ciekawego, różne. Każda rzecz nas ciekawi, tak? A jednego może być zwykłe widły, grabie, to mogą być ciekawe, bo to może być stare dla niektórych, może być to moneta, która często ląduje w muzeum. Czy nawet w tamtym roku znaleźliśmy umbot, tarczy, topór, tak? Był przekazany też cyrkiel, tak zwany Mikołaja Kopernika, do naszego muzeum. No w tym roku też troszeczkę rzeczy przekazaliśmy. Dużo plomb właśnie miedzianych i też ołowianych. Także staramy się współpracować z muzeum, staramy się pracować z panem konserwator i to też jest otwarta droga na to, żebyśmy mogli działać legalnie i przekazywać to, co znajdujemy do muzeum. Tak? Można to znaleźć.
3: No właśnie, bo fajne jest to, że nie tylko wy się tym cieszycie, na początku oczywiście, ale później można to, co znaleźliście, zobaczyć właśnie w muzeum.
4: Tak, tak. No po pewnej konserwacji bardzo często lądują te nasze rzeczy w ramach jakichś tam wystaw, bo wiadomo, nie zawsze te rzeczy pójdą od razu do muzeum, muszą iść przejść pewien proces konserwacji.
3: Trochę tego mieliście też niebezpieczne znaleziska, pamiętamy bombę lotniczą przy straży pożarnej w Braniewie.
5: Tak, bliżej tej kładki tutaj, ta łącząca ulicę Portową z rynkiem, tak, to była bomba niemiecka 250 kilo. No, z początku tak niepozornie to wyglądało, nie wiedzieliśmy, co to jest, no ale po krótkim filmiku, po ekspertyzie, chyba tam do Gdyni był wysłany ten filmik, no stwierdzili, że to jest jednak to coś.
3: Przyjechali specjaliści i się tym zajęli.
5: Dokładnie, zajęli się, wydobyli to i unieszkodliwili na poligon.
4: Filmiki z tego są też na internecie, można i na naszej stronie facebookowej też.
3: No właśnie, i tą bombę lotniczą wykryliście w trakcie jednej z waszych cyklicznych akcji, którą organizujecie co roku, to jest sprzątanie rzeki Pasłań.
5: Dokładnie, w tamtym roku to była 9. edycja sprzątania rzeki, no w tym roku by wypadało 10., ale połączymy to właśnie akurat 8 sierpnia chcemy zorganizować nasze obchody 10-lecia, które się odbędą na Amfiteatrze Miejskim, gdzie serdecznie zapraszam tych wszystkich mieszkańców. I rzeka też będzie przy okazji robiona. Kto będzie chciał, miał ochotę, jak najbardziej. A wrócę jeszcze do naszego tego 10-lecia, także będą tak grupy rekonstrukcyjne, będzie bazarek staroci, odwiedzić można będzie jakieś koło gospodyń, także głodny nikt stamtąd nie wyjdzie. Będą zaproszone stowarzyszenia, które razem tam współpracujemy, będą stoiska, pokażemy, co znajdujemy, co żeśmy wykopali, gdzie żeśmy gdzieś tam pozyskali w różny sposób, tak, eksponaty. Także naprawdę będzie ciekawy i warto.
4: Zostając może z tego, co to Andrzej mówi, chcielibyśmy zaprosić nie tylko tych, którzy oficjalnie zapraszamy, ale każdego chętnego, każde stowarzyszenia.
5: Żeby to tak, z rodzinami wszyscy...
4: Panów, którzy na co dzień zajmują się, tak można powiedzieć, handlem czy wystawą staroci, niech przyjadą, rozłożą stoisko. Jest to u nas
3: taki
4: bezpłatne. Tak, u nas będzie to bezpłatne.
3: Będzie w Amfiteatrze Miejskim.
4: Przy Amfiteatrze Miejskim tam będzie tam... Zapewniamy prąd, zapewniamy wodę, także można tu przyjść, rozłożyć swoje stoisko i pokazać, czy ewentualnie wymienić się, czy sprzedać lub kupić, no także to można wzbogacić swoją kolekcję.
3: To będzie jednodniowa impreza?
5: Planujemy to od piątku. W piątek będą przyjeżdżać zaprzyjaźnione grupy, no to jest zakwaterowanie w Domku Myśliwskim w Bemowiźnie. Tam zrobimy taki wieczorek integracyjny, zapoznawczy, bo tam wszyscy się nie będziemy znali na pewno. W sobotę ruszamy od godziny 9:00. Od 9:00 na Amfiteatrze, później do 14:00 i później o 16:00 przemieszczamy się do Bemowizny. Tam robimy po prostu, no już takie nasze, taką biesiadę, tak? A kto będzie miał jeszcze siły, no to w niedzielę jeszcze jest wyjście do lasu.
3: A proszę bardzo, czyli przyjemne z pożytecznym połączenie.
4: Tak, najważniejsze właśnie przyjemne z pożytecznym i będziemy działać, będziemy świętować naszą rocznicę.
3: A my jeszcze będziemy na pewno nieraz zapraszali na to wydarzenie. Jeszcze tylko chciałam się zapytać, jeżeli ktoś byłby zainteresowany tym, żeby do was się przyłączyć, to gdzie was może znaleźć? Oczywiście na pewno Facebook.
4: Tak, tak, tradycyjnie Facebook. Co środa od 18:00 jesteśmy w naszej baszcie. Tam zawsze ktoś jest z nas, można przyjść.
3: Amfiteatr.
4: Tak, w Amfiteatr Miejski można przyjść, zobaczyć. Oprowadzimy również po tej baszcie. A żeby do nas przystąpić, no niestety trzeba wypełnić obecnie deklarację, na którą podpisuje się to, co teraz jest bardzo modne, RODO i pewne rzeczy, które musi taki członek znać.
3: I zarząd musi zaakceptować, żeby wszystko było w porządku.
4: Później opłacamy składki wpisowe, członkowskie i działamy. działamy, zapraszamy wtedy. A nawet jeżeli nie jest naszym członkiem, to zapraszamy również, można nas znaleźć gdzieś na Facebooku, gdzie ogłaszamy wyjścia, gdzie wyjeżdżamy gdzieś w teren i przyjechać, zobaczyć, jak to się kopie, czy się komuś będzie podobało, bo nie zawsze.
5: Bo również bardzo dużo robimy charytatywnie, tak jak dzisiaj się spotkaliśmy tutaj w Nowej Pasłęce, tak żeby wspomóc tutaj operacja Czysta Rzeka. To jest tutaj już druga edycja w Nowej Pasłęce. Czy na przykład, nie wiem, wspieramy Dom Dziecka, czy Katolicki Ośrodek tutaj w Braniewie. Także charytatywnie naprawdę bardzo dużo robimy.
3: W takim razie zapraszamy, bo jak widać w Stowarzyszeniu Historyczno-Poszukiwawczym Batory
4: rzeczy dzieją.
3: Się dzieje.
4: Tak jest.
3: Dziękuję bardzo. Andrzej Barański i Tomasz Kamiński zapraszają.
4: Zapraszamy, a szczególnie zapraszamy 8 sierpnia Amfiteatr Miejski Braniewo.
3: Dziękuję i do zobaczenia.
2: Doraźne naprawy i długoterminowe inwestycje. Wody Polskie rozpoczęły właśnie remont fragmentu wałów kanału Elbląskiego. Przedsiębiorstwo podpisało także dwie ważne umowy dotyczące tego unikalnego w skali światowej zabytku hydrotechniki. Mówi Bogusław Pinkiewicz z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6: Obecnie na kanale Elbląskim na pochylni Kąty trwają prace związane z koniecznością naprawy obwałowania kanału obiegowego, które zostało uszkodzone podczas nawalnych deszczy latem ubiegłego roku. Wtedy to deszcz spływający z pobliskich pól doprowadził do rozmycia wału i jego uszkodzenia. Został on prowizorycznie naprawiony, a obecnie przeprowadzona jest trwała naprawa, tak aby ta usterka się drugi raz nie powtórzyła. Jest to działanie doraźne, znaczy ono się po prostu narodziło z konieczności. Koszt tego zadania to jest 960 tysięcy złotych. Jeśli chodzi o termin zakończenia, to w ciągu, myślę, najbliższego miesiąca pracę będą zakończone. Jednocześnie Wody Polskie podpisały umowę partnerstwa ze Związkiem Gmin i Powiatów Kanału Elbląskiego i Pojezierza Iławskiego. Są to umowy partnerstwa, których celem jest i rewitalizacja kanału Elbląskiego. Jest to taki plan działań rewitalizacyjnych rozłożonych na dwa etapy, które mają na celu daleko posunięte inwestycje, które usprawnią i podtrzymają funkcjonalność kanału na następne lata. Tutaj mówimy o kosztach rzędu 270 milionów złotych przeznaczonych właśnie na liczne prace rewitalizacyjne i naprawcze na różnych odcinkach. Chodzi tu o prace budowlane na odcinkach kanałów na długości około 34 km oraz modernizację obiektów hydrotechnicznych takich jak jazy czy przystanie. I drugie partnerstwo, jakie mamy podpisane właśnie też z tym podmiotem, jest to partnerstwo mające na celu rozbudowę szlaku kulturowego kanału Elbląskiego. Jest to takie przedsięwzięcie nakierowane bezpośrednio na turystykę, które ma zwiększyć atrakcyjność regionu, zbudować kulturalny wizerunek, kulturalny obraz kanału Elbląskiego, jakby nie ograniczając go tylko do samego przewozu, ale też tworząc pewną ofertę kulturalną dla turystów, zachęcającą ich do pozostania dłużej i korzystania z atrakcji regionu.
2: Mimo prowadzonych obecnie prac w rejonie pochylni Kąty, kanał Elbląski jest cały czas dostępny dla statków pasażerskich. W roku 1744 w Elblągu Jan Endersz zbudował model Układu Słonecznego, planetarium. Był to jeden z pierwszych tego typu modeli na ziemiach polskich. Służył m.in. uczniom Gimnazjum Elbląskiego. W Elbląskim Muzeum dokonano rekonstrukcji urządzenia. Pomysłodawcą jego odtworzenia jest Amadeusz Pfeiffer.
7: Jest to rekonstrukcja planetarium, prawdopodobnie pierwszego w Rzeczypospolitej, które zostało na terenie Rzeczypospolitej wykonane w Elblągu w roku 1744. To jest tak naprawdę prototyp, o którym wiemy najwięcej, ponieważ została do niego napisana instrukcja z ilustracją, która pokazuje nam wygląd tego urządzenia. Dzięki temu wiemy, jak wyglądało. Z opisu, z instrukcji oczywiście wiemy, jak ono działało i wiemy trochę więcej szczegółów. Zachowały się też listy w archiwach niemieckich, gdzie nieco więcej rąbka tajemnicy uchyla nam autor i pisze o kwestiach technicznych. Także źródła pozwoliły na dość wierną rekonstrukcję tego przyrządu, bo to tak de facto przyrząd naukowo-dydaktyczny, który służył właśnie w tym budynku do prowadzenia lekcji astronomii. Może pokażę tutaj w środku, jak wygląda mechanizm. Podniosę trochę, już nie będziemy rozbierali tego, ponieważ mamy oliwę i lampa jest zapalona, także to by była trochę operacja, ale tutaj widać, jak wygląda mechanizm. Są to koła cięgnowe. Tutaj mamy w tym obszarze koła zębate, które są odpowiedzialne za ruch Ziemi i Księżyca. Także no jest to wbrew pozorom dość skomplikowane mechanicznie urządzenie, a przede wszystkim no to są bardzo małe elementy, więc tutaj już jest precyzja zegarowa praktycznie. Zresztą takie planetaria konstruowali w tamtych czasach głównie zegarmistrze i tutaj jest naprawdę fenomen, jeśli chodzi o autora tego urządzenia, Johanna Friedricha Endersza, ponieważ on był samoukiem i absolutnie kształcił się w zupełnie innym zakresie, to znaczy był cyrulikiem, a interesował się i właściwie wykonywał instrumenty naukowe, interesował się optyką, interesował się astronomią, był też doskonałym grafikiem, był kartografem, także to jest niesamowita postać, fascynująca, człowiek orkiestra. No i to jest jedno z właściwie jego legendarnych dzieł. No niestety do dzisiejszych czasów nie zachował się żaden egzemplarz, ale właśnie przez to, dzięki temu, że mamy tą instrukcję, mamy tą ilustrację, wiemy jak to wyglądało, wiemy jak to działało, udało się to zrekonstruować i to jest, no myślę, taka właśnie duża ciekawostka, jeśli chodzi o postać Endersza i historię gimnazjum elbląskiego, no ponieważ to jest, no, tak jak już wspominałem, pierwszy takie tego typu dydaktyczny przyrząd, który był wykorzystywany w Rzeczypospolitej, pierwszy w naszym kraju. Jak to działa? Tutaj mamy dźwignię, nazwijmy ją, którą przesuwamy po kole podstawy, na którym mamy kalendarz perpetualny, czyli mamy tutaj miesiące i dni w roku. Mamy tutaj też znaki zodiaku i stopnie. No i on nam pokazuje, w jakim punkcie, w jakim momencie czasu jesteśmy. No i przesuwając po tym kole widzimy ruch planet. Mamy tutaj trzy planety, ponieważ to jest taka wczesna wersja, o której, jak już też mówiłem, że wiemy najwięcej, a wiemy, że Enders zbudował już takie pełne planetarium, które miało wszystkie planety i wszystkie również satelity. Natomiast no niestety nie wiemy, jak ono wyglądało, no ale to jest taki, powiedzmy, przedsmak. Może kiedyś gdzieś może się odnajdą jakieś fragmenty, może nawet gdzieś tam jest zachowane takie planetarium, nie wiem, no można sobie tylko życzyć. Także no tak jak mówiłem, mamy trzy planety: Merkury, Wenus, Ziemię, mamy Księżyc. Tutaj mamy wskaźnik, który pokazuje nam, gdzie pada promień Słońca. Słońcem jest oczywiście lampa oliwna, także przy zgaszonym świetle, po ciemku, no, to jest naprawdę bardzo takie też estetyczne wrażenie, mocne.
1: Zaćmienia są?
7: Tak, są. Właściwie tutaj zaćmienia są przy każdym obrocie, ale tutaj przez to, że mamy te planety, te ciała niebieskie skompresowane właściwie w małej odległości, ponieważ gdybyśmy w tej skali chcieli pokazać, no to właściwie no, nie zmieścilibyśmy tego w tym budynku, prawda? Może na Starym Mieście nawet byśmy tego nie zmieścili. Także to jest właściwie urządzenie, które pokazuje tą właściwie no, główne zjawiska, które się dzieją w tym układzie. No prace, muszę przyznać, trwały bardzo krótko. Udało się to zrobić w tempie bardzo szybkim, który narzucił nam projekt. Także no, kwestie rekonstrukcji tutaj no, wchodziło przede wszystkim zapoznanie się z dostępnymi źródłami, interpretacja tego, oczywiście jakieś tam obliczenia wstępne, później już wchodzenie w detale, wykonanie modelu 3D, wykonanie rysunków technicznych. No to zajęło 4 miesiące około, ta faza projektowa. No i wykonanie tego, co tutaj widać, to jest absolutny hit, ponieważ to zajęło 2 tygodnie. Także to jest ukłony w stronę wykonawcy.
1: Kto jest nasą?
7: Wykonawców właściwie, bo było kilku. No, głównym wykonawcą jest pan Tomasz Czypul z Gdyni, który jest lutnikiem. To też ciekawostka, że w oryginalnym urządzeniu te cięgna, które tutaj widzieliśmy, były zrobione ze strun jelitowych, takich jak właśnie w instrumentach muzycznych dawnych, do dzisiaj zresztą wykorzystywanych. Także taka ciekawostka a propos muzyki właśnie. No jeśli mówić tutaj o skali, to zegarmistrzowskiej skali, bo tutaj była przyjęta miara tak zwana poryska, w której wykonywało się jeszcze w XX wieku, wykorzystywało się ją do prac zegarmistrzowskich. No jak mówiłem, tutaj już jest naprawdę zegarmistrzowska precyzja w tym urządzeniu.
8: To było wyjątkowo urządzenie skali Elbląga Polski?
7: Właściwie można powiedzieć, że w skali Polski, ponieważ takie planetaria tego typu mechaniczne no były wykonywane już w XVII wieku, przede wszystkim w Anglii i w Holandii. Najwięcej było takich rzemieślników, natomiast w Polsce, z tego co wiadomo, to jest pierwsze na terenie Polski zrobione.
2: Mówi Piotr Nikę z Biblioteki Elbląskiej.
9: Było to jedno z urządzeń, które skonstruował pomysłowy konstruktor, obdarzony też niezwykłym zmysłem plastycznym, Jan Fryderyk Anders. Urządzenie powstało w ramach współpracy z Jakubem Wojtem, pedagogiem z Gimnazjum Elbląskiego, który rewolucjonizował nauczanie, wprowadzając nowe, nowoczesne metody nauczania. Tak, posługiwał się modelami, planetariami właśnie. I ideą projektu jest rekonstrukcja zajęć opartych na wykorzystaniu takiego właśnie urządzenia. Zajęć astronomii. Zajęcia są adresowane dla uczniów szkół średnich. I na modelu można pokazać różne zjawiska astronomiczne, które są trudne do wyobrażenia dla niewygimnastykowanego intelektu czy wyobraźni, tak? Więc można pokazać zaćmienie Słońca, Księżyca, można pokazać specyfikę ruchu ciał niebieskich, które wchodzą w skład modelu Merkurego, Wenus, a także Ziemia oczywiście.
2: Planetarium zaginęło prawdopodobnie na początku XIX wieku. Zostało odtworzone dzięki instrukcji, która zachowała się w Bibliotece Elbląskiej.
10: SK Elbląg News. SK Elbląg News.
11: Kiedy ktoś mówi sanktuaria Warmii, większość myśli o Świętej Lipce, a my dziś zabierzemy Was do innego wyjątkowego miejsca, gdzie legenda o małej figurce Matki Bożej, barokowy kościół i niezwykła duchowość spotykają się pośrodku warmińskiej natury. Do Krosna koło Ornety.
12: To sanktuarium maryjne leży około 4 km na północny wschód od Ornety, w archidiecezji warmińskiej. Jego historia sięga XIV wieku, kiedy na terenach dawnej pruskiej osady Bludyn pojawił się Johannes von Krosen z Westfalii. Od jego nazwiska wzięła się nazwa Krosen, czyli dzisiejsze Krosno.
11: Krosno nie byłoby jednak tak znane, gdyby nie pewne wydarzenie nad rzeką Drwęcą Warmińską.
12: Pod koniec XIV wieku dzieci znalazły nad rzeką niewielką figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za każdym razem, gdy zabierano ją do domu czy do kościoła, wracała na kamień nad Drwęcą. Odczytano to jako znak, zmieniono koryto rzeki i zbudowano w tym miejscu pierwszą kaplicę.
11: Tak zaczęła się historia sanktuarium, które rozrosło się do imponującego kompleksu. Współczesny kościół zawdzięcza jednak wiele pewnemu burmistrzowi z Barczewa.
12: Jakub Barcz, burmistrz Barczewa i właściciel Krosna, pod koniec XVI wieku ufundował kaplicę z figurką Maryi. W roku 1715 poświęcono kamień węgielny pod nowy kościół, a 5 lat później biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki konsekrował świątynię pod wezwaniem nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa.
11: Rodzina Barczów zadbała też o utrzymanie całego zespołu.
12: Przekazała około 412 hektarów ziemi na potrzeby kościoła, wspólnoty kapłańskiej i rodzin pracujących w gospodarstwie. To zaplecze pozwalało finansować rozwój sanktuarium aż do przejęcia dóbr przez państwo po roku 1950. Część majątku, w tym konwikt kapłański i 15 hektarów ziemi, wróciła do kościoła dopiero w roku 2000.
11: Wspomniałaś o konwikcie. Krosno to nie tylko kościół, ale cały zespół budynków.
12: Konwikt powstał w roku 1726. Najpierw mieszkali tam księża opiekujący się sanktuarium, a od roku 1820 do końca II wojny światowej był to dom dla starszych i chorych kapłanów.
11: A krużganki? One robią ogromne wrażenie.
12: Budowane przez około 50 lat tworzą wydłużony czworobok z drogą krzyżową. W narożnikach są 4 kaplice z kopułami i ołtarzami, a w centralnym wejściu uwagę przyciąga kuta brama z roku 1778, nad którą stoi figura błogosławiącego Chrystusa Króla. Na murze krużganków ustawiono barokowe figury apostołów.
10: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
11: Z zewnątrz widać imponującą fasadę kościoła, jedną z najciekawszych na Warmii, a w środku konsekwentny późny barok.
12: Późnobarokowy kościół w Krośnie profesor Antoni Litke zaliczył do najciekawszych świątyń regionu. Zachodnia fasada jest trójkondygnacyjna z dwiema wieżami, płaskorzeźbą nawiedzenia świętej Elżbiety i dużym reliefem Madonny z Dzieciątkiem. A wewnątrz znajdują się ołtarze, empora muzyczna i prospekt organowy z warsztatu Krzysztofa Pojkera oraz obrazy Piotra Kolberga.
13: Ten zespół przechodził naprawdę trudne chwile.
12: W roku 1807 kościół splądrowały wojska napoleońskie. Podczas I wojny światowej wojska carskie podpaliły obiekt, a w roku 1945 świątynię ponownie splądrowano i urządzono w niej stajnię. Po wojnie przeprowadzono generalny remont.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
13: Mimo tego Krosno zachowało charakter miejsca pielgrzymkowego.
12: Kult maryjny jest tu starszy niż obecny kościół. W roku 1715 karmelici z Gdańska założyli Bractwo Szkaplerza Świętego, a w kronikach zapisano liczne świadectwa łask, między innymi uzdrowienia wzroku w XVIII wieku.
13: W centrum tego kultu była mała 30-centymetrowa figurka o ogromnym znaczeniu.
12: Gotycka alabastrowa figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem przez wieki stała w głównym ołtarzu i przyciągała pielgrzymów, aż w roku 1945 zaginęła w niejasnych okolicznościach.
13: Jak poradzono sobie z tą stratą?
12: W roku 1960 biskup Tomasz Wilczyński poświęcił kopię figurki, a kult maryjny odżył. W roku 1994 powstała samodzielna parafia, a w roku 1998 zamówiono powiększoną procesyjną kopię.
13: I tak pojawiła się druga Madonna, czterokrotnie większa od tej ołtarzowej.
12: Rzeźbiarz Jacek Plich z Krakowa wykonał ją wiernie według dokumentacji, z bogato złoconymi koronami. Od roku 2001 mówi się o dwóch Madonnach, ołtarzowej i procesyjnej.
13: Współczesne akcenty widać też wokół sanktuarium.
12: Przed murami sanktuarium posadzono dąb Karol ku czci świętego Jana Pawła II i ustawiono tablicę jego beatyfikacji. A przy rzece stanęła kolumna ze świętym Janem Nepomucenem z prośbą o opiekę nad europejską tożsamością narodów.
13: Ten europejski wymiar podkreślano już podczas Kongresu Mariologicznego w Olsztynie w roku 1977.
12: Wtedy ksiądz Henryk Madej mówił, że Krosno, choć mniej znane od świętej Lipki, tworzy z nią artystyczny i duchowy dialog, łącząc legendę o figurce z rzeki, barokową sztukę i współczesne znaki pamięci.
10: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
13: Skoro znamy już tę niezwykłą historię sanktuarium maryjnego w Krośnie koło Ornety, przenieśmy się teraz myślą do samego serca Warmii, nad Drwęcę Warmińską, gdzie stoi barokowy kościół nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i świętego Józefa. Dziś jest tam spokojnie, ale miejsce kryje długą i zaskakującą historię.
12: Wszystko zaczyna się od małej figurki. Według lokalnej legendy ktoś znalazł w Drwęcy Warmińskiej niewielką figurkę Matki Boskiej z Dzieciątkiem. W pobliżu, około roku 1400, powstaje pierwsza skromna drewniana kaplica, która ma chronić figurkę i dać ludziom przestrzeń do modlitwy.
13: Czyli klasyczna warmińska opowieść. Rzeka, tajemnicze znalezisko i rodzący się kult. Kto pierwszy uznał, że ta drewniana kaplica to za mało?
12: Pod koniec XVI wieku kluczową postacią staje się właściciel Krosna Jakub Barcz. W roku 1593 funduje nową kaplicę z muru pruskiego, większą i solidniejszą, a na początku XVII wieku odprawia się tam msza święta raz w miesiącu. W roku 1685 kardynał Michał Radziejowski przydziela kaplicy stałego kapelana.
13: Stały kapelan to już wyraźny sygnał, że władze kościelne widzą w tym miejscu duży potencjał, kiedy pojawia się pomysł pełnoprawnego sanktuarium.
12: Przełom przychodzi na początku XVIII wieku. W roku 1709 zapada decyzja, aby w Krośnie stworzyć nowy zespół pielgrzymkowy, inspirowany świętą Lipką, z kościołem i otoczeniem przystosowanym do przyjmowania pielgrzymów.
13: I wtedy dochodzi do czegoś naprawdę niezwykłego – zmiany biegu rzeki.
12: W latach od 1710 do 1714 zmieniono bieg Drwęcy Warmińskiej, aby kościół stanął dokładnie tam, gdzie według tradycji znaleziono figurkę. To ogromna ingerencja w krajobraz, pokazująca, jak ważne było symboliczne powiązanie świątyni z legendą. Budowa barokowego kościoła rusza w roku 1715, kiedy biskup warmiński Teodor Andrzej Potocki 18 września dokonuje położenia kamienia węgielnego.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
13: Kamień węgielny leży, rzeka płynie już innym korytem, a robotnicy wznoszą mury. Jak długo trwa budowa i kiedy następuje konsekracja?
12: Główne prace kończą się w roku 1721, więc trwają około 6 lat. Konsekracja następuje 8 września roku 1720 w święto narodzenia Najświętszej Maryi Panny, co podkreśla maryjny charakter sanktuarium i nawiązuje do figurki z rzeki.
11: Mamy więc klamrę. Od małej figurki Matki Boskiej w wodzie do dużego kościoła poświęconego jej nawiedzeniu i świętemu Józefowi. Jak w tym wszystkim odnajduje się lokalna społeczność?
12: Dla mieszkańców to coś więcej niż kościół parafialny. To miejsce pielgrzymek, ważnych uroczystości i szukania wsparcia, a historia świątyni splata się z dziejami wsi i pamięcią o dawnych fundatorach.
11: Rzeka najpierw oddaje figurkę, a potem ustępuje miejsca kościołowi. Jakby natura robiła krok w tył, by wyeksponować to, co ludzie uznali za święte.
12: Najpierw rzeka przynosi znak. Potem człowiek przekształca jej bieg, aby ten znak upamiętnić w trwałej formie. Powstaje barokowa świątynia, która do dziś przypomina, jak silne może być przekonanie, że konkretne miejsce ma duchowe znaczenie.
11: Z jednej strony mamy twarde daty. Od pierwszej kaplicy około roku 1401 po konsekrację w roku 1720 i zakończenie budowy rok później. Z drugiej strony stoi opowieść o figurce bez dokładnej daty, która nadaje sens całej tej chronologii.
12: Ta mieszanka faktów i tradycji sprawia, że kościół w Krośnie jest tak ciekawy. To i barokowa architektura na Warmii, i świadectwo, jak przez stulecia rozwija się kult, a kolejne pokolenia inwestują w to samo miejsce, wierząc w jego szczególną rolę.
10: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
11: Dla kogoś, kto dziś przejeżdża przez Krosno koło Ornety, to może być po prostu ładny kościół nad rzeką. Kiedy jednak zna się tę historię, każdy detal nabiera innego znaczenia, a fakt, że świątynia stoi dokładnie tam, gdzie według legendy wyłowiono figurkę, staje się świadomą decyzją wielu ludzi.
12: Jeśli spojrzymy na mapę sanktuariów Warmii, Krosno tworzy z nimi sieć. Ma własną legendę i doświadczenia mieszkańców, dzięki czemu nie jest kopią, lecz osobnym rozdziałem w dziejach regionu.
11: W niewielkiej miejscowości, trochę na uboczu głównych tras, kryje się historia z kardynałem, biskupem, właścicielem wsi, przesuniętą rzeką i wieloletnią budową. A w centrum tego wszystkiego stoi mała figurka Matki Boskiej z Dzieciątkiem, znaleziona w wodzie kilka stuleci temu.
12: Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i Świętego Józefa w Krośnie pokazuje, jak legenda, wiara i konsekwentne decyzje wielu osób tworzą przestrzeń, która do dziś pozostaje ważnym punktem na mapie Warmii.
10: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
11: Skoro znamy już historię sanktuarium w Krośnie na Warmii, to wyobraźmy sobie, jak wygląda, kiedy ktoś podjeżdża tam pierwszy raz.
12: Jedzie się przez spokojne warmińskie pola, mija niewielkie miejscowości, a nagle pośrodku łąk wyrasta ogromna bryła kościoła. Wokół cisza, kilka zabudowań, a sam kościół wygląda, jakby ktoś przeniósł go z dużego miasta i postawił w polu.
11: Czyli scenografia do filmu. Mała wieś i monumentalna świątynia. A jak z otoczeniem? Bardziej zadbane czy raczej zapomniane?
12: Widać podwójność. Przy parkingu są rabaty z kwiatami. Ktoś dba o kolory i porządek, ale elewacja wyraźnie prosi o remont. To miejsce jednocześnie zadbane i zaniedbane. Jakby brakowało środków, ale nie chęci.
10: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
11: Co sprawia, że mimo wszystko warto tam zajechać?
12: Dla atmosfery i poczucia upływu czasu. Mury, krużganki i detale opowiadają o dawnej świetności, a jednocześnie panuje tam spokój, którego trudno szukać w znanych sanktuariach. Nie ma tłumów. Jest przestrzeń, w której można się zatrzymać i posłuchać ciszy.
11: Jak wyglądało to podczas Twojej wizyty, jeśli chodzi o ludzi i tę ciszę?
12: W środku było prawie pusto. Przewinęły się 3 osoby. Potem została tylko starsza kobieta, doglądająca wnętrza i ja. W tak dużej świątyni absolutna cisza robi ogromne wrażenie. Każdy krok odbija się echem.
11: A samo wnętrze? Z zewnątrz widać ząb czasu, ale wnętrze potrafi zaskoczyć.
12: Wnętrze jest barokowe, bogate, choć postarzałe. Najpiękniejsze są freski na suficie i przepiękny prospekt organowy z roku 1731, jak rzeźbiarska koronka z drewna oraz dekoracyjna barokowa ambona.
11: Od razu nasuwa się porównanie ze Świętą Lipką. Na ile to podobieństwo jest przypadkowe?
12: Wcale nie. Kiedy powstawał kościół w Krośnie, wzorowano się właśnie na Świętej Lipce. Chciano stworzyć podobny ośrodek kultu na Warmii. Święta Lipka jest oblegana, a Krosno to jej cicha siostra. Podobny rozmach, ale bez tłumów.
11: Skąd w ogóle tak potężna świątynia w tak małej miejscowości?
12: Kluczem jest kult figurki Matki Bożej z Dzieciątkiem. Pod koniec wieku XIV dzieci znalazły ją w wodach Drwęcy Warmińskiej. Zaniesiono ją do domu, zamknięto w kufrze, ale w nocy znów pojawiła się w rzece. Uznano to za znak. Zbudowano kaplicę, potem większy kościół i całe sanktuarium, a figurka przez stulecia była sercem kultu.
13: I dochodzimy do roku 1945. Jak front II wojny światowej wpłynął na Krosno?
12: Przez Krosno przeszedł front, panował chaos. Wtedy zniknęła cudowna figurka i tym razem nie wróciła. Nie wiadomo, czy ją ukryto, wywieziono czy zniszczono. Zostało sanktuarium i mury, ale zabrakło najważniejszego symbolu.
13: Czy mimo tego sanktuarium nadal funkcjonuje jako ważne miejsce?
12: Tak, choć inaczej. Kult nie zniknął, ale jest spokojniejszy. To dziś przestrzeń modlitwy dla okolicznych mieszkańców i tych, którzy świadomie wybierają mniej oczywiste miejsca, a także dla osób zainteresowanych historią regionu i barokową architekturą.
13: Wspominasz też o rowerzystach. Jak wyglądają krużganki wokół świątyni? Gdzie można się zatrzymać?
12: Krużganki otaczają kościół, tworząc półzamknięty dziedziniec. Można przejść pod arkadami, usiąść na ławce, oprzeć rower o mur i patrzeć na wieżę. To bardzo kameralna przestrzeń, mimo że sam kościół jest ogromny.
13: A potem ruszyć dalej, na przykład w stronę Lidzbarka Warmińskiego. Po drodze pojawia się kolejny ślad historii.
10: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
13: Mówisz o trójkącie lidzbarskim, niemieckich umocnieniach z okresu międzywojennego.
12: Tak, trójkąt lidzbarski to system fortyfikacji budowany od roku 1932, aby zatrzymać ewentualne polskie natarcie na Prusy Wschodnie. W lesie do dziś widać betonowe schrony, rowy, resztki stanowisk ogniowych, częściowo porośnięte mchem, ale wciąż czytelne.
13: To mocny kontrast. Sanktuarium i legenda o figurce, a chwilę później betonowe pozostałości linii obrony. Jak to wpływa na odbiór wycieczki?
12: Daje poczucie, że na niewielkim obszarze spotykają się różne warstwy historii. Z jednej strony duchowość, pielgrzymki, barokowa sztuka, z drugiej militarne przygotowania i lęk przed wojną. Ktoś, kto jedzie rowerem przez Warmię, w jeden dzień dotyka obu tych światów.
13: W tym wszystkim Krosno na Warmii jawi się jako miejsce, które nie krzyczy o uwagę, ale nagradza tych, którzy tam trafią.
12: Jeśli ktoś znajdzie się w okolicy Ornety, Chwalęcina czy w drodze do Lidzbarka Warmińskiego, warto zjechać z głównej trasy. Zobaczyć sanktuarium, przejść pod krużgankami, spojrzeć na freski i XVIII-wieczne organy, a potem ruszyć dalej. Może właśnie w stronę leśnych umocnień Trójkąta Lidzbarskiego. Jeden dzień na Warmii staje się wtedy podróżą przez kilka stuleci historii.
10: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
14: W pogodzie. Wiosna, jest ciepło, przyjemnie, no dobry moment, żeby pomyśleć na przykład o kupnie roweru. To nie jest, wbrew pozorom, nie jest taka prosta sprawa, bo jest duża różnorodność, dlatego o pomoc, o poradę poprosimy pana Marka Kama, pełnomocnika prezydenta do spraw rozwoju ruchu rowerowego i ruchu pieszego. Poprosimy o podpowiedź, jaki rower najlepiej wybrać.
15: Dzień dobry panu, dzień dobry radiosłuchaczom. No tak, wiosna sprzyja podjęciu decyzji o zakupie roweru. Jeżeli to ma być nasz pierwszy rower, no to tak nasuwa się pierwsza myśl, żeby zastanowić się, gdzie my tym rowerem przede wszystkim będziemy jeździć.
14: No to załóżmy, że będziemy chcieli jeździć po ulicach Elbląga, więc mamy sporo ścieżek rowerowych i oczywiście po okolicy, korzystając na przykład z przepięknych szlaków w Bażantarni.
15: Tak, takie zastanowienie się sprzyja temu, żeby wybrać rower właściwie dopasowany do rodzaju aktywności, bo można powiedzieć, że są rowery uniwersalne, no ale jednak jak się na przykład określimy, że bardzo lubimy jeździć w lesie i interesuje nas jazda terenowa, a niekoniecznie po asfalcie, no to wiadoma sprawa, że najlepszym rowerem będzie rower typu górskiego, rower MTB, a nie rower szosowy na przykład.
14: Czyli tak, mamy już jakby wstępnie określony typ roweru, czyli rower górski. No, na co następnie musimy zwrócić uwagę, żeby ten rower był jakby jak najlepiej do nas dopasowany?
15: Tak, no dopasowanie roweru jest kwestią niezwykle ważną, dlatego ja zawsze odradzam zakup roweru przez internet. Chyba, żebyśmy kupowali już rower kolejny tej samej marki, no to wtedy owszem możemy bazować na tym rowerze, który już mamy. No i wtedy zakup przez internet nie jest takim ryzykiem. Czemu zakup przez internet jest niepolecany? Ponieważ no, rower jest jak buty, jest jak odzież, powinien być dopasowany do człowieka. Nie może być tak, że my się będziemy do roweru dopasowywać, tylko rower musi być dopasowany do nas rozmiarem ramy, wielkością kół. To jest uzależnione od kilku czynników i doradca, klienta w fachowym, w specjalistycznym sklepie rowerowym na tym się zna, rzuci okiem na kupującego rower i już będzie z grubsza wiedział, jaki rower dla tego człowieka będzie dobry.
14: Zazwyczaj rowery są sprzedawane bez osprzętu. Proszę powiedzieć, jaki osprzęt jest niezbędny, żeby w sposób taki bezpieczny i komfortowy korzystać z roweru?
15: Tak, jeżeli mówimy o rowerach górskich, to faktycznie one są sprzedawane bez na przykład oświetlenia, bez błotników, bez dzwonka. Tu mogę wspomnieć o obowiązkowym wyposażeniu roweru, o którym mówią przepisy prawne. Nie jest ono, ta lista nie jest zbyt szeroka, obejmuje co najmniej jeden sprawnie działający hamulec, dzwonek lub inny przedmiot o nieprzeraźliwym dźwięku, do tego oświetlenie przód i tył, które może być zdemontowane w porze dziennej i jak jest włączone, to może mrugać, dodam od razu. I czwarty element obowiązkowego wyposażenia roweru to jest niepozorny, mały, czerwony odblask w kształcie innym niż trójkąt, jak mówi przepis. To są cztery elementy, rozpatrując oświetlenie łącznie, są cztery elementy obowiązkowego wyposażenia roweru, które każdy rower, który się porusza po drogach publicznych, musi mieć. I to jest kontrolowane przez policję i straż miejską. Natomiast wszystkie inne rzeczy to są już dodatkowe. Rowery górskie na ogół, tak jak wspomniałem, nie mają tego wyposażenia. Rowery trekkingowe, rowery miejskie mają na ogół od razu w sklepie komplet wyposażenia, łącznie z oświetleniem, no i wtedy już dodatkowe jakby zakupy nie są nam potrzebne.
14: A co warto dorzucić do tej obowiązkowej listy wyposażenia?
15: No tak, tu lista może być długa i szeroka, w zasadzie ogranicza nas tylko wyobraźnia. Miejmy tylko świadomość, że im więcej na ten rower nałożymy, no tym cięższy on się zrobi, co będzie miało znaczenie, jak na przykład wybierzemy się na wycieczkę po Wysoczyźnie Elbląskiej. Z mojego doświadczenia, no ja powiem tak, mam trzy rowery, każdy jest do trochę innych aktywności przeznaczony. Rower szosowy jest maszyną szybką, lekką, do poruszania się po asfaltach w jakimś leciutkim terenie, ma wąskie opony i tam na nim w zasadzie wielu rzeczy nie mam, jest torebka podsiodłowa, jest torebka na ramę, do tego dochodzi oświetlenie, które zakładam jak jedziemy gdzieś po zmroku, no i to jest tyle. Natomiast rower miejski, no to już ma bagażnik, ma sakwy, które służą mi do przewożenia różnych rzeczy, ma błotniki, żeby no w każdych warunkach pogodowych nim jeżdżę, także to się też przydaje. A rower górski jest w sumie wyposażony jest podobnie, tak sobie przypominam, jak ten mój rower wygląda. Też jest wyposażony w błotniki, ja nie lubię mieć maseczki z błota na twarzy. Jest wyposażony w koszyki na bidon, jak się jedzie gdzieś na wycieczkę, to w sumie każdy rower może być wyposażony w to, no bo wygodnie się wiezie picie właśnie w koszykach, w bidonach, a nie tam gdzieś w termosie czy w plecaku schowanym. No mówię, to ogranicza nas tylko wyobraźnia. Ja już widziałem różnego rodzaju wynalazki, począwszy od jakichś odblasków na szprychy, kolorowych wentyli, świecących wentyli. Naprawdę jest tego bardzo dużo, tylko że no oczywiście nie przesadzajmy z tym, bo tak jak wspomniałem, każdy dodatek powoduje, że ten rower robi się coraz cięższy.
14: A jeśli chodzi o zabezpieczenie antykradzieżowe, warto coś takiego zamontować?
15: Tak, zdecydowanie. Tutaj statystyki mówią nam, że w Elblągu, nie tylko podejrzewam w Elblągu, giną przede wszystkim rowery niezapięte zupełnie niczym. Tak, zostawione sobie po prostu radośnie w przestrzeni miasta czy jakiejś innej mniejszej miejscowości. No i to często są kradzieże spontaniczne, po prostu ktoś widzi ładny rower, wsiada na taki rower i odjeżdża. Dlatego no najtańsza linka za 20-30 zł już jakąś tam rolę zabezpieczającą spełnia. Z tym, że no linki wszystkiego rodzaju, nie ma znaczenia czy grube, czy cienkie, łatwo przeciąć nożycami. Takimi nożycami złodzieje się niestety posługują. Dlatego rekomendowane przeze mnie, rekomendowane przez Stowarzyszenia Rowerowe zapięcia to są tak zwane uloki, czyli takie sztaby w kształcie litery U, zamykane na zamek. Ewentualnie łańcuchy rowerowe, ale nie te do napędu, tylko łańcuchy do zamknięcia roweru. Uloki są bardziej praktyczne, bo są lżejsze, są zapięcia na poziomie 1,5 do 2 kg. Łańcuchy potrafią ważyć po 5-6 kg. No, wożenie czegoś takiego to już jest trochę bardziej uciążliwe, dlatego uloki jak najbardziej się sprawdzają.
14: Mamy już wybrany rower, wyposażony w te niezbędne elementy. Zaczynamy korzystać z przyjemności jazdy. Jak powinny wyglądać te takie pierwsze wycieczki rowerowe, żeby się, że tak powiem kolokwialnie, zbytnio nie sforsować?
15: Jeżeli przygoda z rowerem jest naszą, że tak powiem, pierwszą aktywnością rowerową w ogóle w swoim życiu, nigdy wcześniej nie jeździliśmy na rowerze, no to oczywiście Elbląg jest tak fajnie ułożony, ustawionym miastem, położonym miastem na mapie, że na zachód od Elbląga rozciągają się Żuławy Wiślane. Kraina generalnie jest stworzona do rowerowania z tego względu, że jest płasko, nie ma kompletnie żadnych górek. No najwyżej możemy policzyć wiadukty i mosty, ale tak żartobliwie mówiąc. Wieje wiatr, ktoś powie, na Żuławach. Tak, owszem, wieje, ale jednak doświadczenie prowadzenia wielu, wielu wycieczek rowerowych i po Żuławach, i po Wysoczyźnie, gdzie są górki, wskazuje, że z wiatrem da się walczyć, a na podjazdach po prostu trzeba mieć siłę w nogach. Tej siły ktoś, kto zaczyna swoją przygodę z rowerem, tak od razu nie ma. No, tak slangowo, popularnie mówiąc, nogę trzeba zbudować. To jakiś czas potrwa. Wybierając się na wycieczkę, dlatego też rekomenduję Żuławy Wiślane, spokojna jazda, 20-30 km, to może brzmieć przerażająco dużo, ale naprawdę rowerem się przemieszczamy sprawnie, średnia prędkość roweru, bardzo powoli jadąc, to jest 13-14 km na godzinę, 15, także można łatwo policzyć 30 km, to są 2 godziny czystej jazdy, niech do tego dojdzie godzina na odpoczynki, 3 godziny mamy całą wycieczkę zrobioną, a 30 km to już obejrzymy sobie co nieco w okolicy Elbląga.
14: Czyli jak często należałoby udawać się na takie wycieczki, żeby zbudować tą nogę i móc na przykład wziąć udział w miejskiej wycieczce rowerowej?
15: Tak, no miejskie wycieczki rowerowe to są dedykowane początkującym takim faktycznie rowerzystom. Ja to czasami podaję przykład, że ktoś w piątek kupił rower, w niedzielę jak najbardziej na wycieczkę miejską może przyjść. O ile, tak jak wspomniałem, ona będzie po Żuławach Wiślanych, bo ewentualnie no, w krainie Kanału Elbląskiego, tam jeszcze też tych gór nie ma za wielkich. No Wysoczyzna tak od razu po 2-3 dniach od zakupu roweru to niekoniecznie, bo jednak no, dystanse na miejskich wycieczkach są rzędu 30, 40 do 50 km. No to już troszeczkę oczywiście czasu minie, trochę można się zmęczyć. Na początek Wysoczyzna, tak jak wspomniałem, nie. Ile trwa? Ja też zawsze powtarzam, że ważna jest regularność. Nie chodzi o robienie zrywów raz na tydzień 100 km od razu, bo wrócimy skatowani, wrócimy źli, będzie nas bolał tyłek i generalnie będziemy niezadowoleni, zaczniemy myśleć, po co myśmy ten rower kupili, to nie tak miało wyglądać. Chodzi o regularność, czyli robimy 4-5 razy w tygodniu przejażdżki, nawet po Elblągu do Barzentarni z powrotem, to będzie z centrum Elbląga 10 km. Regularność zbuduje nam nogę, popularnie mówiąc, regularność utwardzi nam tyłek. Po 2-3 miesiącach nie będziemy już reagowali, że tak powiem, alergią, że musimy na siodełku siąść. Wiadomo, siodełko to nigdy nie jest krzesło, to nie jest fotel, to jest konstrukcja wąska, do tego trzeba się przyzwyczaić. Czasami się zdarza, że siodełko jest niedopasowane, no i wtedy trzeba będzie je wymienić, ale to też w sklepie rowerowym fachowcy doradzą, czy to siodełko pasuje, są przyrządy do zmierzenia rozstawu guzów kulszowych, czyli takich kości, które są w pośladkach i to nie jest jakaś wiedza tajemna, idzie to ogarnąć, idzie dopasować siodełko, żeby nie powodowało żadnego bólu. I tą regularnością zbudujemy sobie formę, po miesiącu, po dwóch już miejska wycieczka na Wysoczyznę nie będzie wielkim problemem.
14: Od wielu lat ma Pan okazję przyglądać się, jak rozwija się ruch rowerowy w Elblągu. Czy z tych jednośladów korzysta coraz więcej mieszkańców? Jak to wygląda?
15: No tak, tu muszę powiedzieć, że wzrósł ruch, wzrasta generalnie rok do roku, tych rowerzystów przybywa. Na miejskich wycieczkach pojawiają się nowe twarze. Wiadomo, jest też stała ekipa, która doskonali swoją jazdę, ale jest sporo osób, które jeździ po ulicach w ładne pogodne dni, bo tu mimo wszystko dalej jeszcze pogoda jest dość mocnym wyznacznikiem rowerowej aktywności. Jak deszcz pada, to oczywiście liczba rowerzystów na ulicach Elbląga spada. Ale i takich właśnie w funkcjach komunikacyjnych roweru widać, że tych rowerzystów przybyło. Ludzie to już traktują normalnie jako jeden ze środków transportu do kilometra. Kilometr, dwa, trzy na rowerze po mieście w celach transportowych to nie jest żadna jakaś wielka filozofia. To nie wymaga nawet posiadania specjalistycznej odzieży. Ubieramy to, co mamy w szafie, wsiadamy, robimy 2 kilometry, nie zdążymy się zmęczyć, spocić, zgrzać, załatwiamy swoje sprawy, wracamy rowerem do domu.
14: Gdyby ktoś się zastanawiał, kupić rower, nie kupić, to Pan jako ekspert, jakby go przekonał, żeby jednak zdecydował się na zakup roweru?
15: No, używanie roweru niesie ze sobą szereg korzyści. To w zależności od co tam kto preferuje, jakie ma, że tak powiem, zapatrywania, bo tu można szukać i oszczędności ekonomicznych, i funkcje zdrowotne roweru są nie do przecenienia. I w końcu też właśnie zaspokajanie potrzeb transportowych dla osób, które no, samochodu nie chcą mieć, które nie mogą mieć samochodu jeszcze, albo już nie mogą mieć samochodu i poruszać się. Rower to też jest w końcu przyjemność, to są endorfiny, to związane z ruchem, no już powiedzmy takim bardziej, może jak pojedziemy na wycieczkę, no bo tam to jednak trochę kilometrów trzeba przejechać, żeby te endorfiny się wydzieliły. W wielu aspektach można rozpatrywać aktywność rowerową. Najczęściej podnoszone są właśnie to, że człowiek jest istotą stworzoną do ruchu i tą dawkę ruchu codziennie musi się w naszej aktywności pojawić. Czy to będzie chodzenie piechotą, czy to będzie przejechanie właśnie paru kilometrów na rowerze. To jest po prostu człowiekowi niezbędne do zdrowia. A aspekty ekonomiczne też dla niektórych mogą być ważne, zwłaszcza jak ktoś kupi rower elektryczny, który pod wieloma względami no, może zastąpić w pewnych aktywnościach samochód, to naprawdę ma to sens.
14: Dziękuję bardzo w takim razie za podzielenie się swoją wiedzą. Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych.
15: Dziękuję bardzo, do zobaczenia i pozdrawiam wszystkich rowerzystów i rowerzystki. Grało się. Wow.

0: budował z nią relacje. Opowiadał, że przewozi kontenery do Sydney. Statek doznał awarii, potrzebował pieniędzy. Seniorka wysyłała mu gotówkę pocztą. To wyjątkowe miasto. Ma więcej honorowych obywateli niż mieszkańców. Ci obywatele to głównie harcerze, którzy przez co najmniej 3 sezony brali udział w akcji Fromborg 1001, czyli w odbudowie miasta.
1: Taką nagrodą dla nich właśnie był tytuł honorowego obywatela Fromborga.
0: Mówi Damian Kraśniński, burmistrz Fromborga. 7 sierpnia, w 60. rocznicę rozpoczęcia tej akcji, odbędzie się zlot honorowych obywateli Fromborga. Szczegóły w sieci. Tragiczny wypadek pod Malborkiem. Dzisiaj około 6.30 19-latka kierująca Seatem na łuku drogi prawdopodobnie straciła panowanie nad pojazdem. Uderzyła bokiem od strony kierowcy w drzewo, poniosła śmierć na miejscu. Niebywała okazja. Markowy odkurzacz za 1/3 ceny. Dlaczego nie korzystać z aż tak dobrych ofert, przekonał się pewien Elblążanin. Znalazł w internecie sklep oferujący wyjątkowo tanio sprzęt AGD. Zamówił, zapłacił, towaru nie dostał.
2: SK Elbląg News.
3: W poniedziałek 25 maja o 18 w Bibliotece Elbląskiej odbędzie się spotkanie z Małgorzatą Serafin, autorką książki Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji. Spotkanie organizuje we współpracy z Biblioteką Elbląską Fundacja O2. W studiu jest prezes fundacji, czyli Magda Ogrodowczyk. Pani prezes, skąd pomysł na takie spotkanie w Elblągu?
4: Witam serdecznie, Magda Ogrodowczyk, prezeska Fundacji O2. A więc tak naprawdę jest to cykl spotkań. Projekt nazywa się Czytając Siebie. Pomysł tak naprawdę wypłynął z potrzeby serca, aby wnieść wartość w lokalną społeczność życia Elblążan. I tak naprawdę cały ten cykl opiera się na tym, aby pokazać różnorodność literatury, która również może wspierać na każdego dnia tak naprawdę nasz rozwój, nasze życie psychiczne.
3: Depresja to jest poważny problem współczesnego człowieka, współczesnych kobiet zwłaszcza.
4: Współczesnych kobiet, ale myślę, że współczesnego człowieka brzmi zdecydowanie lepiej, ponieważ wielu panów niestety gorzej sobie radzą z tym, ponieważ nie uwalniają emocji. My kobiety mamy jednak ten potencjał i możliwość wykrzyczenia się, wylania łez, a jednak panowie jednak bardziej chowają to w sobie, stąd myślę, że ich jednak ten problem równie mocno dotyka.
3: Czyli to spotkanie nie tylko dla kobiet, ale generalnie dla wszystkich, którzy z tym problemem się mierzą albo którzy chcą czegoś na ten temat się dowiedzieć.
4: Zdecydowanie tak. Jest to spotkanie dla wszystkich. Jest to spotkanie dla kobiet, które czują potrzebę uczestniczenia i być może poprzez takie spotkanie będą miały odwagę, aby właśnie zrobić ten pierwszy krok, aby odzyskać siebie, ale również dla panów, dla partnerów, dla rodzin, którzy każdego dnia stykają się z osobą dotkniętą depresją i tak naprawdę nie mają absolutnie świadomości, że bardzo często takie zachowanie depresyjne nie wynika z tego, że ktoś tak po prostu, komuś się po prostu nie chce, tylko że jest to uwarunkowane tym, że jest to od tego kogoś po prostu silniejsze i generalnie odbiera mu moc.
3: Bo jeżeli ktoś się uśmiecha, na co dzień jest pozytywny, to nie znaczy, że nie dosięga go problem depresji. Ta gościni, która pojawi się w Elblągu, Małgorzata Serafin, kim jest ta osoba?
4: Małgosia jest redaktorką, jest również psycholożką i tak naprawdę oprócz tego, że napisała tę książkę, napisała jeszcze jedną we współpracy z innym autorem, a również prowadzi taki podcast na YouTubie Niefarbowane i tutaj również bardziej pod kątem właśnie rozwoju i wspierania tego życia i zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o wsparcie.
3: Oprócz tego jesteś dziennikarką dosyć popularną, więc ma łatwość kontaktu z osobami, które pojawią się na tym spotkaniu. Ta książka, Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji, to jest rodzaj opowieści o kilkunastu przypadkach depresji, z którymi ta autorka się spotkała.
4: Dokładnie tak. Są to historie kobiet, niektórych bardzo znanych, influencerek, malarek, więc tutaj są naprawdę kobiety, które otwierają się, obnażają, można powiedzieć, swoją taką intymną część życia i książka jest napisana w bardzo fajny i przystępny sposób. Więc jest to książka taka o takich silnych emocjach, które rządzą naszym życiem, które bardzo często, tak jak powiedziałeś, pozwalają na to, że nosimy każdego dnia maski, że przykrywamy to, co pod spodem jednak jest dla nas trudne, a ten uśmiech każdego dnia jednak pozwala na zewnątrz grać, że jest inaczej. Natomiast w środku tak naprawdę bardzo często nie dajemy rady.
3: To spotkanie, jak ono będzie wyglądało? Taka będzie to sztywna rozmowa między

0: prowadzącym a autorką, czy także ludzie będą mogli zabrać głos, włączyć się w tę debatę?
1: Zawsze te spotkania prowadzę ja i zawsze zależy mi na tym, aby jednak wybrzmiał głos publiczności, więc są też pytania otwarte do publiczności, są ankiety po tym spotkaniu, jest zaangażowanie tego widza w spotkanie. Zależy mi na tym, aby to było spotkanie, które będzie miało tak ogromną wartość, że osoba wychodząca z tego spotkania będzie czuła, że to nie był dla niej stracony czas, że był to czas, który wniósł naprawdę dużą wartość w jej życie i że warto było na tym spotkaniu po prostu być.
0: A jakie będzie pierwsze pytanie do pani Serafin?
1: Oj, takich szczegółów to ja tutaj nie mogę zdradzić. Zawsze na pewno jest to pytanie takie, które daje początek, czyli co było początkiem i co się przyczyniło do powstania tej książki, tak? Czy to była historia własna, czy raczej doświadczenia zebrane z ogółu? No więc troszkę uchyliłam rąbka tajemnicy.
0: Także to coś w tym stylu. Czy książka będzie dostępna podczas tego spotkania?
1: Tak, jak najbardziej. Będzie możliwość zakupu książki, będzie możliwość porozmawiania z Małgosią, więc jak najbardziej tak.
0: To jeszcze poproszę o zaproszenie na to spotkanie. Gdzie, kiedy i dlaczego warto się pojawić?
1: Szanowni Państwo, a więc 25 maja o godzinie 18 Fundacja O2 i Elbląska Biblioteka zapraszają na wyjątkowe spotkanie autorskie z Małgorzatą Serafin wokół książki Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji. To będzie ważna i poruszająca rozmowa o emocjach, depresji, sile kobiet, o tym, jak łatwo zgubić siebie w codziennym biegu. To spotkanie nie jest tylko dla kobiet. Zapraszamy również ich bliskich, partnerów, rodziny i wszystkich tych, którzy chcą lepiej zrozumieć, czym naprawdę jest depresja i jak wspierać drugiego człowieka. Partnerem wydarzenia jest Willa Piękny Widok, catering Czas na Smak. Spotkanie jest sfinansowane przy udziale środków samorządowych miasta Elbląg. Serdecznie Państwa zapraszam.
0: A zaprosiła Magda Ogrodowczyk, prezes Fundacji O2, która poprowadzi tę rozmowę. Przypominam raz jeszcze, 25 maja, 18, Biblioteka na Elbląskiej Starówce.
1: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg.
3: Historia Elbląskiego Muzeum brzmi jak scenariusz filmu. Piwnice, odnalezione zbiory, dawne kamieniczki i wielkie rocznice miasta. Od czego to się właściwie zaczęło?
4: Od bardzo konkretnej decyzji. W roku 1954 Obywatelski Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego Miasta Elbląga uznał, że miasto potrzebuje własnego muzeum. Uchwałę podjęto w dniu 24 marca i od tego momentu zaczęła się organizacja placówki, dziś znanej jako Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu.
3: A potem pojawia się wątek odnalezionych zbiorów. Co dokładnie udało się wtedy odkryć?
4: Zaczątkiem nowego muzeum były zbiory dawnego Muzeum Miejskiego, uznane za zaginione. Część zabytków archeologicznych odnaleziono w Rakowie, a w piwnicach przedwojennego muzeum przy ulicy Wigilijnej odkryto pozostałości kolekcji rzemiosła artystycznego. Nagle okazało się, że miasto ma skarby, które tylko czekały na ponowne odkrycie.
3: Jak odnaleziony rodzinny strych ze starymi kuframi. Gdzie te skarby trafiły na początku?
4: Pierwszą siedzibą były dwie kamieniczki przy ulicy Wigilijnej, numery 11 i 12, gdzie w tym samym roku przygotowano pierwsze ekspozycje. Rzemiosła elbląskiego, zabytków archeologicznych oraz Elbląg dawny i dzisiejszy w fotografii.
3: A formalnie muzeum na początku nie było samodzielną instytucją, prawda?
4: Początkowo działało bez osobowości prawnej. W dniu 12 lutego 1955 roku minister kultury i sztuki wydał zarządzenie, w którym oficjalnie przejął placówkę. Nadał jej nazwę Muzeum w Elblągu i zapewnił finansowanie z budżetu ministerstwa.
3: Czyli były już zbiory, kamieniczki, oficjalny status i pieniądze. A kto tym wszystkim kierował?
4: Kierownikiem i kustoszem został Henryk Cieśla, wcześniej dyrektor Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W Elbląskim Muzeum pracowały wtedy tylko 3 osoby, co pokazuje, jak skromny był początek. Pod koniec roku 1960 Cieśla przeszedł na emeryturę, a kierownictwo przejęła magister Danuta Milewska.
3: Kamieniczki przy Wigilijnej brzmią urokliwie, ale niekoniecznie jak idealne miejsce na muzeum.
4: Stan techniczny był niezadowalający. Pomieszczenia ciasne i nieprzystosowane, a zbiory i potrzeby edukacyjne rosły. Dlatego Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Elblągu podjęło uchwałę, która otworzyła nowy rozdział w historii muzeum.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: I tu wchodzi na scenę dawne Gimnazjum Elbląskie. Budynek, który sam jest zabytkiem. Co to było za miejsce?
4: Między wiekiem XIII a XV stanowiło część podzamcza, a w roku 1973 przeniosło się tam muzeum, zyskując znacznie większe możliwości wystawiennicze.
3: Ale to jeszcze nie koniec zmian lokalowych. Kiedy do kompleksu dołączyło współczesne podzamcze?
4: W roku 1987 przy okazji 750. rocznicy nadania Elblągowi praw miejskich. Nowy budynek dał muzeum dodatkową przestrzeń i pozwolił lepiej wyeksponować zbiory.
3: Czyli mamy trzy ważne adresy. Wigilijną, dawne gimnazjum i Podzamcze. A co dziś tworzy serce Muzeum Archeologiczno-Historycznego?
4: To spuścizna po przedwojennym Muzeum Miejskim z roku 1864, powojenne nabytki i dary po roku 1954 oraz ogromny zespół zabytków z badań archeologicznych.
3: I tu pojawiają się nazwy, które elektryzują miłośników historii. Truso, Elbląskie Stare Miasto, Weklice. Zacznijmy od Truso, bo to brzmi jak opowieść o Wikingach.
4: Truso to wikińska osada handlowa z terenów dzisiejszego regionu elbląskiego. Zabytki z badań pokazują kontakty handlowe, kulturę materialną i codzienne życie we wczesnym średniowieczu.
3: A obok tego mamy historię miejskich mieszczan, czyli Elbląskie Stare Miasto.
4: Badania na Starym Mieście przyniosły ogromną liczbę znalezisk. Fragmenty zabudowy, przedmioty codziennego użytku i ślady rzemiosła, które pozwalają odtworzyć życie w mieście w różnych epokach i pokazują ciągłość historii Elbląga.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
3: Wspomniałaś o cmentarzysku gockim w Weklicach. Co jest w nim wyjątkowego?
4: To jedno z najważniejszych stanowisk w regionie. Bogato wyposażone groby z biżuterią, naczyniami i bronią pozwalają poznać kulturę gotów sprzed wędrówek ludów i są kluczowe dla badań nad dziejami Europy Północnej.
3: A jak to wszystko spiąć? Średniowieczne Podzamcze, Wikingowie, Goci i nowożytne miasto w jednym muzeum.
4: Łączy je misja. Dokumentowanie historii Elbląga i okolic od najdawniejszych czasów po współczesność. Archeologia pokazuje początki, a dokumenty, fotografie i pamiątki nowsze epoki. Razem tworzą opowieść o miejscu, gdzie od wieków krzyżują się różne kultury.
3: A wszystko zaczęło się od uchwały z roku 1954. Kilku skrzyń znalezionych w piwnicach przy ulicy Wigilijnej i ludzi, którzy uznali, że tej historii nie można zostawić w mroku.
4: Dzięki ich determinacji, wsparciu państwa i systematycznym badaniom, muzeum nie tylko przechowuje zabytki, ale pomaga zrozumieć tożsamość miasta i regionu.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Elbląg.
3: 70 lat to już poważny jubileusz. Dzisiaj historia miejsca, które w Elblągu wielu osobom wydaje się oczywiste, jakby było tu od zawsze. A jednak Muzeum Archeologiczno-Historyczne ma za sobą drogę pełną zwrotów i determinacji.
4: Po II wojnie światowej Elbląg był zrujnowany. Dawne pruskie Stadtisches Muzeum praktycznie przestało istnieć, a większość kolekcji zaginęła. Start był niemal od zera.
3: Czy coś udało się jednak uratować z tych dawnych zbiorów?
4: Tak, już w roku 1945 powstał przy zarządzie miejskim referat muzealny, który miał odnaleźć rozproszone zabytki. Część kolekcji odkryto w lesie koło Rakowa, inną w podziemiach kamienicy przy ulicy Świętego Ducha, czyli w dawnej siedzibie pruskiego muzeum. Trafiły do piwnic dawnego gimnazjum przy ulicy Łączności, gdzie w grudniu roku 1947 otwarto pierwszą wystawę.
3: Wciąż jednak brakowało prawdziwego domu dla muzeum. Jak długo trwały poszukiwania stałej siedziby?
4: Kilka lat. Ostatecznie muzeum otrzymało dwie kamienice przy ulicy Wigilijnej pod numerami 11 i 12. Remont ruszył w roku 1950, a włączyła się w niego nieformalna grupa plastyków i architektów. W roku 1954 ogłoszono też obchody 500. rocznicy wyzwolenia Elbląga spod władzy krzyżackiej i powołano Obywatelski Komitet Wykonawczy Roku Jubileuszowego.
3: I to właśnie jubileusz dodał mocy pomysłowi muzeum.
4: 24 marca roku 1954 komitet podjął uchwałę o powołaniu muzeum z siedzibą w wyremontowanych kamienicach przy ulicy Wigilijnej. To data uznawana dziś za moment narodzin instytucji, choć sama uchwała do dziś się nie odnalazła. Wspomina o niej Danuta Milewska w roczniku elbląskim z roku 1965, najpewniej na podstawie relacji ustnych członków komitetu.
3: A skoro jest uchwała, to musi być też otwarcie z przecięciem wstęgi. I tu pojawia się kolejna symboliczna data.
4: 8 czerwca roku 1954 otwarto wystawę Elbląg wczoraj, dziś, jutro. Pokazano rzemiosło, zabytki archeologiczne, fotografie dawnego miasta i malarstwo amatorskie. A prasa szeroko opisywała przecięcie biało-czerwonej wstęgi przed odbudowanymi kamieniczkami.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego radia SK Elbląg.
3: I ta data, 8 czerwca, też nie jest przypadkowa. Jak elblążanie zareagowali na to nowe miejsce?
4: 8 czerwca roku 1454 król Kazimierz Jagiellończyk przyjechał do Elbląga, aby odebrać hołd od mieszkańców. Wybór tego samego dnia 500 lat później miał mocny wydźwięk symboliczny. Zainteresowanie było ogromne. W pierwszych tygodniach wystawę odwiedziło około 10 tysięcy osób.
5: A jak wyglądało wtedy zaplecze organizacyjne muzeum?
4: Na początku muzeum nie miało osobowości prawnej ani stałego finansowania, a władze centralne uznały, że otwarcie nastąpiło demonstracyjnie. Dlatego 12 lutego roku 1955 przejęło je Ministerstwo Kultury i Sztuki i odtąd działało jako muzeum w Elblągu.
5: Czyli reprymenda za samodzielność, ale wreszcie formalne umocowanie. Kto stanął na czele tej instytucji?
4: Pierwszym kierownikiem został Henryk Cieśla, wcześniej związany z Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. W muzeum pracowały wtedy zaledwie 3 osoby, ale udało się zinwentaryzować zbiory, przygotować wystawy czasowe i rozpocząć działalność edukacyjną.
5: Czy w tamtym okresie pojawiły się już pierwsze stałe ekspozycje?
4: W roku 1961 udostępniono stałą wystawę archeologiczną Predzieje Ziemi Elbląskiej. A rok później muzeum stało się instytucją miejską, podległą Prezydium Miejskiej Rady Narodowej.
5: Sporo zmian w kilkanaście lat. Jak ten czas ocenia się dziś?
4: To były trudne lata. Z niepełną kadrą, skromnym zapleczem technicznym i ciągłymi problemami finansowymi. Ale właśnie wtedy odbudowywano więź z polskim dziedzictwem Elbląga i oddolna inicjatywa przekształciła się w sprawnie działającą instytucję.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Elbląg.
5: Wróćmy do zagadki archiwalnej. Uchwała z 24 marca roku 1954. Dokument, od którego wszystko się zaczęło, a którego nikt nie może znaleźć.
4: W powojennych realiach takie luki zdarzały się często. Zniszczenia, przeprowadzki, zmiany administracyjne i bałagan sprawiły, że wiele akt zaginęło. Mimo to główny sens pozostaje ten sam. Muzeum w Elblągu narodziło się z potrzeby ochrony dziedzictwa i z energii lokalnej społeczności.
5: I po 70 latach wciąż przypomina, że historia miasta nie zaczyna się na powojennych osiedlach, tylko znacznie wcześniej.
4: Dzisiejsze Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu, od piwnic dawnego gimnazjum przy ulicy Łączności, przez kamienicę przy Wigilijnej po obecną instytucję, pokazuje, że nawet w zrujnowanym mieście można zbudować silne centrum pamięci, jeśli znajdą się ludzie, którzy uznają to za swój obowiązek. I pasję.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Radia SK Elbląg.
5: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu wielu osobom kojarzy się z wycieczkami szkolnymi, ale ten kompleks na Podzamczu ma w sobie znacznie więcej niż tylko gabloty z zabytkami, prawda?
4: Zdecydowanie tak. Sama siedziba muzeum to opowieść o mieście. Powstało na terenie dawnego Podzamcza, gdzie stał potężny zamek krzyżacki, który elblążanie w XV wieku zdobyli, podpalili i rozebrali, aby zakon nie mógł odzyskać wpływów. Do dziś przetrwały fragmenty murów, piwnice i dawna słodownia. Dziś jedna z siedzib muzeum.
5: A na dziedzińcu stoi drewniany dom jak z serialu o Wikingach. Co to właściwie jest?
4: To zrekonstruowany dom Wikingów z Truso, odtworzony na podstawie badań doktora Marka Jagodzińskiego. Pokazuje, jak mogła wyglądać portowa osada sprzed wielu wieków, ważna na mapie Bałtyku.
5: Przejdźmy do zbiorów. Co jest w nich najcenniejsze i najbardziej niezwykłe?
4: Jednym z hitów są okulary z XV wieku, najstarsze znane w Europie, oraz giterna z tego samego okresu. Jeden z trzech zachowanych egzemplarzy na świecie. Do tego barokowe meble elbląskie z intarsją, cynowe naczynia, wyroby złotnicze, elbląska i holenderska ceramika, naczynia, kafle i całe piece kaflowe.
5: A co z dokumentami i historią bliższą współczesności, bardziej osobistą?
4: Są starodruki, archiwalia, plany miasta, militaria oraz bardzo poruszające pamiątki po osadnikach, którzy po II wojnie światowej w latach od 45 do 47 roku przyjechali tu ze wschodnich terenów Polski i budowali życie od nowa.
5: Jak ta mieszanka odległej przeszłości i trudnego XX wieku jest pokazana na wystawach?
4: Muzeum ma kilka stałych ekspozycji, między innymi Truso, Legenda Bałtyku, Elbląg Reconditus, Świadectwa, Twarze Historii, Miasto Nowych Ludzi, Elbląg w pierwszej powojennej dekadzie oraz Elbląg, Historia ukryta pod ziemią.
5: A dla miłośników militariów i numizmatyki?
4: Czeka na nich wystawa Numi et Arma z numizmatami i uzbrojeniem, relikty chwały Elbląga i regionu oraz Kunstkamera Edwarda Parzycha, przypominająca dawne gabinety osobliwości, pełne nietypowych i intrygujących przedmiotów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Eski Elbląg. To warto wiedzieć.
5: Przejdźmy teraz do wątku, który elektryzuje fanów historii w całej Europie. Truso. Nazwa brzmi jak legenda, ale tu w Elblągu ma bardzo konkretny wymiar.
4: Truso to legenda Bałtyku oparta na źródłach. Wspominał o niej już w IX wieku król Anglii Alfred Wielki, opisując porty zamieszkane przez wiele narodowości. Wczesnośredniowieczne centrum handlowe połączone z odległymi zakątkami Europy.
5: Przez stulecia wiedziano, że Truso istniało, ale nikt nie potrafił wskazać go na mapie. Jak udało się je odnaleźć?
4: Przełom nastąpił w roku 1982, kiedy dr Marek Jagodziński odkrył ślady tej osady portowej w pobliżu dzisiejszego Janowa Pomorskiego nad jeziorem Druzno.
5: Czyli ten mityczny port z opisów Alfreda Wielkiego leżał właściwie tuż obok dzisiejszego Elbląga. Co wiemy o samej osadzie?
4: Była to osada handlowa, gdzie spotykali się kupcy z różnych stron Europy. Znaleziska archeologiczne pokazują kontakty z bardzo odległymi regionami i przenikanie się kultury skandynawskiej, słowiańskiej i innych.
5: I tu wracamy do tego drewnianego domu na dziedzińcu muzeum. To nie jest dekoracja, tylko efekt badań nad Truso.
4: Dokładnie. Rekonstrukcja domu wikingów powstała na podstawie badań doktora Jagodzińskiego i pozwala zobaczyć, jak mogło wyglądać wnętrze takiego domu i jak funkcjonowała przestrzeń mieszkalna w osadzie portowej.
5: Truso żyje też poza murami muzeum. Istnieje przecież Stowarzyszenie Miłośników Truso. Czym się zajmuje?
4: Chce stworzyć archeologiczny skansen, który pokaże Truso w przestrzeni, w formie rekonstrukcji, warsztatów i działań edukacyjnych, jako przedłużenie pracy muzeum i badań naukowych.
5: Czyli mamy tu ciekawy model współpracy. Z jednej strony muzeum z bogatymi zbiorami, z drugiej pasjonaci, którzy chcą tę historię ożywić w terenie.
4: Tak, i to dobrze wpisuje się w charakter Elbląga. Miasto ma długą historię, ale wciąż ją odkrywa. A badania archeologiczne na Starym Mieście co sezon przynoszą znaleziska, które potrafią zmienić sposób patrzenia na jego przeszłość.
2: Elbląskie zabytki w magazynie reporterów Eski Elbląg.
5: Gdy patrzy się na zburzony Zamek Krzyżacki, Gimnazjum Humanistyczne i Truso, widać, że Elbląg nie jest tylko punktem na mapie, ale miejscem, gdzie historia naprawdę się nakłada.
4: Muzeum Archeologiczno-Historyczne w Elblągu świetnie to pokazuje. Militaria z czasów średniowiecza, pamiątki po powojennych osadnikach, barokowe meble, ceramika zdobiona kobaltem, starodruki i najstarsze w Europie okulary. A na dziedzińcu dom wikingów z Truso, który przypomina, że Elbląg od wieków był oknem na Bałtyk i na świat.
5: Jedno muzeum opowiada więc o mieście, które zburzyło zamek, zbudowało gimnazjum, przyjęło nowych mieszkańców po wojnie i wciąż na nowo odkrywa swoje korzenie – od Żuław po brzegi jeziora Druzno.
4: Dlatego spacer po Podzamczu między dawną słodownią a budynkiem gimnazjum jest nie tylko lekcją historii, ale też spotkaniem z tożsamością Elbląga i regionu, który przez wieki uczył się żyć między wodą, handlem i wielką polityką.
2: SK Elbląg.
6: Dzień dobry, dziś w Radiu SK porozmawiamy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Braniewie. Uniwersytet wybrał nowy zarząd i prezesem została Danuta Sibiga, po raz pierwszy prezesem Uniwersytetu, ale słuchaczką Uniwersytetu jest już od wielu, wielu lat. Dzień dobry i gratuluję.
7: Dzień dobry, tak faktycznie jest. Przez 4 ostatnie lata byłem wiceprezesem Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A w tym roku, 20 marca, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku powierzyli mi funkcję, wybrali mnie do zarządu, a zarząd powierzył mi funkcję prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie działa już chyba około 20 lat. Tak dokładnie to będzie chyba 18-19 lat. Z tym, że jako samodzielna instytucja, samodzielna organizacja pożytku publicznego jesteśmy samodzielni od 10 lat. W tej chwili zaczęliśmy 11 rok naszej działalności. W tym roku zresztą z okazji Dnia Seniora uczciliśmy swój jubileusz, sygnalizując właśnie te 10 lat samodzielnej działalności. Samodzielnej działalności, bo do tej pory byliśmy pod egidą Żółtego Szalika. Pomoc na dłoń u Pana Nadziejki.
6: Tak się zaczęło, a później już zaczęliście swoją własną działalność i okazuje się, że tak naprawdę to ta działalność ma wiele różnych płaszczyzn.
7: To prawda, bo naszym celem, tak jest, założyłyśmy sobie na te 4 lata naszej działalności takie cele strategiczne, kierunki działania, kultura integracja i to, co chcemy, to przede wszystkim podnieść jakość życia seniorów poprzez edukację ustawiczną, aktywizację społeczną, integrację środowiska senioralnego, promocję zdrowego i aktywnego stylu życia, rozwijanie pasji, talentów, kompetencji cyfrowych, wzmacnianie współpracy z instytucjami lokalnymi. W jaki sposób to można osiągnąć? No myślę, że można to osiągnąć w bardzo różny sposób. Między innymi integrując się z tymi organizacjami, które działają na terenie miasta Braniewa. Takie chociażby jak Związek Emerytów i Rencistów, takich jak chociażby Związek Niewidomych, Koło Emerytów. To wszystko, mam nadzieję, że pozwoli, żeby to środowisko seniorów braniewskich zintegrować i wspólnie jeszcze te dni, które zostały nam do końca życia, wypełnić w jakiś taki sposób, który będzie dawał satysfakcję tym, którzy są w tym wieku już po skończeniu pracy zawodowej.
6: Mówi się o Was seniorzy, ale nie od dziś. Wiadomo, że jesteście bardzo aktywną grupą. To Was tak naprawdę najbardziej widać w mieście.
7: To prawda. Jesteśmy grupą, która aktywnie uczestniczy w życiu, że tak powiem, społecznym, bo próbujemy różnych form spędzania czasu wolnego, ponieważ tak uniwersytet działa, że mamy wiele różnych zajęć, z których mogą skorzystać seniorzy braniewscy, aż w szczególności słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku, bo zaczynając od poniedziałku, kończąc na piątku, mamy właściwie każdy dzień jakieś tam zajęcia. I tak na przykład poniedziałek mamy basen, we wtorek mamy zajęcia zumby, w środę mamy zajęcia taneczne, w czwartek mamy zajęcia takie pilates rozciągające, takie poprawiające stan zdrowotny. W sobotę mamy takie zajęcia, które pozwalają nam, myśmy to nazwały ćwiczeniami na krześle. Wszystkie te zajęcia prowadzone są przez instruktorów, z którym mamy bardzo fajny kontakt. Nasz uniwersytet w tej chwili to grupa słuchaczy licząca 88 osób. To jest z roku na rok coraz więcej, a zaczynało od 30 paru osób, a w tej chwili już jest nas tak dużo. Być może powodem tego, że zwiększa się ta ilość osób, to jest to, że te zajęcia, które są proponowane, to są zajęcia dość atrakcyjne, bo poza zajęciami takimi cyklicznymi, to jednocześnie próbujemy również mobilizować do takiego wyjścia w teren. To są z kolei zajęcia takie Nordic Walking, które zaczynamy od wiosny właściwie do późnej jesieni. Wydaje mi się, że też dość dużym zainteresowaniem cieszą się na przykład różnego rodzaju wykłady. I to są wykłady na przykład z lekarzem, psychiatrą, to są wykłady z fizjoterapeutami, to są wykłady również związane z Wyższą Szkołą z Elbląga, że tak powiem, ilość i różnorodność tych wykładów jest bardzo duża i wydaje mi się, że znajduje grono osób, które są zainteresowane. Poza tym też nie jesteśmy, że tak powiem, tylko zamykamy się w swoim kręgu tutaj braniewskim, ale też często wyjazdy do teatru muzycznego, do Gdyni, do teatru, do Gdańska. W tej chwili, już w tym roku mamy 3 razy wyjazdy do Gdańska i Gdyni, między innymi na muzykalu Quo Vadis byliśmy teraz do Gdańska na 4 Pory Miłowania. Poza tym w programie mamy również w tym roku po raz pierwszy dość dużą grupę, bo prawie 50 osób. Mamy taki turnus rehabilitacyjny na południu Polski od 19 maja. Myślę, że to też planowana jest również wycieczka w ramach projektu, bo również korzystamy z tych propozycji, które ma przygotowane Urząd Miasta i chętnie korzystamy. I na przykład teraz w ramach tego projektu Aktywni Seniorzy będziemy mieć 3-dniową wycieczkę do Łodzi. Poza tym uczestniczymy również w imprezach organizowanych przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wydaje mi się, że Uniwersytet Trzeciego Wieku w Braniewie akurat cieszy się takim dość dużym uznaniem. Zresztą w tym roku również chyba 5 czy 6 osób przystąpiło do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zawsze jest tak, że nasze zajęcia rozpoczynają się we wrześniu, a z przerwami świątecznymi, z przerwami wakacyjnymi trwają mniej więcej do połowy czerwca i czerwiec, lipiec i sierpień to są miesiące wakacyjne, ale jak jest taka potrzeba, to zawsze nawet wyjazdy w trakcie nawet tej przerwy wakacyjnej też mogą się odbywać.
6: A jak zostać słuchaczem Uniwersytetu Trzeciego Wieku? Kto może nim zostać?
7: Właściwie może zostać nim każdy, kto ma ochotę, kto chce uczestniczyć w zajęciach, które proponuje tutaj Uniwersytet Trzeciego Wieku. To nie są zajęcia obowiązkowe. Można sobie po prostu wybrać te zajęcia, które będą interesowały osoby. Wystarczy przyjść, wypełnić kwestionariusz taki, przystąpienia do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wpłacić wpisowe, no i składki, które są w tej chwili, to za kwartał jest 40 zł. W sumie za cały rok, bo w okresie wakacyjnym nie płacimy składek, czyli to jest 120 zł za cały rok. Taka jest składka. Zajęcia te, które są zajęciami od poniedziałku do piątku włącznie, to są zajęcia, które się płaci dodatkowo za instruktorów.
6: Czy jest jakaś granica wieku, od której można się do Was zapisać?
7: Praktycznie do nas zgłaszają się osoby, które weszły w ten wiek emerytalny. Przy czym są to osoby, które niektóre z nich jeszcze pracują dodatkowo, ale ta górna granica nie jest, bo mamy, że tak powiem, 50-parolatków, ale mamy i 80-latków, także tu nie ma jakiejś takiej, czyli rozpiętość jest dość duża.
6: Podejrzewam, że tradycyjnie więcej jest pań niż pań.
7: Tak, cierpimy na to, że panowie jakoś takim szerokim łukiem nas omijają i niestety mamy ich malutko, a myślę, że przydaliby się, bo czasami po prostu jest taka potrzeba, bo zawsze fajniej jest. Planujemy jeszcze różnego rodzaju, to powiedzmy, takie integracyjne sprawy, jak powiedzmy organizowanie wigilii, jak Andrzejki, jak zabawa karnawałowa, jak ognisko. Myślę, że tych zajęć takich jest wiele i można sobie wybrać to, co będzie każdemu pasowało, odpowiadało. No można sobie tutaj znaleźć swoje miejsce, żeby nie być samotnym, żeby być wśród rówieśników, no bo tak to trzeba powiedzieć, to są rówieśnicy nasi. Mamy wspólne sprawy, wspólne problemy.
6: A gdzie was szukać? Jak się z wami kontakt?
7: Naszym stałym miejscem jest Branieckie Centrum Kultury. Tutaj dzięki uprzejmości pani dyrektor Doroty Sobolewskiej możemy korzystać z pomieszczeń, które nam służą jako pomieszczenia na zajęcia, a również na wykłady.
6: Poza tym, jako nowocześni seniorzy, macie swoją stronę na Facebooku.
7: Oczywiście, mamy swoją stronę na Facebooku, oczywiście, także wszelkie informacje dotyczące tego, co się dzieje na bieżąco, można znaleźć na naszej stronie na Facebooku, oczywiście.
6: Zatem jeżeli kogoś zainteresował temat, zapraszamy.
7: Oczywiście zapraszamy, jesteśmy otwarci i chętnie będziemy widzieli coraz większą rzeszę osób. Jeżeli ktoś chce się zapisać, to najczęściej wtorek, środa i czwartek, tak od godziny 9:00 zawsze ktoś jest.
6: Dziękujemy bardzo, mówiła prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Braniewie, Danuta Sibiga. Dziękuję.
7: Dziękuję bardzo.
2: SK Elbląg News.
8: W gościnnych progach RDSK mamy dzisiaj panią Magdalenę Gwiazdowską oraz panią Patrycję Siuciak, autorki projektu Nie śmiecisz w edukacji. Drogie panie, proszę mi powiedzieć, co się kryje pod tym hasłem Nie śmiecisz w edukacji?
9: Jest to połączenie aspektów edukacyjnych i dbania o środowisko. Skierowany projekt jest do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, by pokazać im, że nauka wstępu do edukacji, czyli nauka do wstęp taki do nauki pisania, czytania, liczenia, wcale nie musi być nudne i nie musi być kosztowne.
8: Wstęp do edukacji i to jest, łączy się w jakiś sposób również właśnie z recyklingiem, tak?
10: Tak, dokładnie. Tutaj w naszym projekcie wykorzystujemy dużo materiałów właśnie recyklingowych, które możemy wykorzystać jako pomoce dydaktyczne, które właśnie nie muszą nic kosztować, a z tego możemy stworzyć coś fajnego.
8: Czyli te tak zwane śmieci, tak, to one mają być w ramach tego projektu wykorzystywane jako pomoce dydaktyczne dla tych dzieci, tak?
9: Dokładnie. Z rolek od papieru na przykład robimy świetne bałwanki do czytania, połączenie sylab. Najlepiej, żeby nie tworzyć typowych wyrazów, tylko zlepki, które nic nie znaczą. Wtedy mamy pewność, że dziecko czyta te sylaby, a nie zgaduje.
8: Czyli ja początkowo myślałem zupełnie, że ten projekt będzie poległ na czymś innym. Czytając te hasło, myślałem, że to będzie taki od małego nauczanie dzieci, że nie należy śmiecić. A tutaj zaskoczenie, że te śmieci po prostu są wykorzystywane, nadaje im się, zostaje nadawany jakby nowy charakter.
10: Tak, dokładnie. Co za tym idzie, jedno drugiego nie wyklucza, bo zawsze też możemy przypominać dzieciom, że te elementy później możemy wykorzystywać na takie pomoce dydaktyczne, jak wcześniej wspominałyśmy.
8: To proszę powiedzieć, skąd właśnie pomysł na taki projekt?
9: To ja byłam tym pierwszym, komu zaświeciła żarówka nad głową. Na wykładach z panią profesor omawiałyśmy praktyki i pani wspomniała, że możemy na przykład uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami. No i ja już zaczęłam swój tok myślenia i kreatywnie do tego podeszłam i mówię, kurczę, chciałabym zrobić coś swojego, ale sama nie dam rady i stąd właśnie taki duet. Koleżanka jest bardziej doświadczona pedagogicznie, bo jest nauczycielem, który czynnie działa. I mówię, kurczę, coś z nieśmieceniem, bo często wykorzystujemy w domu po prostu osobiście te recyklingowe materiały, żeby coś fajnego stworzyć. I też chcemy pokazać rodzicom, że mogą wychować geniusza. Naprawdę, kreatywność to jest najbardziej pożądana cecha, którą wszyscy pracodawcy będą cenić. A jeżeli tą kreatywność będziemy wspierać w wieku 3, 6, 7 lat, to potem to owocuje naprawdę fajnymi plonami.
8: Kreatywności można nauczyć dziecka kreatywności, czy to jest raczej coś wrodzonego?
9: Możemy ją pielęgnować. Dziecko jakby rodzi się kreatywne, ale rodzice często podkopują, można powiedzieć, tą kreatywność, bo jesteśmy nauczeni, że w szkole jest takie typowe odtwarzanie. Ta kreatywność jest troszeczkę tłamszona i chcemy pokazać, że właśnie rodzice w domu mogą pielęgnować tą kreatywność i troszeczkę też poczuć się dziećmi, bo my jako dorośli gubimy to wewnętrzne dziecko. Też uczymy się tego odtwarzania, takiego rytmu dobowego, który wyznacza nam szkoła, praca, jakieś inne obowiązki. A fajnie usiąść i po prostu 2 godzinki zapomnieć o tym wszystkim i puścić wodę fantazji i naprawdę super rzeczy wychodzą z tego.
8: To prawda, bo zwłaszcza polska szkoła, ona jakby nie stawia na kreatywność, na indywidualizm, to raczej takie wypośrodkowane zgodnie z jakimś tam modelem, więc tutaj pielęgnacja geniusza w szkole to jest raczej chyba ciężki temat.
10: Tak, to jest rzadki temat, że tak powiem, w edukacji, bo jak dobrze wiemy, jest jakiś ramowy plan, który ma nauczyciel zrealizować, i go realizuje. Nie ma tutaj czasu na kreatywność dziecka. Nie oszukujmy się.
8: Nawet jakby nauczyciel chciał, to chyba właśnie te ramy programowe to uniemożliwiają.
10: Dokładnie tak. Przez to, że mamy wyznaczony jakiś czas w edukacji, wyznaczony plan zajęć i wyznaczony czas na te zajęcia przede wszystkim.
8: To wracamy do tego projektu Nie śmiecisz w edukacji. No, jak konkretnie wygląda realizacja tego przedsięwzięcia?
9: Pierwsze warsztaty odbyły się 16 kwietnia w przedszkolu numer 3 w Elblągu. Pierw przedstawiłyśmy prezentację multimedialną, która miała troszeczkę usystematyzować wiedzę, którą dostarczają rodzicom social media, bo tego jest ogrom. Często są to źródła niepotwierdzone pedagogicznie, naukowo, tylko po prostu ktoś sobie coś wrzuca, to leci w świat i ludzie ufają po prostu, nie weryfikują tych źródeł. I chcemy pokazać, że połączenie neurodydaktyki, sensoryki, pedagogiki Montessori i Korczaka może przynieść nam naprawdę super efekt w postaci relacji międzypokoleniowej z dzieckiem, że zbudujemy taką zdrową relację, że to dziecko będzie właśnie kreatywne, nie będzie się bało popełniać błędów, bo tam mamy taki nacisk na to, żeby samokontrolę też wprowadzić, czyli od razu nie pokazujemy dziecku, że popełniło błąd, dajemy mu czas, by samo odkryło i potrafiło potem to zrobić, bo to jest bardzo ważna umiejętność w życiu dorosłego potem, że my odkrywamy, że coś zrobiliśmy źle i próbujemy to naprawić i człowiek uczy się całe życie na własnych błędach, więc jeżeli to zapoczątkujemy w tak wczesnym wieku, potem to będzie przynosić super efekty.
8: Czyli rozumiem, że te warsztaty były skierowane głównie do rodziców.
9: Dokładnie, tak. Rodzice troszeczkę zamienili się z dziećmi rolami i zostali w placówce. I po tej części teoretycznej przyszedł czas na warsztaty, czyli część praktyczną. Tworzyliśmy z rolek od papieru właśnie rakiety, które były połączeniem edukacji matematycznej i polonistycznej oraz treningu zdolności manipulacyjnych, czyli w tych rolkach były otwory, w te otwory trzeba było druciki włożyć i to element właśnie edukacji matematycznej, czyli liczenie, dodawanie, odejmowanie. Na rolkach napisaliśmy jeszcze sylaby, które można potem łączyć, można dorobić sobie więcej tych rakiet, no i lecimy w piękną podróż na jakąś planetę, może być to planeta po prostu z innej galaktyki, gdzie poznamy nowe stworzenia, to może być planeta życzliwości, gdzie poznamy różne emocje i będziemy o nich rozmawiać. I też tutaj ten element edukacji polonistycznej polega na tym, żeby rozmawiać, bo ludzie teraz nie rozmawiają.
8: Prawda, żyjemy w epoce gdzieś tam, gdzie każdy zamknięty jest w obrębie swojego telefonu i tyle.
9: Dokładnie, więc bardzo stawiamy na to, żeby właśnie otworzyć to dziecko, żeby ono było też w tym gronie rodzinnym, czuło się bezpiecznie i mogła powiedzieć o wszystkim, żeby ten zasób słownictwa się rozwijał już od najmłodszych lat. Potem to procentuje, między innymi już wracając do tego aspektu edukacji w Polsce, na egzaminach na przykład. Że ta wypowiedź czy pisemna, czy wypowiedź ustna będzie po prostu łatwiejszym aspektem dla tego dziecka, bo będzie ciągle rozmawiało i poszerzało ten zasób słownictwa.
8: A jakie kolejne działania są zaplanowane w ramach tego projektu?
9: Będziemy teraz, dostałyśmy zaproszenie w ramach tego projektu właśnie na 9 czerwca z przedszkola 23 w Elblągu, żeby rozstawić swoje stanowisko na takim festynie i troszeczkę musimy zmienić naszą koncepcję tych warsztatów, bo tam była prezentacja przewidziana, której nie będziemy mogły przedstawić, więc stworzymy taką multimedialną broszurę z kodem QR, gdzie będą aspekty właśnie te teoretyczne zawarte, czyli te zasady, podstawy pedagogiki Korczaka, Montessori, neurodydaktyki, która jest jedną z najnowszych dziedzin pedagogiki, jest niezwykle ważna, oraz sensoryki, którą osobiście uwielbiam, po prostu sensoryka jest moim życiem. Wszędzie można włożyć te sensoryczne elementy, a to pobudza nasze, znowu wracając do neurodydaktyki, to pobudza obydwie półkule naszego mózgu do pracy, co daje nam po prostu murowany sukces w zdobywaniu umiejętności i nowej wiedzy. I ta broszura będzie też ogólnie dostępna przez na przykład artykuł w czasopiśmie Życie Szkoły. Więc super, bardzo się cieszę, że ta inicjatywa tak się troszeczkę rozrosła, bo robi nam się trochę ogólnopolska. I właśnie na tych targach w 23 też będzie można z nami po prostu porozmawiać, wykonać z nami jakieś przykładowe prace, zapytać o jakieś aspekty. Więc myślę, że to będzie super takie spotkanie po prostu, no bez tej prezentacji, która była przewidziana, troszeczkę musimy to przeorganizować, ale myślę, że wszystko wyjdzie jak najlepiej.
8: To na pewno jest znakomita rzecz, jeśli chodzi o rozwój dziecka. Natomiast myślę sobie tak rodzicami, którzy gdzieś tam w takim codziennym zaganianiu niekoniecznie znajdują czas, żeby usiąść, pomyśleć, wymyśleć jakieś właśnie te zadania, jakieś te recyklingowe pomoce. Czy mogą rodzice liczyć tutaj na pomoc pań? Czy jakieś takie gotowe rozwiązania gdzieś są już dostępne, z których można korzystać?
9: W najbliższym czasie właśnie jak ta broszura, ona jest w trakcie tworzenia i tam właśnie oprócz tych aspektów teoretycznych, czyli tej wiedzy, będą też przykładowe prace z instrukcją, jak wykonać, jakie to są zalety w aspekcie rozwoju tego dziecka, więc no i zawsze można to modyfikować, bo tutaj stawiamy na tą kreatywność, na te myślenie twórcze i logiczne, czyli jeżeli dziecko powie, słuchaj mama, no nie podoba mi się rakieta, no to zróbmy księżniczkę, binga, magiczny ołówek, możemy zrobić, nie wiem, statek, samochód, samolot i po prostu podróż życia odbyć w ciągu 20 minut. To naprawdę nie musi być 3 godziny dziennie. To wystarczy 10 minut, na przykład pudełko, które ma wysłuchać nasze emocje, czyli wieczorem siadamy sobie, rosujemy jakąś minkę z emocją i pytamy dziecka, słuchaj, dzisiaj tak się czułeś? A co sprawiło, że tak się czułeś? Bo ja dzisiaj też na przykład byłam smutna, bo się przewróciłam, jak szłam do pracy. Co możesz zrobić, żeby tak się nie czuć? I już mamy po prostu i rozwój właśnie słownictwa i tą łatwość mówienia o emocjach, bo ludzie często skrywają w sobie emocje. Ciężko mówić o emocjach. No i znowu wracam do tego aspektu. Jeżeli to teraz zaszczepimy i to rozwiniemy, potem jako dorosłym osobom, tym dzieciom będzie po prostu łatwiej.
8: No, w teorii brzmi to naprawdę dobrze. Jestem ciekaw, jak to będzie wychodziło dalej w praktyce. A proszę mi powiedzieć, jaki jest harmonogram tego projektu? Czy to jest projekt długofalowy, czy on jest jakby ograniczony jakimiś ramami czasowymi?
9: Nie ograniczamy się. Cały czas wysyłamy zaproszenia do przedszkoli. Czekamy też na kilka informacji. Jesteśmy też otwarte. Jeżeli jakaś placówka chciałaby nas zaprosić, to jak najbardziej możemy zorganizować takie warsztaty w placówce. Myślę, że będzie trwał tyle, ile będzie zapotrzebowania. Więc jeżeli ktoś będzie chętny, to naprawdę bardzo prosimy o kontakt mailowy i po prostu super by było, gdyby to się rozrastało. Mamy nadzieję, że po prostu rodzice choć część tej wiedzy i tego, co chcemy przekazać, wykorzystają po prostu w życiu codziennym. Może nie codziennie, może raz w tygodniu, może raz na miesiąc, ale naprawdę przyniesie to super efekty i no i tego się trzymamy na razie.
8: Na pewno nawet incydentalne, ale taki bliższy, głębszy kontakt z tym dzieckiem niż takie zwyczajowe, co tam u ciebie, tak? No, może przynieść znakomite rezultaty. Jeszcze nawiązując do nazwy tego projektu Nie śmiecisz w edukacji, proszę podpowiedzieć w tej chwili rodzicom, którzy być może nas słuchają, jakie elementy mogą być wykorzystywane do takich kreatywnych zabaw z dziećmi?
9: Rolki od papieru to moje ulubione, ale na przykład dziecko często wycina coś z papieru po prostu kolorowego. Nie wyrzucajmy tych ścinek. Tniemy na mniejsze kawałki, potem przyklejamy. Ja tak robiłam kosmitów do liczenia na przykład. Więc super sprawa. Moje dziewczyny były zachwycone kosmitami. Kosmici to jest po prostu... to jest życie. Co jeszcze? Włóczki na przykład. Jeżeli mama robi jakieś prace ręczne, często rodzice też wykonują jakieś kawałki drewna, kamyki, butelki już teraz nie, ale na przykład nakrętki albo butelki na przykład, nie wiem, po płynie do płukania, wypłukać dokładnie wszelkie kartony, bo można zrobić, nie wiem, samochód, który będzie liczył. Więc naprawdę to wszystko zależy od tego myślenia twórczego. Wszystko, co ląduje w śmieciach praktycznie oprócz bio, możemy wykorzystać.
8: Naszym ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia. Podsumowując, proszę powiedzieć, dlaczego warto sięgnąć po te metody pracy z dziećmi? Jaką przewagę ma stosowanie tych metod pracy z dziećmi nauki poprzez taką zabawę niż te takie standardowe metody, które od dziesięcioleci są stosowane w polskiej szkole?
9: Uwzględniają one właśnie tą neurodydaktykę, o której wspominam, czyli uaktywnianie obydwu półkul mózgu, które... wtedy mamy murowany sukces jakby w osiągnięciu tych poszczególnych szczebli w edukacji. Poza tym no, nauka przez zabawę, więc no, to już samo przez siebie przemawia. No, dzieci uwielbiają się bawić. Zajęcia sensoryczne, czyli poznawanie świata dogłębnie, wszystkimi zmysłami. To jest naprawdę niezastąpione. Rodzice o tym zapomnieli, ale uwielbiali chodzić po drzewach, wskakać do kałuż, nie wiem, odbijać piłkę, więc my cały czas byliśmy w ruchu jako małe dzieci, a teraz to troszeczkę zostało zapomniane. A gdyby te właśnie aktywności, zamiast płacić ogromne pieniądze za kursy, za jakieś treningi, gdyby tak usiąść tą godzinę, którą poświęcają rodzice na te dojazdy i to wszystko, po prostu wziąć kawałek rolki, kawałek papieru i stworzyć coś, co będzie wyjątkowe. Tego się nie da kupić, po prostu. Takich pomocy się nie da kupić. Dziecko, jeżeli samo wykona pomoc dydaktyczną, oprócz tego, że się nauczy, ono będzie z siebie dumne. My budujemy wartość siebie, takie poczucie, że jestem ważny, jestem sprawczy, jestem kimś, kto może coś osiągnąć. No i tak się buduje geniusza, po prostu.
8: Gdyby ktoś był zainteresowany, czy to ze szkoły, czy z jakiejś placówki, nawiązanie współpracy, to w jaki sposób może się z paniami kontaktować?
9: Tak. Prosimy o kontakt mailowy gwiazdowskamagdalena@gmail.com i mailowo wtedy też prześlemy ramowy plan warsztatów, omówimy szczegóły, kiedy mogą się odbyć, co placówka musi przygotować. W sumie potrzebujemy tylko sali, za resztę my odpowiadamy. No i osób chętnych, które będą się z nami bawić. Rolki papieru obowiązkowo po prostu, tak. Broszura powstanie i będzie dostępna na pewno. Jeszcze nie wiemy, jak to do końca udostępnimy dalej. Na pewno będzie w życiu szkoły, w czasopiśmie pedagogicznym, z czego jestem ogromnie dumna. I tak mam nadzieję, że to jakoś to się rozejdzie. Może właśnie przedszkola udostępnią na swoich profilach. Jeszcze tak i jest w wersji roboczej.
8: No sam program jeszcze jest świeży, tak? Bo to jest dopiero drugi miesiąc, odkąd funkcjonuje.
9: Dokładnie. Jeszcze też uczymy się tych wszystkich nowinek technologicznych przede wszystkim, bo my jakby w projekcie odchodzimy od tych nowinek. Też umówmy się, odchodzimy od ekranów, stawiamy na to, żeby to było kreatywne myślenie, twórcze, logiczne, te budowanie więzi, mówienie o emocjach, żeby to wszystko odbudować, co gdzieś się zatrociło przez te media społecznościowe. I potem właśnie wkroczymy w te media. Tak myślę, że to dobry tok, żeby ten projekt się rozwinął.
8: To nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć tylko jak największej liczby warsztatów, spotkań z rodzicami i żeby ten pań program był jak najczęściej, jak najszerzej wdrażany.
9: Tak, bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że naprawdę to się rozrośnie i jesteśmy na to gotowe. Mamy ogromną ilość rolek papieru.
8: Dziękuję bardzo za rozmowę.
11: Dziękuję serdecznie.
9: Dziękuję serdecznie.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
6: Dzień dobry. Dziś Radio SK odwiedza komendę chłopca ZHP w Braniewie, a powodem tej wizyty jest zbliżająca się rocznica, a właściwie taki duży jubileusz 80-lecia Związku Harcerstwa Polskiego w Braniewie. Komendy chłopca ZHP w Braniewie i harcerze z Braniewa tę właśnie rocznicę, ten jubileusz będą świętować bardzo wyjątkowo. O szczegółach porozmawiamy z komendantką braniewskiego chówca Katarzyną Pawlicką. Dzień dobry.
12: Dzień dobry Państwu, Czuwaj.
6: I z przedstawicielką młodszego pokolenia.
13: Czuwaj, przewodniczka Marianna Rychcik, zespół promocji chówca.
6: W takim razie zaczynamy od szefowej, od komendantki i opowiemy na początek o tym 80-leciu. Jak to szybko minęło, prawda?
12: Tak, bardzo szybko. Ja jednakże nie pamiętam tych początków, nie dane mi było, może połowę, ale są to ludzie, którzy jakby tworzą tą historię u nas w chówcu od lat, może nie 80, ale od dziesiątek lat i my jako braniewscy harcerze przygotowujemy się do tego już od ponad roku, bo jest to dla nas ważne. Tak naprawdę to mamy taki jeden cel, żeby te nasze 80-lecie przeżyć razem z Państwem.
6: No właśnie i bardzo fajny sposób na to wymyśliliście.
12: Taki odważny trochę, bo chcemy 3 dni spędzić w centrum miasta, rozbić tam nasz obóz harcerski. Tam będziemy mieszkać, spać, jeść i gotować nawet sobie. Tam zaprosimy też Państwa, żebyście mogli nas odwiedzić. Będzie uroczysty apel, będzie koncert piosenki harcerskiej. Także trochę się tego boimy, czy nam się to uda, czy wyjdzie, czy będzie bezpiecznie, ale liczymy na to, że mieszkańcy Braniewa, tak mi się wydaje, że w 90% wszyscy byliście Państwo harcerzami i się do nas przyłączycie i odnajdziecie swoich przyjaciół z dawnych lat. Zobaczycie się na zdjęciach, które będą na wystawie, którą też będziemy prowadzić tak w Galerii Braniewskiego Centrum Kultury, więc zapraszam Was wszystkich, żebyście wzięli udział w tym. Poszukacie się na zdjęciach, może opowiecie nam swoje historie.
6: A to wszystko będzie się odbywało w maju, dokładnie?
12: Od 22 do 24. Zaczynamy w piątek po południu, kończymy mszą świętą i pakowaniem się w niedzielę przed południem.
6: I ten obóz zostanie rozbity w centrum Braniewa, rozłożony w centrum Braniewa przed Bazyliką Mniejszą.
12: Tak, dostaliśmy tutaj zezwolenie od pana burmistrza, który wstępnie obiecał, że razem z nami będzie obozował chociaż jedną noc. Mamy też zgodę naszego księdza prałata, który także obiecał, że z nami przenocuje tą noc. Wszystkich trzymam za słowo, bo chciałabym, my wszyscy chcemy jako instruktorzy i harcerze tego chówca, żebyście państwo wszyscy byli harcerzami w te 3 dni.
6: A komendantka jak trafiła do harcerstwa?
12: O matko, trudne pytanie. Do harcerstwa trafiłam w 96 roku, to już bardzo dawno temu, też duża historia. Moja pani od niemieckiego liceum w Wisbarku Warmińskim przyszła, bo była świeżo po studiach i powiedziała: słuchajcie moi drodzy, pan dyrektor kazał mi założyć kółko niemieckiego albo drużynę harcerską, co wybieracie? Wybraliśmy oczywiście drużynę harcerską, bo nikt się nie uczyć nie lubi. No i tak zostało. I najpierw był Wisbark Warmiński, a potem Braniewo i tutaj już zostanę, mam nadzieję, do końca.
6: I tak historia sama się tworzy, a jak młodsze pokolenie trafiło do harcerstwa?
13: To ja w porównaniu do moich kolegów i koleżanek trafiłam do harcerstwa całkiem niedawno, bo we wrześniu będzie to 5 lat. Duża część moich znajomych mówiła, że chodź, przyjdź do nas na zbiórki, bo to był okres naborowy i mówię, że w sumie czemu nie i zobaczę, jak tak naprawdę to wygląda od środka. No i tak też zostałam.
11: I co ci się tutaj spodobało? Dlaczego zostałaś?
13: Przede wszystkim chodzi tutaj głównie o ludzi, o osoby, z którymi wspólnie działamy. Mamy jeden cel, mamy cel wychowywania młodszego pokolenia, żeby wspólnie działali. Ja sama jestem drużynową z Uchowo, więc działam z najmłodszymi już od 6 roku życia i bardzo fajnie i super widzieć to, jak te małe dzieci pomału łapią to całe harcerstwo. Widzą, że tu nie chodzi tylko o zabawę, ale chodzi również o uczenie się nowych rzeczy i o to, że tak naprawdę jesteśmy tutaj dla nas, a nie dlatego, żeby być.
11: Czyli już ty sama wychowujesz to młodsze pokolenie nawet.
13: Tak jest, dokładnie. I robię to już w sumie niedługo 4 lata.
11: No proszę bardzo. No to gratulujemy. A komendantkę zapytamy o to, jak duża jest rodzina harcerzy w Braniewie, Zuchów, harcerzy.
14: Ja powtórzę, tak jak zwykle, wciąż za mała. Wciąż za mała. Jest nas około 200 osób, od tego najmłodszego do najstarszego instruktora, ale moim zdaniem na taki duży powiat, jakim jest nasz powiat branicki, to wciąż za mało. Mamy gromady w Lipowinie, w Pieniężnie, drużynę harcerską w Pieniężnie. Mamy też drużynę we Frymborku, ale to jakby ciągle nie dogadza moim ambicjom i chciałabym, żeby tych dzieciaków było jak najwięcej. Dlatego też postanowiliśmy ten nasz jubileuszowy zlot zrobić w środku miasta, żeby nas wszyscy zobaczyli i żeby te dzieci zakochały się tymi namiotami, tym przygotowaniem sobie posiłku, tym śpiewem przy ognisku, żebyście, moi drodzy młodzi braniewianie, zobaczyli, że warto nauczyć się takiego bytowania z naturą, takiej zaradności życiowej i to, co powiedziała druhna Marianna, żeby mieć przyjaciół. Ja przyznam, mając lat dużo, że czasami ci przyjaciele zostają aż do końca. I tego chciałabym, żebyście doznali, jak wstąpicie w nasze szeregi.
11: A wstąpić można, rozumiem, w każdej chwili i bez względu na wiek, mimo że kierujemy te słowa do najmłodszych.
14: Bez względu na wiek, tak, można wstąpić w każdej chwili. Wystarczy przyjść do nas, odnaleźć sobie drużynę, gromadę lub klub i w nim się rozwijać i założyć harcerski mundur. Przyjmujemy nawet osoby 40-50+, bo uwaga, uwaga, w naszym chówcu zaczyna się zawiązywać krąg seniora i tam zapraszamy wszystkich, którzy kiedyś byli harcerzami, a mają już lat, no powiedzmy 30+, nie mają co robić w domu, nudzą się, więc zapraszamy do nas, druhny tutaj zaczynają zawiązywać taki krąg. Będziemy Was informować na stronach chówca, kiedy takie spotkania się odbywają.
11: Ale jeżeli ktoś nigdy nie był w harcerstwie, a ma te 30+, to rozumiem, też go przyjmie.
14: Takich osób potrzebujemy jak najbardziej, bo nawet, słuchajcie, dzieciaki są chętne do tego, żeby być w gromadach zuchowych i w drużynach harcerskich, ale trochę nam brakuje osób, które takie drużyny poprowadzą. Jeśli, drogi człowieku, po 30 miałbyś ochotę wstąpić w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego, to dla Ciebie też jest tutaj miejsce. Mamy specjalne kursy dla kadry 30, tak się to nazywa, 35+, ale oczywiście nie trzymamy się strasznie tu ramowo. Jak masz ponad 30, to też może być. Zapraszamy, nauczymy, zafascynujemy i mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
11: A tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak wygląda harcerstwo, oczywiście zapraszamy w maju. Przede wszystkim w maju na uroczystości związane z jubileuszem 80-lecia, ale nie tylko. I a propos tego jubileuszu, 80 lat temu, czy kilkadziesiąt lat temu nawet, to harcerstwo, tak jak i my, funkcjonowało w zupełnie innym świecie. Teraz młodzież, czy nawet osoby dorosłe, te tak zwane 30 czy 35+, mają inne wyzwania, inne obowiązki, inny jest świat wokół nas, ale rozumiem, że mimo wszystko harcerstwo się broni.
14: Tak jak powiedziałam, ciężko jest, bo jest nas wciąż za mało, bo te atrakcje nowoczesnego świata są bardzo jakby absorbujące i zaciekawiające i młodzież, i dorosłych, ale ja jeszcze raz powtarzam, warto powrócić do natury. Potrzebny nam wszystkim jest spokój duszy, trochę zapomnienie o tych komputerach, telefonach, popatrzenie na słoneczko czasami, odetchnięcie z tego biegu naszego. Bardzo szybko żyjemy, a my w harcerstwie żyjemy trochę wolniej, razem z naturą i z ludźmi. Doświadczamy tutaj i przyjaźni, i tej takiej dobroci,
12: ogrodzie przyrody, bo można zobaczyć wschody i zachody słońca, można sobie coś ugotować na łonie natury i też porozmawiać z drugim człowiekiem, no i zawiązać przyjaźnie. Zapraszam jeszcze przy okazji na naszej stronie, która nowo powstała ostatnio, braniewo.hp, można znaleźć taki formularz zgłoszeniowy i tam wszyscy, którzy kiedyś byli w drużynach lub gromadach lub byli instruktorami chówca, mogą się zapisać na nasz zlot, wysłać nam takie zgłoszenie, żebyśmy wiedzieli, czy chcecie zjeść z nami obiad, czy chcecie wziąć udział w ognisku, czy w ogóle chcecie z nami tam być. Będzie nam łatwiej się przygotować do tego, dlatego zapraszamy i jeszcze raz powtarzam, wszystkich, którzy mają fajne historie, które chcieliby opowiedzieć, mają jeszcze w domu jakieś gadżety harcerskie, swoje stare książeczki, mundury, chusty lub zdjęcia, zapraszamy do nas tutaj, do siedziby chówca od 17 do 19, od poniedziałku do piątku. Proszę, przychodźcie, pokażcie nam te swoje wspomnienia. My z chęcią z nich skorzystamy, bo teraz to, co oglądamy, jest już dla nas fascynujące, a wiem, że to jest dopiero początek.
11: Wszystko na pewno się przyda, zatem polecamy kontakt osobisty albo za pośrednictwem Facebooka i oczywiście młodych harcerzy, którzy na pewno również będą promować harcerstwo i zlot przede wszystkim teraz.
13: Cieszymy się bardzo, że odbędzie się tak duża impreza i że możemy się Państwu pokazać. I również zapraszamy też, jeżeli Państwo nie możecie być z nami tutaj osobiście, to zapraszamy również na nasze strony i Facebooka, i Instagrama, i strony internetowe i tam możecie na pewno zobaczyć relacje, które będziemy robić z każdego dnia.
11: Zatem jeszcze raz zapraszamy i czekamy do maja.
13: Tak jest, czuwaj.
12: Czuwaj.
2: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
15: Wakacje z WOT. Terytorialsi zachęcają do udziału w wakacyjnym 16-dniowym szkoleniu wojskowym.
16: Program kierowany jest przede wszystkim do uczniów, studentów, nauczycieli oraz wszystkich tych, którzy chcą aktywnie wykorzystać wakacyjny czas i jednocześnie zrobić pierwszy krok w kierunku służby wojskowej.
15: Mówi Sabina Mazurek, rzecznik warmińsko-mazurskich terytorialsów. To przy okazji także niezły zarobek. Ochotnicy, którzy ukończą szkolenie, otrzymują 7 tysięcy złotych. Wakacje z WOT od 3 lipca. Lisowska znowu najlepsza. Pochodząca z Braniewa Aleksandra Lisowska została mistrzynią Polski, zwyciężając w półmaratonie w Gdyni. Wróciła na najwyższy stopień podium na tym dystansie po 7 latach. Gratulujemy. Wydobyli

0: Polska. Zapisy tradycyjnie mailowo lub przez facebookowy profil trwają do 8 maja. Spacer z psiakami dzień później. Start ze schroniska o godzinie 11. Nie żyje Andrzej Soja, wieloletni dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Elblągu. Zmarł nagle 27 kwietnia nad ranem. W tym roku skończyłby 66 lat.
1: SK Elbląg News.
2: Tutaj płaci się surowcami wtórnymi. W sobotę odbędzie się w Elblągu Festyn Gost. Nie marnuj, napraw, wymień. Za przyniesione surowce wtórne będzie okazja otrzymać rośliny. Festyn to także atrakcje dla dzieci, warsztaty, animacje, konkursy i występy na scenie. Sobota, 10.13, plac Jagiellończyka w Elblągu. Młodzi strażacy, komórki w dłoń. Trwa konkurs edukacyjny dla młodzieżowych drużyn pożarniczych z Warmii i Mazur. Zadanie polega na przygotowaniu krótkiego filmu na jeden z trzech tematów. Bezpieczeństwo w domu, przygotowanie do ewakuacji oraz udzielanie pierwszej pomocy. Szczegóły znajdziecie na stronach Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Obecność, troska i miłość. W sobotę odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różdżką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze. Mówi Anna Kostańczuk.
3: Już 23 maja o godzinie 16 zapraszam do Biblioteki Elbląskiej na wyjątkowe spotkanie z aktorką Magdaleną Różdżką i elbląskimi rodzinami zastępczymi. To będzie popołudnie pełne rozmów o relacjach, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek. Będzie to także okazja, by lepiej zrozumieć, na czym tak naprawdę polega rodzicielstwo zastępcze. Wokół tego tematu wciąż jest wiele obaw i stereotypów. Dlatego tak bardzo cieszymy się, że naszym gościem będzie właśnie Magdalena Różdżka, która jest założycielką Fundacji Ukochani i od wielu lat zajmuje się wspieraniem rodzicielstwa zastępczego. Serdecznie Państwa zapraszam. Wstęp na to wydarzenie jest wolny.
2: Biblioteka Elbląska, sobota, 16, wstęp wolny. Geek to ktoś, kto ma bzika na jakimś punkcie. W poniedziałek obchodzimy Międzynarodowy Dzień Geeka. Z tej okazji Elbląska Biblioteka Cyberjada organizuje akcję dla maniaków komiksów. Otwarte warsztaty z ich tworzenia. Wiek uczestników 9+. Poniedziałek, Cyberjada, start 16. Czas na wielki finał. W niedzielę na Starówce odbędzie się zakończenie Elbląskiego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami.
4: Zwieńczeniem naszego tygodnia będzie koncert z Festynem na Starówce.
2: Mówi Barbara Gąsak z Erkonu. Piknik integracyjno-artystyczny w niedzielę od 13 do 17 pod Ratuszem Staromiejskim. Zagrają m.in. zespół So What, Black Cat Division czy Gesek z programem Czas na Disco. O depresji bez uproszczeń i bez wstydu. W poniedziałek w Elblągu spotkanie z Małgorzatą Serafin, autorką książki Jak odzyskać siebie? Kobieca twarz depresji. Mówi Magda Ogrodowczyk, która poprowadzi spotkanie.
5: Jest to spotkanie dla wszystkich. Jest to spotkanie dla kobiet, które czują potrzebę uczestniczenia i być może poprzez takie spotkanie będą miały odwagę, aby właśnie zrobić ten pierwszy krok, aby odzyskać siebie, ale również dla panów, dla partnerów, dla rodzin, którzy każdego dnia stykają się z osobą dotkniętą depresją i tak naprawdę nie mają absolutnie świadomości, że bardzo często takie zachowanie depresyjne nie wynika z tego, że ktoś tak po prostu, komuś się po prostu nie chce, tylko że jest to uwarunkowane tym, że jest to od tego kogoś po prostu silniejsze i generalnie odbiera mu moc.
6: Bo jeżeli ktoś się uśmiecha, na co dzień jest pozytywny, to nie znaczy, że nie dosięga go problem depresji. Ta gościni, która pojawi się w Elblągu, Małgorzata Serafin, kim jest ta osoba?
5: Małgosia jest redaktorką, jest również psycholożką i tak naprawdę oprócz tego, że napisała tę książkę, napisała jeszcze jedną we współpracy z innym autorem, a również prowadzi taki podcast na YouTubie Niefarbowane. I tutaj również bardziej pod kątem właśnie rozwoju i wspierania tego życia i zdrowia psychicznego, jeśli chodzi o wsparcie.
6: Oprócz tego jest też dziennikarką dosyć popularną, więc ma łatwość kontaktu z osobami, które pojawią się na tym spotkaniu. Ta książka, Jak odzyskać siebie, kobieca twarz depresji, to jest rodzaj opowieści o kilkunastu przypadkach depresji, z którymi ta autorka się spotkała.
5: Dokładnie tak. Są to historie kobiet, niektórych bardzo znanych, influencerek, malarek, więc tutaj są naprawdę kobiety, które otwierają się, obnażają, można powiedzieć, swoją taką intymną część życia i książka jest napisana w bardzo fajny i przystępny sposób. Więc jest to książka taka o bardzo o takich silnych emocjach, które rządzą naszym życiem, które bardzo często, tak jak powiedziałeś, pozwalają na to, że nosimy każdego dnia maski, że przykrywamy to, co pod spodem

0: jednak jest dla nas trudna, a ten uśmiech każdego dnia jednak pozwala na zewnątrz grać, że jest inaczej. Natomiast w środku tak naprawdę bardzo często nie dajemy rady.
1: To spotkanie, jak ono będzie wyglądało? Taka będzie to sztywna rozmowa między prowadzącym a autorką, czy także ludzie będą mogli zabrać głos, włączyć się w tę debatę?
0: Zawsze te spotkania prowadzę ja i zawsze zależy mi na tym, aby jednak wybrzmiał głos publiczności, więc są też pytania otwarte do publiczności, są ankiety po tym spotkaniu, jest zaangażowanie tego widza w spotkanie. Zależy mi na tym, aby to było spotkanie, które będzie miało tak ogromną wartość, że osoba wychodząca z tego spotkania będzie czuła, że to nie był dla niej stracony czas, że był to czas, który wniósł naprawdę dużą wartość w jej życie i że warto było na tym spotkaniu po prostu być.
1: A jakie będzie pierwsze pytanie do pani Serafin?
0: Oj, takich szczegółów to ja tutaj nie mogę zdradzić. Zawsze na pewno jest to pytanie takie, które daje początek, czyli co było początkiem i co się przyczyniło do powstania tej książki, tak? Czy to była historia własna, czy raczej doświadczenia zebrane z ogółu? No więc troszkę uchyliłam rąbka tajemnicy.
1: Poniedziałek, 18, Biblioteka na Elbląskiej Starówce. Wstęp wolny. Jeszcze do końca maja można zapisać się na tegoroczny Bieg Krwiodawców. Będzie to już 8. edycja wydarzenia, które organizuje klub HDK PCK Kropelka w Braniewie. Mówi Ewa Pokojewska.
2: Kto już był raz u nas na biegu, ten wie, że czeka go super zabawa.
1: 8. Bieg Krwiodawców 14 czerwca o 13 na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu przy Moniuszki w Braniewie. Kierowcom przypominamy o remoncie drogi na odcinku Łubianka-Pawły w gminie Pieniężno. Od 25 do 27 maja w godzinach 7-17 zamknięty będzie odcinek Wopy-Łubianka. Towarzystwo Miłośników Braniewa wydało kolejną publikację. Tym razem znajdziemy w niej opisy wybranych eksponatów znajdujących się w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Autorem folderu jest kustosz Józef Sorbian. Zachęcamy do lektury i do wizyty w Muzeum Ziemi Braniewskiej. Tam dostępna jest także wspomniana publikacja. Jeżeli mieszkasz w Krynicy Morskiej, warto go mieć. Można otrzymać już specjalny abonament. Uprawnia on do bezpłatnego postoju samochodu do godziny w dowolnym miejscu w strefie płatnego parkowania na terenie Krynicy Morskiej. Abonament ważny jest od 1 czerwca do końca września. Szczegóły na stronach Krynicy Morskiej. Uwaga kierowcy! We wtorek, środę i czwartek utrudnienia na węźle Elbląg Zachód w ciągu ekspresowej siódemki. Węzeł będzie zamknięty dla kierowców jadących od strony Gdańska oraz dla kierowców jadących z Elbląga w stronę Warszawy. 26, 27 i 28 maja korzystajcie z węzłów Elbląg Południe i Elbląg Wschód. Jeżeli jeszcze nie korzystaliście z samoobsługowego muzeum, niebawem będzie okazja. Takie właśnie Muzeum Kanału Elbląskiego powstanie na jeziorze Sambrut w Małdytach. Będzie to pomost, plenerowy pawilon ekspozycyjny poświęcony historii i technice Kanału Elbląskiego. Gmina Małdyty otrzymała ponad 8 milionów złotych dofinansowania z Unii Europejskiej na stworzenie tego muzeum. Zajęcia poprowadzi licencjonowany instruktor. W Pasłęku odbędą się bezpłatne warsztaty deskorolkowe. Są otwarte dla wszystkich od 7 roku życia, bez względu na umiejętności. Nauka podstaw, bezpieczeństwo, pierwsze triki. Obowiązują zapisy. Skatepark przy Sprzymierzonych w Pasłęku. Sobota, 30 maja, od 11 do 14.
3: Słuchacie magazynu reporterów Eski Elbląg.
4: Piknik w Krainie Buka. W sobotę Park Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza miłośników przyrody na polany z wiatami w Barzantarni. Na odwiedzających czekać będzie mnóstwo atrakcji, mówi Marta Piekarska z Parku Krajobrazowego Wysoczyzny.
5: W sobotę 23 maja zapraszamy do udziału w drugim pikniku w Krainie Buka. Wydarzenie odbędzie się na dużej polanie w Elbląskiej Barzantarni. Właśnie tu szykujemy mnóstwo atrakcji dla miłośników przyrody. W programie naszego pikniku m.in. stoiska edukacyjne, warsztaty i spacery z przyrodnikami. Szykujemy też atrakcje dla najmłodszych uczestników. Dla nich mamy do dyspozycji kącik czytelniczy i warsztaty plastyczne. W trakcie całego wydarzenia będą się paliły ogniska, więc serdecznie zachęcamy do zabrania prowiantu. Oczywiście udział w pikniku i we wszystkich towarzyszących mu wydarzeniach jest bezpłatny.
4: Piknik startuje o 11. Na polanie będą ogniska, warto wziąć ze sobą na przykład kiełbaski. Zawodnicy elbląskich drużyn wybiegną w sobotę na boiska. Concordia, wicelider czwartej ligi, o 16 zagra na wyjeździe ze Startem Nidzica o awans do trzeciej ligi, a walcząca o utrzymanie w trzeciej lidze Olimpia o 17 podejmie Znicz Biała Piska. W poniedziałek rusza rejestracja na darmowe USG dla elblążanek w wieku od 25 do 44 lat.
6: Rejestracja będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.
4: Mówi Szymon Jaszkiewicz, właściciel przychodni Trevo Clinic w Elblągu, gdzie będą robione badania. Zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem 789 031 900. To był odważny złodziej. Z przychodni lekarskiej postanowił ukraść wagę, ale nie byle jaką.
7: Policjanci z prewencji zatrzymali pewnego 60-latka, który postanowił zabrać z przychodni lekarskiej wagę, a dokładnie zabytkową wagę i zawieźć ją do punktu skupu złomu. Funkcjonariusze dotarli do tego punktu skupu i tam znaleźli pozostawioną przez 60-latka wagę. Pracownicy punktu nie przyjęli tego znaleziska od tego mężczyzny, ponieważ nie posiadał on dowodu osobistego. Obiecał, że za chwilę przyniesie dowód osobisty, a ważącą 25 kg wagę pozostawił tam na chwilę. W międzyczasie policjanci dotarli do mężczyzny, znaleźli go, zatrzymali i teraz odpowie on za kradzież tego, można powiedzieć, artefaktu, bo to zabytkowa waga lekarska. Teraz odpowie on za kradzież przedmiotu o wartości 1000 zł.
4: Informuje Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Ważyła 25 kilo, więc 60-latek skombinował wózek. Policja zatrzymała go chwilę po wizycie w skupie złomu. Teraz jego czyn weźmie pod rozwagę sąd. Na szali nawet 5 lat za kratkami. Utrudnienia na węźle Elbląg Zachód. Od wtorku rusza tam naprawa nawierzchni. Do 28 maja obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu. Patrzcie na znaki. Jeden kierowca chciał wieźć dzieci do Gdańska, mając blisko 0,5 promila alkoholu. Inny autobusem na łysych oponach. Rozpoczyna się sezon wycieczek szkolnych. Policja zawsze chętnie sprawdzi kierowcę i pojazd przed trasą, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
7: No jeżeli ktoś miał wątpliwości jeszcze co do tego, czy warto sprawdzać autokar przed wyjazdem na wycieczkę i czy warto zgłosić to, żeby taki autokar policjanci zbadali, sprawdzili stan techniczny pojazdu, a także trzeźwość i uprawnienia kierującego, no to pierwszy przypadek z ostatnich dni to mężczyzna, który kierował autokarem, będąc po użyciu alkoholu, no i miał zamiar jechać i kierować autokarem podczas wycieczki. Przykład z 22 maja, gdzie przed wycieczką przedszkolaków policjanci odkryli pewne nieprawidłowości, a dokładnie była to opona bez, praktycznie bez bieżnika. Na oponie właśnie w takim stanie kierujący miał zamiar jechać do Kociewia z tą właśnie wycieczką przedszkolaków. Policyjna interwencja zatrzymała tę wycieczkę. Policjanci uniemożliwili wyjazd, zatrzymując dowód rejestracyjny pojazdu, a także wymusili, aby przewoźnik podstawił drugi sprawny już autokar. I drugi już sprawny autokar zawiózł dzieci na tą wycieczkę. My cały czas przypominamy o tym, że policjanci będą kontrolować stan pojazdów i trzeźwość kierowców w okresie od 1 do 24 czerwca w godzinach od 6.30 do 9 w Elblągu przy Alei Grunwaldzkiej 135, to jest parking Akademii Nauk Stosowanych. Tej kontroli autokarów dokonywać będą policjanci Wydziału Ruchu Drogowego w Elblągu wspólnie z inspektorami transportu drogowego. W innych dniach lub godzinach kontrole takie należy zgłaszać kilka dni wcześniej i czekamy na Państwa sygnały pod numerami telefonów 2734 1599, a także 734 1590. Pod tymi numerami czekają policjanci ruchu drogowego i można tam zgłaszać właśnie takie kontrole autokarów. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo także na naszym Facebooku Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.
4: Warto skorzystać z tych usług. To jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46 i nie będzie wygranych czy przegranych. Wszyscy otrzymają medale. Oczywiście chodzi o bieg z okazji 780-lecia praw miejskich Elbląga, który odbędzie się 28 czerwca. Trwają zapisy. Szczegóły na stronie Mosiru. Straciła ponad 200 tysięcy. 39-latka z Elbląga odebrała telefon od rzekomego pracownika banku. Usłyszała, że ktoś wziął na nią kredyt i musi zabezpieczyć swoje oszczędności.
7: Polecono jej przelanie środków na konto tzw. techniczne i wzięcie dwóch pożyczek bankowych na kwoty 83 tysięcy i 100 tysięcy złotych.
4: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Dopiero po 5 dniach zorientowała się, że została oszukana. Upewniajmy się przed przekazaniem komukolwiek swoich oszczędności. Zbierzcie ekipę i skakujcie do gry. W środę 27 maja na torze Kalbar startuje pierwszy w sezonie turniej koszykówki 3x3. Początek o 17, zapisy pół godziny wcześniej. Udział jest bezpłatny, szczegóły na stronie Mosiru. Pływanie i bieganie, czyli elbląski akwatlon na Dolince. Zawody dla dzieci i młodzieży od 4 do 15 lat. Odbędą się 30 maja, trwają zapisy uczestników. Szczegóły na stronie Mosiru. Odpad oddajesz? Tu je dostajesz. Albo drzewko owocowe, rośliny ozdobne, czy sadzonki ziół i warzyw. W sobotę od 10 na placu Egilończyka w Elblągu festyn gospodarki obiegu zamkniętego. Za każdy kilogram przyniesionych odpadów od makulatury po sprzęt elektroniczny otrzymacie nagrodę.

0: jakie mogą się pojawić w tym momencie w Polsce.
1: Może nie tyle piękne, ale mają coś w sobie.
2: Jest to myśliwiec wielozadaniowy. Poszerzy nam zdecydowanie możliwości.
3: Mówili fani lotnictwa, którzy oglądali lądowanie w Łasku. Trzy husarze, bo tak się nazywają, są już w Polsce, a wkrótce dołączą kolejne. W tym roku będzie to łącznie 14 maszyn. Już co najmniej 82 górników nie żyje. To po wybuchu gazu w kopalni węgla w północno-wschodnich Chinach. Do eksplozji doszło w piątek. W czasie tragedii pod ziemią było 247 górników. Kolej linowa na Kasprowy Wierch powraca, to po 3 tygodniach przerwy. Podczas przestoju prowadzono prace serwisowe. Kolej wróciła do kursowania dziś rano.
4: Minuta po godzinie 9:00, hity na czasie też wracają do kursowania. I to jest, słuchajcie, naprawdę przepiękny moment, bo jeszcze cały weekend przed nami. Tyle odpoczynku, pewnie też trochę pracy, ale z niczym się na razie nie spieszymy. Zapraszam na przerwę, na kawkę. Ja dokładam hity na czasie i zaraz sprawdzę, jak tam idzie jazda na rowerze Łatwogangowi, który jedzie z Zakopanego do Gdańska. Radio SK, hity na czasie. Radio SK. A ja się nazywam Łukasz Zduńczyk i mówię wam cześć.

0: Teraz zbierane na streamie Łatwo Ganga. Mrozu w Radiu SK, gramy hity na czasie. I kiedy my sobie słodko spaliśmy tej nocy, Łatwo Gang cały czas jechał na rowerze, bo ruszył z kolejną transmisją na żywo i zbiera pieniądze dla chorego chłopca. Łatwo Gang chce przejechać całą Polskę na rowerze, z Zakopanego do Gdańska. Przez całą noc jechał, przejechał już 220 km, jest teraz na Śląsku i jedzie do Gdańska. 470 km do celu mu zostało, a kwota rośnie. Cel 12 milionów złotych, teraz na liczniku zbiórki dokładnie 4 miliony 327 tysięcy i to cały czas rośnie i każdy tę zbiórkę może wspierać. Link znajdziecie w opisie transmisji na żywo u Łatwo Ganga, a to te transmisje bardzo łatwo znajdziecie na YouTubie. Będziemy to śledzić w Radiu SK. Przed chwilą Łatwo Gang zrobił sobie przerwę, ale już ruszył dalej, a my jedziemy razem z nim.
1: Radio SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.

0: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
1: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Ptaszki śpiewają, że teraz w Leroy znajdziesz setki produktów do ogrodu w wyjątkowo niskich cenach. Na przykład zestaw mebli Corfu, sofa, dwa fotele i stół za 897. Grill gazowy czteropalnikowy Kamila za 599. Czy taki nawóz 25 kg mistrzowski trawnik już za 167 zł. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
5: Łopatka wieprzowa bez kości 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 15,99.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup dwa bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

0: podróż do początku lat 2000. W Radiu SK nie zapominamy o takich klasykach. Lutisia McNeil w Radiu SK. To teraz tak dla odmiany czas na nowość, która ma zaledwie kilkanaście godzin.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo SK zawsze jest na bieżąco z nowościami. My zawsze wam podrzucamy same najlepsze, świeże numery. I teraz naszą antenę przejmuje producent, którego zna po prostu cały świat. To Kygo, ma już masę hitów na koncie, a teraz połączył siły z Danem Tymińskim. Tego gościa możecie kojarzyć z wielkiego hitu od Avicii'ego.
2: Hey brother, there's an endless road to rediscover.
0: Głos nie do podrobienia. To teraz sprawdźmy, jak brzmi we współpracy z Kygo. Heaven on your mind, już teraz w Radiu SK. I to jest numer idealny do weekendowego odpoczynku. Żeby złapać oddech, nie spieszyć się i może wypić kawkę na tarasie w spokoju.

0: Alan Walker, tak brzmi sobotni poranek z Radiem SK. Za 24 minuty będzie godzina 10, a wczoraj wieczorem to się, słuchajcie, działo na PGE Narodowym w Warszawie. Taco Hemingway zagrał koncert na największej arenie w kraju. Kilkadziesiąt tysięcy osób, na całe gardło. Rapowało razem z nim, śpiewało jego najnowsze, najlepsze kawałki, i te starsze, i te nowsze. I tam też byli słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dzisiaj drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. I tam też słuchacze Eski będą. Jeżeli przegapiliście wczorajsze wydarzenie, polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo tam mamy nagrania z tego, co się tam wczoraj działo, a atmosfera podobno była naprawdę niesamowita. I to jest, słuchajcie, nie koniec biletowych niespodzianek od Radia SK. Warto nas dzisiaj słuchać i jutro, bo będziemy mieli dla was bardzo dużo biletów dla całej waszej ekipy na wielki festiwal studencki w Olsztynie, bo już w przyszłym tygodniu Kortowiada i my was tam zabierzemy. Słuchajcie w ten weekend uważnie Radia SK.
1: Autopromocja. A gdyby tak, rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo!
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
2: Autopromocja.
5: Reklama. Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miała być jedna doniczka,
6: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Castorama.
9: Teoria
7: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
7: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Odśwież ogród fantastycznymi ofertami z Jysk. Już teraz rabat do 50% na wybrane artykuły ogrodowe. Oferta ważna od 20 maja do 7 czerwca. Jysk.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
13: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
14: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
15: Leclerc.
16: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
17: Przedsiębiorco z Pomorza, skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj, zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg. Ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
20: I po reklamie.

0: Lato przyszło do Polski. Dzisiaj prawie w całym kraju ponad 20 stopni, a na zachodzie może być nawet 27. I jeszcze takie letnie hity z Radia SK. Kuba i Kuba, to ich nowość. No właśnie, macie czas dzisiaj o poranku w sobotę, żeby posiedzieć sobie na balkonie i odpocząć na balkonie czy na kanapie, po prostu nic nie robić, odpoczywać, spędzić przyjemnie czas? Czy jesteście bardziej zapracowani? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Po której stronie jesteście? Po stronie tych, którzy dzisiaj odpoczywają, czy po stronie tych, którzy od rana intensywnie pracują? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Jak wam mija ten sobotni poranek? Za chwilę najnowsze newsy, a potem gram fajne trąbki od Faruko i też się wakacyjnie zrobi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: promocja.
1: Niech którzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

0: Katy Perry nakręca nas na sobotę. To są właśnie hity na czasie, a ja was zapytałem wcześniej, po której stronie jesteście. Po stronie tych, którzy odpoczywają i nic nie robią, czy po stronie tych, którzy od rana są zapracowani? Irek nie należy ani do jednej, ani do drugiej grupy.
1: No to ja tak po środku jestem. Bo siedzę, odpoczywam i jestem w pracy. Na razie za bardzo nie ma co robić.
0: I jeszcze żona do żadnej pracy nie zagoni. Praca w weekend ma swoje plusy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Jak dobrze znam moją mamę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super niskiej cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanej mamy to Allegro.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. Zgadza się, szparagi zielone Kastąd takie dobre, pęczek 500 gramów, 9,99. A wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!

0: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
3: I po reklamie.

0: Coldplay i Paradise, czyli raj. W przyszły weekend wy możecie się poczuć jak w raju. Wy nie będziecie mieli wtedy sprzątania w domu, nie będziecie mieli pracy. Wy będziecie odpoczywać w jakimś ciepłym miejscu, za granicą, ale nie wiemy jeszcze gdzie. To jest Radio SK, to są hity na czasie i to jest odlot ściśle tajny w Radio SK. Wy zabieramy was w tajemniczą podróż za granicę. Wy nie wiecie jeszcze gdzie. Ja też nie wiem, gdzie lecicie. Tego dowiecie się dopiero przed samym odlotem na lotnisku. Wiadomo, że wylatujemy w piątek i warto się zgłaszać. Karolina była w zeszłym roku i mówi, że poleca.
1: Tak, zgłaszajcie się, kochani, w apce na odlot ściśle tajny. Byłam w pierwszej edycji i było fantastycznie. Każdy powinien zaznać tej adrenaliny i nutkę niepewności. Pozdrawiam, Karolina.
0: Ja myślę, że dłużej przekonywać nie trzeba. Wiadomo, że miejsce, do którego lecimy, jest ciepłe, bo potrzebne są stroje kąpielowe. Tam się płaci w euro, czyli gdzieś pewnie w Europie. Jeżeli podejrzewacie, co to może być za miejsce, no to się zgłaszajcie. Tylko przez eskową aplikację na smartfony. Zgłoszenia są darmowe, tam wszystkie szczegóły i udowadniajcie nam, że potraficie odlecieć. To ostatni tydzień kompletowania naszej ekipy.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
4: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Zestaw grillowy w marynacie Czas na Grill. Boczek, karkówka i schab. 14,99 za kilogram. Oraz wszystkie produkty Madero. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A ogórki konserwowe Nasza Spiżarnia 900 lub 870 gramów. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Biedronka.
9: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Teddy Swims w Radiu SK. To są właśnie sobotnie hity na czasie. Za 5 minut 11 szokująca decyzja prezydenta Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie było. Donald Trump ogłosił, uwaga, że nie pojedzie na ślub swojego syna. Powiedział, że ma bardzo dużo spraw na głowie, międzynarodowych, między innymi zamieszanie związane z Iranem, więc w żaden sposób nie da rady się wyrwać i niestety ślub syna opuści. No, może to i dobra decyzja, słuchajcie, bo gdyby na to wesele jednak poszedł, prawda? No to przynajmniej przez jeden dzień nie mógłby się na żadnych sprawach międzynarodowych skupić. Radio SK.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: place.
1: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
1: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
4: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
5: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
6: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
7: Leclerc.
8: Game over.
9: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
10: Blik. Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę polski kurczak zagrodowy. Schowu bez antybiotyków. Teraz tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 20,99. A kujawski olej rzepakowy litr. Teraz tylko 5,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 10,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Wszystko, czego dziś chcę.
12: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Castorama!
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
14: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
16: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
19: I po reklamie.
20: Minęła 11. SK News. Jakub Konieczkowicz. Pięciolatek postrzelony z wiatrówki przez 13-letniego brata. Do zdarzenia doszło wczoraj wieczorem w Odolanowie w Ostrowie Wielkopolskim.
21: Chłopiec podczas strzelania z wiatrówki do tarczy oddał strzał. Na linii tego strzału przypadkowo wbiegł jego 5-letni brat. Młodszy chłopiec został postrzelony w okolice podbrzusza.
20: Mówi Ewa Golińska-Jurasz z policji w Ostrowie. Pięciolatek jest po operacji. Przebywa na oddziale intensywnej terapii. Rokowania są dobre. Policja zabezpieczyła broń. Rodzice byli trzeźwi. Wstępne ustalenia wskazują na nieszczęśliwy wypadek. Uwaga kierowcy, są utrudnienia na autostradzie A2 pod Warszawą. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Konotopa i Pruszków. Część trasy jest zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Wieczorem rusza ostatnia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Mistrzowski tytuł obronił Lech Poznań, natomiast dziś poznamy wicemistrza Polski. O drugie miejsce walczą obecny wicelider Górnik Zabrze, trzecia Jagiellonia i czwarty Raków. Początek wszystkich spotkań o 17:30.
0: Takie rzeczy tylko w Radiu SK. Rozkręcamy festiwalowe lato, rozkręcamy wakacyjne imprezy. Zabieramy was na największy festiwal studencki w Polsce. Już teraz mam dla was 4 zaproszenia dla całej waszej ekipy na Kortowiadę w Olsztynie, która rusza już w przyszłym tygodniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jeśli chcecie zobaczyć Marylę Rodowicz, Tymka czy Żabsona na żywo, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcecie pójść na Kortowiadę.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Bausa w Radiu SK. On wczoraj miksował na antenie Eski w programie SK Live Remix. To w każdy piątek po godzinie 20. SK Live Remix. Ale teraz mamy sobotni chill. I w Radiu SK otwieramy razem festiwalowe lato. Zabieramy was na największy w Polsce festiwal studencki. Mamy zaproszenia na Kortowiadę. Ta wielka impreza nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie już w przyszłym tygodniu. No a wy zasypujecie mnie głosówkami w tej sprawie na eskowym messengerze. Bartek?
1: Chętnie bym zobaczył i pośpiewał Małgośka, mówią mi na na na na na na.
0: Maryla Rodowicz też tam będzie, ale też młodsze gwiazdy. Pojawi się Guzior, Jan Rapowanie, bracia Kacperczyk, Kizo, Kuban, Łydka Grubasa, co tam jeszcze będzie? Problem, Tymek, Young Iggy i Żabson i wielu, wielu innych. I wy tych artystów możecie zobaczyć na żywo. Cały czas czekam na głosówki na messengerze Radia SK, z kim i dlaczego chcielibyście pójść na Kortowiadę. Na tych zaproszeń mam całkiem sporo, bo aż 4. Czekam na głosówki na messengerze Radia SK. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu, kurka wolna, tylko 9,99. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krönung, zapas lub w słoiku, opakowanie 200 lub 220 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
11: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
12: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
13: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: I po reklamie.

0: Cześć, on Derulo w Radiu SK. Za chwilę kogoś z was wyślę na kortowiadę, ale wcześniej zagram nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo my się w tym specjalizujemy, my się na tym znamy. SK zawsze gra najlepsze nowości i teraz dwóch wielkich artystów w jednym numerze. Dwóch artystów z teoretycznie różnych muzycznych światów. Gibbs wydał nowy numer, ten raper w przyszłym tygodniu wyda płytę, ale mimo że jest raperem, to śpiewa i bardzo dobrze mu to wychodzi, a razem z nim śpiewa Igo. Numer bardzo wakacyjny. Można mruczeć razem z nimi, można z nimi odpoczywać. Gibbs, Igo, ostatni dzień lata, tak ten kawałek się nazywa. Idealnie się komponuje z tym majowym słońcem sobotnim. To jest SK, tu się zaczynają wszystkie hity.

0: Można zrobić imprezkę. Z nimi można. To jest numer, przy którym mieszkanie samo się sprząta. I to w tempie ekspresowym. Calvi i Remi w Radiu SK z hitem Zawsze na czasie. Jeśli chodzi o imprezki, to nam się szykuje taka wielki studencki festiwal w Olsztynie. Już w przyszłym tygodniu Kortowiada na scenie największe polskie gwiazdy. I nagrywacie głosówki w tej sprawie na SK-owym Messengerze. Z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać? Piotr?
1: Żeby moja żona wreszcie odpoczęła od całego zamieszania w domu, po remontach, po przeprowadzce, żeby mogła pójść wreszcie odpocząć bez dzieci i żebyśmy miło spędzili czas.
0: Ważna informacja dla dzieci Piotra. Starzy idą na miasto, starzy idą imprezować. Piotrek, dzwoń do teściów albo do rodziców, niech przychodzą do dzieci. Wy idziecie na Kortowiadę w Olsztynie. 4 zaproszenia są wasze, czyli ty, żona, plus jeszcze jacyś znajomi. Najlepsze imprezki zaczynają się w Radiu SK. I słuchajcie, to nie jest ostatnia okazja, żeby takie zaproszenia zgarnąć. Przez cały weekend rozdajemy bilety na Kortowiadę.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
6: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
12: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
13: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
14: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
15: Leclerc.
16: Game over.
17: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
18: Blik. Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: Wszystko, czego dziś chcę.
20: To z kartą Moje Intermarché. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 22,99. A masło Extra Łaciate za 2,49 przy zakupie 3.
21: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
22: Świętuj z nami 26. urodziny Bricomarché. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Bricomarché za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
24: Lidl. To się opłaca.
3: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Mezo i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
6: To będzie ostatnia reklama. Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy Bramie Targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: I po reklamie.
9: SK. SK. SK.

0: Wszystko dobrze, bo jest sobota i do końca weekendu jeszcze dużo czasu. I lore w głośnikach. To jest Radio SK, to są sobotnie hity na czasie. A dzisiaj wieczorem, no historyczny moment dla polskiej piłki. Ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Barca na wyjeździe o 21:00 zagra z Walencją. No i to już jest koniec. Ostatni występ Lewego w koszulce Barsy. No ale skoro to jest ostatni dzień w pracy, prawda? No to ja mam nadzieję, że Lewy nie przyjdzie z pustymi rękami do kolegów, prawda? Jeszcze 12:00 nie ma. Jak ładnie poprosi, no to żona Ania myślę, że jeszcze zdąży zrobić jakieś ciasto na pożegnanie.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na dzień mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Leclerc.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
6: Leclerc.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w centrum handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99 za kilogram. Oraz ogórki szklarniowe na wagę jedynie 2,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Lato w Half Price.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii miała być jedna doniczka.
10: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
14: Elbląg na czasie.
15: Krzysiek Jaworski. Dzisiaj odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różdżką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze.
16: To będzie popołudnie pełne rozmów o relacjach, emocjach i o tym, jak wielką moc ma drugi człowiek.
15: Biblioteka Elbląska, 16, wstęp wolny. Warsztaty, spacery z przyrodnikami, stoiska edukacyjne, akcje i atrakcje dla najmłodszych. Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej zaprasza na drugi piknik w Krainie Buka. Piknik do 15 na Dużej Polanie w Elbląskiej Bażantarni.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
17: Minęła 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. W Krakowie trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojteckiej. W akcję zaangażowano helikopter. Dziewczynka zaginęła w czwartek po spotkaniu ze znajomymi. Akcji nadano najwyższy możliwy priorytet.
18: Sprawdzamy wszelkie możliwe scenariusze. Rozmawiamy z jej znajomymi, z rodziną. Przeszukiwaliśmy ostatniej nocy to kilkadziesiąt stanów.
17: Mówi Katarzyna Cisło z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Poszukiwania obejmują całe miasto oraz powiat krakowski. Poważny wyciek w Kalifornii w USA. Około 40 tysięcy mieszkańców dostało nakaz ewakuacji. W zakładzie produkcyjnym na południu stanu doszło do wycieku chemikaliów. Strażacy próbują zapobiec eksplozji zbiornika z niebezpieczną substancją. Na liczniku zbiórki już ponad 5,5 miliona złotych. Influencer Łatwogang transmituje na żywo trasę rowerową z Zakopanego do Gdańska. Podczas niej chce zebrać 12 milionów złotych na leczenie 8-letniego Maxa. Chłopiec choruje na dystrofię mięśniową Duszena. Łatwogang obecnie przejeżdża przez województwo łódzkie, a do celu zostało mu około 430 kilometrów.
19: No czego to facet nie wymyśli, żeby się wyrwać z domu przed sobotnimi obowiązkami? A tak serio, szacun dla Łatwoganga, on robi rzecz niesamowitą. Ma nie dość, że wielkie mięśnie w nogach, to jeszcze wielkie serce. A jeszcze jedna ważna informacja. Dzisiaj dzień teścia. Nie mylić z substancją, którą sobie chłopaki na siłowni wstrzykują. 2 po 12. Łukasz Zduńczyk, witajcie.
20: Radio SK, hity na czasie.
19: A że z teściem trzeba zawsze dobrze żyć, prawda? To może wypadałoby dzisiaj na jakiegoś grilla zaprosić? Żeby za tydzień można by było teścia poprosić o pomoc w jakichś pracach w ogrodzie. Damian Dawid w Radiu SK, to są hity na czasie.

0: Neo i Afrojack w Radiu SK. Afrojack na naszej antenie pojawia się w jeszcze bardziej imprezkowej wersji. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. Mamy dla Was idealną propozycję na najlepsze rozpoczęcie weekendu. W każdy piątek wieczorem od 20:00 najpierw gramy Wam najlepiej zmiksowane hity na czasie bez gadania, sama dobra muza, a potem na naszą antenę wskakują najpopularniejsi producenci na świecie, m.in. Afrojack właśnie, Armin Van Buuren i jego kultowe State of Trance, Lost Frequencies, Robin Schulz, James Hype i jeszcze wielu innych. Jeśli macie teraz ochotę posłuchać takich setów DJ-skich, imprezkowych, może do sprzątania, albo w trasie, to możecie to zrobić. Odpalajcie aplikację Radia SK na smartfony, tam SK Live Remix gra 24 godziny na dobę.
1: Radio SK. Reklama.
2: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: To niska cena.
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: Great Brands.
1: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
2: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
3: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2+1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

Dawid Podsiadło w Radiu SK. To są sobotnie hity na czasie. Razem sprzątamy w domu, razem pracujemy, razem jedziemy na zakupy. A tymczasem w Tatrach wydarzył się wielki skandal, słuchajcie. No czegoś takiego chyba jeszcze nie było. Znany ukraiński influencer wjechał samochodem nad morskie oko. Wjechał na szlak, na który samochodem absolutnie wjeżdżać nie można, bo to teren ścisłej ochrony przyrody, ale on potem tłumaczył, że on nie wiedział, że tam jest zakaz, że nie może wjechać i normalnie wjechał, podjechał tam na teren przed schroniskiem i zrobił sobie zdjęcie i wrzucił to do mediów społecznościowych. Dostał za to mandat, ale śmiesznej wielkości, słuchajcie. Dostał tylko 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. No za coś takiego mandat powinien być dużo bardziej surowy. Ale słuchajcie, ja już mu wymyśliłem karę za to, co zrobił. Powinien pieszo iść nad morskie oko z wózkiem dziecięcym, z płaczącym dzieckiem w środku i jeszcze z drugą połówką, która narzeka, że ją noga boli. Radio SK. Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Z Bestune każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestune T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestune T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestune w całej Polsce.
4: Jak dobrze inwestować? Wybrać coś, co posiada stabilną wartość. Ponadczasową, światową. Mennica Elbląska, współpracująca z mennicami zrzeszonymi w londyńskiej giełdzie złota, oferuje skup i sprzedaż złota inwestycyjnego po unikalnych kursach. Wymienia złoto na certyfikowane sztabki i monety. Złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Mennica Elbląska, szwajcarska precyzja i negocjacje cen. Szczegóły dotyczące obrotu i ewentualnego ryzyka inwestycyjnego w salonie Agat, siedzibie Mennicy Elbląskiej w Leclerc.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6 koło Pasłęka.
7: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii miała być jedna doniczka.
8: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: I po reklamie.
15: Esko.

0: Another w Radiu SK to są sobotnie hity na czasie, a w studiu Eski pojawił się gość, który wczoraj rozdawał słuchaczom Radia SK bilety na Taco Hemingwaya. Mati Fuzzyło. Cześć Mati, czekaj, może ja ci mikrofon włączę. O, teraz.
1: Jeszcze
0: teraz.
1: Nie. O, jest. Dzień dobry. Tak, to ja tańczę.
0: Słuchaj, skoro ty się zajmujesz rozdawnictwem biletów na antenie Radia SK, to tutaj kolejna prośba się do ciebie pojawiła. Aha. Justyna tym razem.
2: Chętnie pojechałabym na Kortowiadę do Olsztyna, bo mój syn uważa, że jestem starym zgredem.
0: Z Eską nikt nie jest starym zgredem, umówmy się. U nas mamy się to. Można poczuć młodo.
1: Mamy można to? Się poczuć młodo, mamy to. Słuchajcie Eski, słuchajcie, bo będę miał dla was bilety na Kortowiadę.
0: I warto słuchać Eski, bo przez cały weekend bilety na Kortowiadę są. No to ja was zostawiam w dobrych rękach. Mati Fuczyło przejmuje antenę i będzie wam grał hity na czasie. A, jeszcze jedna sprawa, bo prawie bym zapomniał. Pozdrowienia masz.
3: O! Pozdro Mati Fuczyło!
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
5: Autopromocja.
6: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PO Pay Kids.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
14: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
13: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
15: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleklerk.
16: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
17: Dzień dobry sąsiadce.
18: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
17: To do zobaczenia.
18: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
19: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
20: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni, 199 zł.
21: Lidl, to się opłaca.
20: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
21: Lidl. To się opłaca.
5: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy Bramie Targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: I po reklamie.
23: Minęła 13. SK News. Jakub Konieczkowicz. Zwłoki mężczyzny w studni. Policja pod nadzorem prokuratora ustala tożsamość osoby, której ciało odnaleziono w studni w województwie warmińsko-mazurskim.
24: Studnia była nieużywana. Dopiero teraz, kiedy zabezpieczenie dostępu do studni zostało odsunięte, okazało się, że wewnątrz znajduje się ciało.
23: Mówi oficer prasowy olsztyńskiej policji Jacek Wilczewski. Nie wiadomo, jak długo ciało mogło znajdować się w studni. Szczegóły ustala policja. Wjechał sportowym autem pod samo morskie oko. Ukraiński influencer pokonał ponad 8 km trasy objętej zakazem ruchu w Tatrzańskim Parku Narodowym. Na miejscu zrobił sobie zdjęcie i wrócił w ten sam sposób. Przy wyjeździe zatrzymała go policja, dostał 100 zł mandatu i 8 punktów karnych. Dziś wieczorem ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach Barcelony. Jego drużyna pewna obrony Mistrzostwa Hiszpanii zmierzy się na koniec sezonu na wyjeździe z Walencją. Początek meczu o godzinie 21. Dodajmy, Lew w Barcelonie do tej pory w 4 sezonach zdobył 3 mistrzostwa i 119 bramek.
1: Właśnie. Dziś ostatni mecz Lewego w Barcy. Łezka kręci się wokół na samą myśl, ale zanim łezki, to jeszcze uśmiechy. W końcu to sobota z Eską i ze mną, Mati Fuczyło to ja i mam dla was naprawdę, naprawdę niezłe hity. Na przykład takie hity zawsze na czasie. WW Heaven is a place on earth.

0: To jest jeden z tych hitów, który się nie nudzi i który regularnie słyszę w miejscach z karaoke. Chociaż ja bym nie podołał i raczej nie chcecie tego słyszeć. Britney Spears i Toxic w ST 16 minut po 13. Przed chwilą mówiliśmy o tym, że Lewy dziś zagra swój pożegnalny ostatni mecz w barwach FC Barcelony. No, będą wzruszenia na 100%, ale skoro to taki ostatni raz, to ja mam do was pytanie, co mogłoby się skończyć dla was dzisiaj? Wiecie, tak raz na zawsze, na przykład sprzątanie albo tankowanie, że tankujesz raz i jedziesz. Co dla was mogłoby się skończyć już dziś na zawsze? Czekam na głosówki na eskowym Messengerze. Facebook Radia SK, tam możecie je przesłać.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plama odporna, biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Kroki w mojej pielęgnacji? Buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
4: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
6: Lato w Half Price.

0: Great Brands. To będzie ostatnia reklama.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Mamy. Teraz do 25% na zestawy Lego Botanicals. A w ramach targów książki 2 plus 1 na wybrane tytuły. Do tego 50% na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Mamy z aplikacją. Empik.
2: I po reklamie. SK.

0: Imagine Dragons on top of the world. 26 minut przed 14. A to jest SK i przy okazji ostatniego meczu lewego w Barcy, co jest bardzo, bardzo smutne, to szykuje się dzisiaj. Sprawdzam, co mogłoby skończyć się dla Was raz na zawsze i tutaj szukam raczej tych fajnych opcji, nie tak smutnych jak ta z lewym. I Arkadio w tej sprawie wysłał swoją głosówkę. Co mogłoby się skończyć?
1: Dla mnie by mogło się skończyć wieczne tankowanie, żeby zatankować raz i nie trzeba było więcej zaglądać na dystrybutor i niestety na te ceny.
0: Jak ja to rozumiem, byłem wczoraj i zamykałem oczy w trakcie. Kinga też się nagrała na Facebooku Radia SK.
2: Hej, jak dla mnie to mogłoby się skończyć raz na zawsze chodzenie do pracy w weekendy. Pozdrawiam.
0: Kinga, zgadzam się. A nie, bo ja jestem w pracy, a jest weekend. Szef może słuchać. Szefie, żartowałem, to taki żart był.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo!
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoo Puszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
3: Autopromocja.
6: Reklama.

Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14 T5G, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. W sobotę 23 maja aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tę samą sobotę przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny, bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45, obok sądu.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Wczoraj to było miejsce 16 gorącej dwudziestki. Wiktor, Waligura i 4 pory roku. Głosujcie na SKPL, aby za tydzień może ten kawałek znalazł się na pierwszym. Kto wie? No, wczoraj na pierwszym miejscu znalazł się hit, który ma już 14 lat. Mam tu na myśli oczywiście Beauty and the Beat, a więc Justin Bieber. Ale słuchajcie, nie o tym teraz. Łatwogang nie wytrzymał w swojej kawalerce zbyt długo i potem jak zebrał setki milionów złotych dla fundacji Cancer Fighters, no to teraz postanowił zebrać też 12 milionów złotych dla chorego Maxia. Jak to robi? Jedzie rowerem przez całą Polskę, a to wszystko na żywo na jego YouTubie, jak to ostatnim razem. No i Piotrek jedzie z Poronina, z gór do Gdańska, już ponad 21 godzin i ponad połowa, prawie 6,5 miliona złotych na liczniku już jest. Teraz Łatwogang jest gdzieś w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. No to ja trzymam kciuki w takim razie za zbiórkę i za Piotrka, żeby miał siły, tym bardziej, że on chce to zrobić bez snu. Podziwiam, no i pchamy, żeby dojechał.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angello, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
1: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To na dzień mamy. Raffaello 150 gramów. 14,99 przy zakupie dwóch z kartą Moje Intermarché. A ponadto woda Żywiec Zdrój. Złoty 89, kupując 12 sztuk.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce zaraz będzie taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Ruszaj do Castoramy już od środy.
7: Akcja trwa od 27 maja do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
9: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
10: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Świartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
11: Leclerc.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
19: Elbląg na czasie.
20: Krzysiek Jaworski. 66 km szlakiem Malowniczych Żuław. W niedzielę odbędzie się majowa miejska wycieczka rowerowa. Celem będzie Święty Gaj i gospodarstwo Ser i Mirabelki. Wycieczka startuje w niedzielę o 10 z ulicy Wodnej przy napisie Elbląg. Planowany powrót około 16. Udział jest bezpłatny. Obecność, troska i miłość. Dzisiaj odbędzie się w Elblągu spotkanie z Magdaleną Różczką, aktorką, która od lat promuje rodzicielstwo zastępcze. Biblioteka Elbląska, 16, wstęp wolny.
18: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
21: Jest 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. To prawdopodobnie poszukiwana 12-latka. Na terenie Lasu Wolskiego w Krakowie znaleziono ciało młodej kobiety, a od czwartku w tym rejonie trwały poszukiwania nastoletniej Eli. Trwają czynności identyfikacyjne. Służby wstępnie wykluczyły udział osób trzecich. Niebezpieczne zdarzenie na Łotwie. Niezidentyfikowany dron spadł do jeziora Dridża. To na południowym wschodzie kraju. Bezzałogowiec eksplodował. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Sprawę badają służby. Już 6,5 miliona złotych na koncie zbiórki wspieranej przez Łatwo Ganga. Influencer jedzie na rowerze z Zakopanego do Gdańska i zachęca do wpłat na leczenie 8-letniego Maxa, chorego na dystrofię mięśniową Duchenna. Wysiłek jest ogromny, ale twórca na trasie może liczyć na wsparcie fanów.
22: Cześć, jedziemy! Mankujemy! Piąteczka, cześć!
21: Wszystko można obserwować dzięki internetowej transmisji.
23: Co mogłoby skończyć się raz na zawsze? To dzisiaj sprawdzamy razem z wami. Nikola się nagrała.
24: Ja bym chciała zrobić zakupy, włożyć je do lodówki, żeby lodówka już zawsze była pełna.
23: O tak, ja jestem za tym, bardziej że gdy lodówka jest pusta, to i tak sprawdzam, czy coś w niej jest. Mati Fuczyło, to jest SK. Gramy!
25: Tame Impala, Jenny, Dracula.
26: To

0: Mamo, mamy klub w domu albo w samochodzie i to jest naprawdę dobry klub. Thomas Gray i Rumors. A wiecie, że SK jest domem dla tych, którzy na klubowej musie znają się jak nikt inny? Wróciła nasza legendarna audycja SK Live Remix. Gramy w niej najlepsze sety najlepszych DJ-ów z całego świata. W każdy piątek po 20:00 najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a po 22:00 aż do 3:00 nad ranem miksy DJ-ów. Wczoraj na przykład Armin van Buuren, Giuseppe Ottaviani czy Bauza. Jeżeli piątkowa noc to jednak dla was za mało, to powierzcie, darmową łapkę Radia SK, tam odpaliliśmy specjalne radio SK Live Remix i gramy DJ-skie sety 24 godziny na dobę. Radio SK. Ale u mnie też dzisiaj będzie się klubowo działo. Robin Schulz wypuścił nowość, a ja ją zagram.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
5: Ach, to niska cena.
6: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy lody Rożek Klimit. Różne smaki, tylko złoty 49 przy zakupie dwóch. A od poniedziałku ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Jedynie 12,99 przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór klocków w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
10: Masz już Modivo Club Gold?
11: Nie, a warto?
10: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
11: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
10: W Modivo eObuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
11: Brzmi super. No to jak dołączyć?
10: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
9: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
14: No wiem.
13: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
14: Ej, to już przesada.
13: No co, tego poziomu nie da się przebić.
15: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
16: I po reklamie.
17: SK.

0: Znacie ten hit już dobrze, prawda? Let You Love Me to Rita Ora. Co powiecie na coś nowego? Obiecałem wam nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I obietnicy dotrzymam. Wspomniałem o tym, że Robin Schulz ma dla nas nowy kawałek. To prawda, ma. Jeszcze dzisiaj wam go zagram, ale teraz ktoś inny. I teraz zrobi się bardzo emocjonalnie. Prawie jak na tym ostatnim meczu lewego w Barce, który dziś przed nami. Tom Gregory też się w ostatnim czasie nie nudził i nagrał kawałek How It Was. Posłuchajcie i poczujcie to sami, bo teraz nie będzie klubowo. Teraz będzie emocjonalnie. Radio SK. Chusteczki w dłoń i gramy.

0: Rihanna, Only Girl in the World. 23 minuty do 15, to jest sobota z Eską. A wiecie, że pewna bardzo słynna pani, nie mam na myśli Rihanny, zmieni miejsce zamieszkania? O kim mówię? Słuchajcie, Mona Lisa wyprowadza się z Luwru, w pewnym sensie. No, nie tak dawno miałem okazję być w Paryżu, zobaczyć ją na żywo. Nie wiem, czy ten obraz Leonarda da Vinci przestraszył się mnie, czy może szefowie muzeum przestraszyli się mnie, ale faktycznie szykuje się zmiana domu, tak częściowo. Chodzi o to, że teraz ten niewielki obraz da Vinci znajduje się w niewielkiej sali, a i ta sala cały czas jest przepełniona, wypełniona, no bo każdy chce zobaczyć to słynne dzieło, więc szykuje się przebudowa muzeum i Mona Lisa będzie teraz w takiej ogromnej przestrzeni. Co ważne, nie trzeba będzie nawet zwiedzać dalszej części muzeum, żeby ją zobaczyć, no bo Mona Lisa będzie czekała przy samym wejściu. Czyli wiadomo, mam przepis, jak teraz będzie to wszystko wyglądało. Wchodzimy, szybka foteczka i można wychodzić. No tylko jeszcze wrzucić, gdzie trzeba, żeby wszyscy zobaczyli.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat Elbląg, hipermarket Leclerc.
4: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
5: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
6: Leclerc.
7: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.

0: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.
1: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
2: Dzień mamy w Amari Spa. Podaruj mamie chwilę ciszy i autentyczny tajski masaż w dłoniach certyfikowanych terapeutek. A że w życiu masz więcej niż jedną wyjątkową kobietę, drugi bon w cenie niższej o 20%. Amari Spa, Elbląg, ulica przy Bramie Targowej 10. Dla mamy, która zasługuje na wszystko. To będzie ostatnia reklama.
3: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
4: I po reklamie.

0: Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love w Radiu SK 6 minut do 15 w sobotę. I co mogłoby się skończyć raz na zawsze? O tym dzisiaj nagrywacie swoje głosówki i wysyłacie je na Messengerze do Radia SK. Natalia?
1: Cześć, dla mnie raz na zawsze to mogłoby się skończyć praca. Pyk, popracujesz jeden dzień i jesteś ustawiony na całe życie. Możesz zwiedzać, oddawać się pasjom i robić to, co chcesz. I kochasz, a nie codziennie rano wstawać i pracować. Pozdrawiam.
0: Chciałbym powiedzieć, że te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, Natalia, robię codziennie. Między 23 a 7. Sny są super. Radio SK. A czy komuś z was śniły się bilety na kortowiadę? Słuchajcie Eski, będę je dla was miał.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki Oxelo Fit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
7: Wpadaj do Lidla, bo niskie ceny codziennie, to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 15,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Awokado zielone. Cena przed obniżką 5,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. Szczegóły w aplikacji.
8: Lidl, to się opłaca.
9: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
10: Jakich ludzi?
9: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
10: Ojciec, nie to okno. To tu.
9: Gdzie?
10: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga ci stworzyć ogłoszenie.
9: AI? Ajajaj.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
12: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
13: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
12: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
13: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
12: O, pyszna zapiekanka.
13: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
12: To rozumiem.
13: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
14: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
15: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
16: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
17: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Auto Giełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Muzyką się żyje.
25: Taco Hemingway przejął Stadion Narodowy. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, między innymi Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeżeli przegapiliście ten koncert, zaglądajcie na Instagram Radia SK. Mamy nagrania. W czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Inspektorat uznał, że to nielegalna reklama. Taco stwierdził, tutaj cytat, że w tym roku po raz pierwszy został ocenzurowany. Raper powiedział, że chce mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił kilku rad.
26: Ja na pierwszą, czytajcie książki. Zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku. Dzieci stwierdzili rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. I mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
25: Tako polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Tako na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. Dua Lipa zrobiła fanom prezent, wydała film i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Łatwo Gang, który postanowił rowerem przejechać całą Polskę i zebrać 12 milionów dla chorego Maksia, powoli dojeżdża do Łodzi. Do Gdańska jeszcze kawałek, ale za to do celu zbiórki coraz bliżej. Już ponad 7 milionów. No, piękna sprawa to jest i piękne hity dla Was mam. Fuka i Vito Bambino, zabiorę Cię tam, Mati Fuczyło, cześć.

0: wszystko jedno, to wideo, a to jest SK 18 minut po 15 i obiecałem, że będę miał dla Was bilety na fajną imprezę. I wszystko się zgadza. W czwartek w Olsztynie startuje Kortowiada, ona potrwa do soboty, a tam zagrają m.in. Kacperczyk, Enej, Jankigi, Tymek, Problem, Kizo, Kuban, Maryla Rodowicz czy na przykład Żabson, a więc dla każdego coś się znajdzie. Ja mam wejściówkę na całą taką imprezę dla Was i dla Waszej ekipy. Musicie mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę zabierzecie. Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze, a ja za chwilę kogoś wybiorę. Radio SK. Kogo zabierzecie na taką imprezę, czekam na głosówki.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, TTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: A co tam w Carrefourze?
7: Odlotowy Dzień Dziecka. Wymarzone zabawki aż 25% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 maja. Szczegóły na carrefour.pl. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
13: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
14: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
17: I po reklamie.

0: Miles Smith i Stargazing w Radiu SK, 23 minuty do 16. Chciałbym przypomnieć, że przed nami już ostatni tydzień rekrutowania ekipy do naszego wyjazdu. Mówię o akcji Odlot Ściśle Tajny. Wiadomo kiedy, już bardzo niedługo, od 29 maja. Wiadomo z kim, Jank, Skama i Wiktor z naszego eskowego poranka. No ale nie wiadomo dokąd. Polecicie. A żeby polecieć z naszą ekipą, to musicie pokazać, że odlecieć to akurat wy potraficie. O czym mówię? Zgłoszenia są bardzo proste w aplikacji Radia SK. Trzeba wysłać zdjęcie, które pokaże was w akcji, no i które namówi nas na wysłanie was z naszą ekipą. Chcecie? To pobierajcie na aplikację Radia SK za darmo i wysyłajcie zgłoszenia, a potem jest szansa na to, że polecicie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane. Zgłoś się na Odlot Ściśle Tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
2: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji. Szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
7: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Na komunię, na ślub, na rocznicę, na dowolną okazję. Salon jubilerski Koral. Kilkaset wzorów obrączek, pierścionki, kolczyki, celebrytki. Naprawa i wyrób biżuterii złotej. Grawerowanie. Lata doświadczenia. Najniższe ceny. Bez zbędnych rabatów. Salon jubilerski Koral. 1 maja 45. Obok sądu.
10: Marletto, Marletto, słodko, wolno, lekko. Marletto, Marletto, zostań tu na długo.

0: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
1: No, i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
2: Jakich ludzi?
1: No tych, co szukają aut. Patrzę za okno i nie widzę.
2: Ojciec, nie to okno. To tu.
1: Gdzie?
2: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
1: I to tu?
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato.
1: A ja obiecałem wam bilety na Kortowiadę. Ta impreza startuje już w najbliższy czwartek i będzie się działo, bo przez 3 dni na scenie pojawi się dziesiątki artystów, a my w Esce przez cały weekend mamy dla was wejściówki. Musieliście mi tylko powiedzieć, kogo na taką imprezkę byście zabrali. Ewa się nagrała.
2: Dobry dzień, oho, to twoje radio SK, dobry dzień. A na Kortowiadę zabiorę męża, przyjaciółkę i jej faceta. I będziemy się bawić najlepiej na świecie, obiecuję.
1: No dobra, Ewa, skoro obiecałaś, to załatwione. Bilety dla ciebie i twojej paczki są twoje. 5 minut do 16 zostało.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonik do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonik, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Gundwalska 6066.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii. Bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
7: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
8: Doktorze, syn znowu kaszle.
9: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
8: Co mogę zrobić?
9: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
10: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside Performance. 50 zł taniej, tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
22: Elbląg na czasie.
23: Rafał Maliszewski. Zawodnicy elbląskich drużyn wybiegną w sobotę na boiska. Concordia, wicelider czwartej ligi, o 16 zagra na wyjeździe ze Startem Nidzica o awans do trzeciej ligi, a walcząca o utrzymanie w trzeciej lidze Olimpia o 17 podejmie Znicz Biała Piska. To jedyny taki bieg w kraju. Dystans 780 metrów. Start o 12.46 i nie będzie wygranych czy przegranych. Oczywiście chodzi o bieg z okazji 780-lecia praw miejskich Elbląga, który odbędzie się 28 czerwca. Trwają zapisy. Szczegóły na stronie Siru.
21: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
24: Muzyką się żyje.
25: Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjechała. Z Polski artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Poleciała do Londynu, aby pracować nad nowymi piosenkami. Będzie to album, a jaki to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
26: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
0: Jesteś szczęśliwa.
26: Jestem szczęśliwa.
25: Alicja może być szczęśliwa i dumna. Tydzień temu zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na eska.pl. A Eska otwiera letni sezon koncertowy. Powraca nasza letnia trasa Eska Music Tour w ostatni weekend maja, pierwszy przystanek. A to wszystko w ramach Dni Obornik Śląskich. Za tydzień, w sobotę, na scenie Miu i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę między innymi Bryska. Wstęp jest darmowy. Eska załatwia też bilety na największy festiwal studencki w Polsce. Przez cały weekend mamy dla Was zaproszenia na Kortowiadę. Ta impreza już od czwartku do soboty nad Jeziorem Kortowskim w Olsztynie. Zagra między innymi Kizo, Żabson, Michał Szczygieł, Enej Kuban i królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. W Radiu Eska mamy zaproszenia dla całej Waszej ekipy. I u nas mamy też hity dla całej Waszej ekipy. Selena Gomez, Kill 'Em With Kindness, tak zaczniemy. Będzie też hymn męskiego grania, a więc nareszcie od Igora Herbuta, Zali i Vito Bambino. I ja też jestem, nareszcie, 2 minuty po 16. A ja to Mati Fuczyło, cześć!

0: Alexandra Stani, Mr. Saxo Beat. 17 minut już po godzinie 16, to jest Radio SK i to jest sobota. Ten kawałek Mr. Saxo Beat swego czasu królował w gorącej 20, ale to lata temu, natomiast to hit zawsze na czasie. A jeżeli chodzi o kawałki, które w gorącej 20 teraz królują, to przed chwilą mogliście usłyszeć hymn męskiego grania tegorocznego, a więc nareszcie Igor Herbut, Zalia, a do tego jeszcze Vito Bambino. Ten kawałek tym razem na miejscu drugim, wczoraj na miejscu pierwszym znalazł się Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat. Kawałek, który ma 14 lat po występie na Coachelli Justina Biebera, znów stał się popularny. Na trzecim miejscu Tame Impala i Jenny Dracula. Pamiętajcie, aby głosować na SK.pl i pamiętajcie, aby w piątki po 18 słuchać. Michu Sowkowski zaprasza, a ja tymczasem zaglądam do Łatwoganga. On jedzie przez całą Polskę i zbiera kasę ponownie na dzieciaki. W tym przypadku dla Maxia 12 milionów trzeba zebrać. Do tej pory udało się zebrać już 7 milionów 700 tysięcy 51 złotych i to cały czas rośnie. Jedzie już 24 godziny prawie na rowerze przez całą Polskę z gór aż do Gdańska. No i zostało jeszcze sporo drogi, bo teraz te okolice Łodzi. No więc coś mi mówi, że to się uda. Trzymamy kciuki w takim razie. Piękna sprawa i trzymamy kciuki też za nogi i w ogóle całe ciało Piotrka, bo zgłaszał, że czuje się tak średnio, więc mamy nadzieję, że będzie czuł się tylko lepiej z każdym kilometrem. U nas zaraz tylko dobre hity obejmuje noce. Jonathan Pezetliwka.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
3: Barbara, kupiłem taniej.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Jak dobrze znam moją mamę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wiedziałam, co jej podarować.
6: Jak prezent dla ukochanej mamy, to Allegro. Odkryj szeroki wybór dermokosmetyków do twarzy idealnych na prezent. Jak tak, to Allegro.
7: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.

0: Great Brands.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: I po reklamie.

0: A i tak brzmi Weekend z Eską, tak? Czyli bardzo dobrze. 24 minuty do 17 to Nicki Minaj i Starships. Słuchajcie, zrobiło się bardzo głośno, zresztą pewnie o tym wiecie, o influencerze z Ukrainy, który sportowym autem wjechał aż na brzeg Morskiego Oka, no, czyli przez kilka dobrych kilometrów jechał drogą, którą autem tak prywatnie jeździć zupełnie nie można. Influencer napisał potem, że tak naprawdę to on źle zrozumiał ostrzeżenia i myślał, że chodzi o to, że tam nie da się dojechać przez to, jak wąska jest ulica i tyle. I gdy wracał, zatrzymała go policja i pojawił się mandat. 8 punktów karnych i 100 złotych. W internecie jest teraz milion komentarzy dotyczących właśnie tej stówki. Czytam jeden z nich. To brzmi bardziej jako opłata niż kara. Jako opłata za wjazd.
1: Reklama.

0: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1199 zł. Teraz za 999. Promocja tylko do wtorku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
2: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
3: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
4: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
3: To idę z wami. Zabarwimy się trochę. Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
5: Świętuj z nami 26. urodziny Brie Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Brie Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Zostawili nam piosenki. Utwory Grzegorza Ciechowskiego, Ryszarda Ridla, Danuty Rin w wykonaniu Julii Wieniawy, Piotra Roguckiego, Wiktora Waligury oraz Andrzeja Lamperta. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
8: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
10: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
11: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
12: I po reklamie.
13: Skoda.

Jak przyjemnie się robi, prawda? Olivia Rodrigo i Drop Dead w SC 6 minut do 17 i chciałem przypomnieć, że we wtorek szykuje się Dzień Matki. To już bardzo niedługo, więc pamiętajcie, a my możemy wam pomóc z prezentem w przyszłym tygodniu. We Wrzuć na Luz po 15 możecie nam opowiadać przygody, które przeżyliście z swoimi mamami. Do zgarnięcia pobyt z mamą w hotelu w Zakopanem i 5 stówek na nowe buty. Brzmi dobrze? No jasne, że tak. To zgłoszenia za darmo na SKPL. A u nas zaraz kolejne hity. Będzie Alex Warren.

0: worth it. Autopromocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
0: Autopromocja.
3: Reklama. Warsaw Music Festival. Już w czerwcu Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WP.pl, New Age Media i Radio SK.
4: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
6: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Najlepszy dzień.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chipsy Lays. Dzięki.
9: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze stopka z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
10: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop kafe.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
12: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
13: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
14: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
15: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
16: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
17: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców -50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
0: To będzie ostatnia reklama.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: I po reklamie.
0: Muzyką się żyje.
23: Ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and the Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To nowy numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Ale kawałek sam w sobie nowy nie jest. Został wydany w 2012 roku. Teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych. A wracając do gorącej dwudziestki, na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. Na trzecim Dracula, za którą stoi Tame Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie SK w każdy piątek po 18. Zaprasza Michał Sobkowski. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych DJ-skich setów. Najpierw mamy dla was najlepszych najlepiej zmiksowane hity na czasie. Potem antenę przejmuje m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trends od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami. Słuchajcie uważnie, bo będziemy mieli dla Was bilety. Dziś o 21:00 ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony. Wtedy będą łezki, a teraz zadbam o uśmiechu. Fever Dream, Alex Warren, Derrick Cole, End of Beginning. Te hity zagram na pewno. Mati Fuczyło to ja. Cześć!

0: Ten hit mógłby się nie kończyć. To Taylor Swift i Elizabeth Taylor, West 16 minut po 17, a ja pytam was dzisiaj o to, co mogłoby się skończyć, tak raz na zawsze. Paulina nagrała się na eskowym Messengerze.
1: Hej, pytacie o to, co mogłoby się skończyć raz na zawsze? Otóż moje pranie. Wyobraźcie sobie, że nie ma wody, na osiedlu pękła pompa i totalna posucha. A moje pranie kisi się już od kilku godzin.
0: Ajajaj.
1: A tak się cieszyłam, że takie słoneczko, wszystko poschnie. A tu... ząg. No cóż, przecież nie będę swoich brudów wywlekać po cudzych pralkach. Pozdrawiam.
0: No tak, z tym praniem brudów to w ogóle różnie bywa. Czasem można wyjść na tym bardzo słabiutko. Na przykład pewien pan jakiś czas temu miał radę, która pasuje idealnie do tematu prania brudów.
2: Trzeba nakierować swoje myślenie na dobry element. Jak odczuwamy brak miłości, to kupcie sobie psa, kota i to bardzo uspokaja.
0: Radio SK. Można, można. Kuba i Kuba, dość, to już za chwilę.
3: Reklama.
4: Game over.
3: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
5: Blik.
6: Masz już Modivo Club Gold?
5: Nie. A warto?
6: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
5: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
6: W Modivo e-obuwie, ETTT, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
5: Brzmi super. No to jak dołączyć?
6: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Kroki w mojej pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry. Wow, zrobiłam dyszkę.
9: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Spędź dzień dziecka w Energylandii, krainie napędzanej marzeniami. Tylko teraz wyjątkowa rodzinna promocja. Kup 2 bilety, a trzeci odbierz gratis. Ticket energylandia.pl.
12: 31 maja to ostatni dzień, żeby zgłosić się do wakacji od ZUS za czerwiec. Na szczęście mój księgowy z Infaktu zgłosił mnie do nich już dużo wcześniej i w czerwcu zapłacę o ponad 1900 zł niższy ZUS. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Podziękuj mamie w najpiękniejszy sposób. Wyślij kwiaty. www.pocztakwiatowa.pl. Wyślij kwiaty dla mamy.
15: I po reklamie.

0: To jeden z tych hitów, który lubimy. I to bardzo. Magiera, Sobel, Drobna Zabawa. A co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Bo jeżeli powiecie to, co ja, czyli tak, to oczywiście mam coś dla was bardzo dobrego. Robin Schulz postanowił nagrać nowy kawałek. Nazywa się Better Times, zaprosił do współpracy Barbs i wyszło coś naprawdę dobrego. Jeżeli lubicie elektroniczne, klubowe klimaty, to będzie podobało wam się na 100%. Więc sprawdźmy, przekonajmy się. Robin Schulz, Barbs i Better Times.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: To Passenger i Let Her Go w Radiu SK. 26 minut zostało do 18. Co mogłoby się skończyć? O to dziś was pytam. W tym temacie wysyłacie wiadomości głosowe na Facebooku Radia SK i Marcin ma swój pomysł.
2: Cześć SK.
1: Cześć.
2: Co bym chciał, żeby się dzisiaj skończyło?
1: Mhm.
2: Ja może odwrotnie powiem.
1: No dawaj.
2: Co bym chciał, żeby się nie skończyło? Sobota. Wolne. Żona wyjechała do córki. U nas piękna pogoda. Rower między nogi i jeździ sobie człowiek do woli. Żeby to się nigdy nie skończyło. Tego sobie życzę. Pozdrawiam wszystkich.
1: To ja tobie też tej dobrej zabawy życzę, Marcin, w takim razie. A tymczasem na rowerze śmiga też dzisiaj Łatwo Gang. Ten pan, który niedawno zebrał setki milionów dla Fundacji Cancer Fighters, teraz zbiera miliony dla chorego Maksia. Ta szalona wyprawa trwa już 25 godzin. Bez przerwy jedzie na rowerze i udało się uzbierać już ponad 8 milionów złotych. Do celu jeszcze 4 miliony i 350 kilometrów. Coś mi mówi, że to może się udać. Trzymamy kciuki. Jack Style i Turn the Lights Off, to już za chwilę.
3: Autopromocja.
4: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny.
5: Pobierz apkę Radia SK
3: i zgłoś się za darmo.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu Zoopuszek. Górny parking Centrum Handlowego Zielone Tarasy przy ulicy Teatralnej.
3: Autopromocja.
7: Reklama. 3, 17, 41...
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15...
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Szukasz olśniewającego prezentu? Salon jubilerski Agat zaprasza na niezwykłe okazje. Obrączki z rabatem aż 30%, do tego grawer, kolczyki lub brylant w prezencie. Do 40% taniej na markowe zegarki. 30% zniżki na wybrane modele biżuterii. 50% taniej na drugą zakupioną sztukę biżuterii. Wyjątkowe ceny skupu złota, srebra i monet. I pamiętaj, złoto inwestycyjne dostępne od ręki. Salon jubilerski Agat, Elbląg, hipermarket Eleclerc.
14: Za szacunek, zaufanie i z oferty korzystanie. Za lojalność. Dziękujemy.
15: W hipermarkecie Leclerc w Elblągu do soboty. Ćwiartka z kurczaka. Cena sprzed pierwszej obniżki 8,99 za kilogram, a teraz 5,99. Kaszanka swojska z wątróbką JBB. Cena sprzed pierwszej obniżki 9,99 za 570 gramów, a teraz 6,99.
16: Leclerc.
17: Na plażę, w góry czy na city break? W idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mody męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w Centrum Handlowym Ogrody w Elblągu. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
18: Potrzebujesz części do maszyn rolniczych? Agroczęści Rogalski oferuje oryginalne części i sprawdzone zamienniki do marek John Deere, CNH, Manitou i wielu innych. W ofercie także opony i gąsienice do maszyn rolniczych i budowlanych. Szybka realizacja, fachowe doradztwo i części, którym możesz zaufać. Agroczęści Rogalski. Krosno 6, koło Pasłęka.
19: Chcesz sprzedać auto szybko i za dobrą kasę? Albo kupić coś konkretnego? Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Skupujemy auta od ręki i mamy wybór, którego nie znajdziesz nigdzie indziej. Autogiełda Elbląg Kazimierzowo 5D. Tu robi się dobre interesy.
7: Oh!
8: Już dziś Polsat Hit Festival i koncert Gdzie się podziały tamte prywatki. Zaśpiewają Tatiana Okupnik, Ich Troje, Wilki, Meso i Liber, Wanda i Banda, Big Cyc i Maciej Maleńczuk. Oglądaj o 19.55 w Polsacie.
9: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
20: Budujesz? Potrzebujesz betonu, bloczków lub bloków oporowych? Węzeł betoniarski Kobet w Nowinie ma wszystko, czego szukasz w dobrej cenie z szybką dostawą. A dojazd pompogruszki na terenie Elbląga jest gratis. Zadzwoń, zanim zrobi to twój sąsiad. 574 740 363.
21: I po reklamie.

0: 5 minut do 18 to Lori, wszystko jedno, wszystko źle. Paweł Bogaj pojawił się w studiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już za chwilę będę mówił dobry wieczór, ale jeszcze powiem dzień dobry.
0: A kiedy się zaczyna wieczór?
1: 18 punkt. Jak zaczynamy imprezkę, to zaczyna się też wieczór.
0: No tak, no bo zaczyna się impreza, no to wtedy robi się też, wiesz,
1: robi się ciemniej.
0: No dokładnie tak. No 18 u nas w Polsce to tak nie do końca. U ciebie wszystko jedno, czy wszystko źle, czy wszystko dobrze?
1: Wszystko dobrze, ale mam problemy z łękotką, także to nie jest wesoło. No,
0: no dobrze.
1: Jak są na sali jacyś lekarze, proszę bardzo, proszę się zgłaszać.
0: Darmowa porada medyczna, już sobie to ogarnął. Paweł Bogaj zostaje z wami i zaczyna imprezkę, a ja uciekam. Widzę, że są niezłe hity i wiem, że masz niezłe nagrody, więc dobrej zabawy.

0: promocja.
1: Legenda powróciła
2: w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
1: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20.
2: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
0: Autopromocja.
4: Reklama. Świętuj z nami 26. urodziny Pre-Commerce. W sobotę 23 maja możesz zyskać nawet 600 zł, bo z aplikacją Pre-Commerce za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Pre-Commerce. Nasze ceny rządzą.
5: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.

0: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
1: Muszę kupić auto, znaleźć ubezpieczenie, pamiętać o serwisie, wymianie opon, przechowywaniu opon.
2: Nie musisz.
1: Jak to nie muszę?
2: Możesz to mieć w abonamencie w Oto Moto Lease.
1: Oto Moto Lease?
2: Wybierasz samochód, masz stałą miesięczną ratę, a w niej pakiety. Serwis, opony, OC, AC i assistance.
1: Czyli niczym się nie martwię, ale auto będę miał jakie chcę?
2: Tak, możesz wybierać spośród wielu różnych modeli.
1: I to gdzie?
2: To tu. Oto Moto Lease.
3: Oto Moto Lease. Auto w abonamencie. To tu.
4: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
5: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
16: Elbląg na czasie.
17: Rafał Maliszewski. W poniedziałek rusza rejestracja na darmowe USG dla elblążanek w wieku od 25 do 44 lat.
18: Rejestracja będzie prowadzona od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 18.
17: Mówi Szymon Jaszkiewicz, właściciel przychodni Trevo Clinic w Elblągu, gdzie będą robione badania. Zapisy wyłącznie telefonicznie pod numerem 789 031 900. Utrudnienia na węźle Elbląg Zachód. Od wtorku rusza tam naprawa nawierzchni. Do 28 maja obowiązywać będzie tymczasowa organizacja ruchu.
15: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
19: Muzyką się żyje.
20: Polish Hip Hop Festival jednak nie zmienia lokalizacji. Rapowe święto jak co roku powróci na plażę nad Wisłą w Płocku. Jakiś czas temu organizatorzy poinformowali, że impreza będzie miała nową lokalizację, czyli Stadion Wisły Płock. Teraz jednak po wielu głosach niezadowolenia ze strony fanów nastąpiła decyzja. Uwaga, jak czytamy w oświadczeniu, od momentu ogłoszenia nowej lokalizacji dostaliśmy od Was ogrom wiadomości. Widzimy, jak ważną część historii festiwalu jest dla Was plaża nad Wisłą i jak mocno identyfikujecie się z nią na festiwalu. A więc Polish Hip Hop Festival wróci na nadwiślańską plażę w Płocku. Impreza, uwaga, potrwa od 2 do 4 lipca. Zagrają gwiazdy polskiego rapu, tacy jak PZ, Malik Montana, Kazba Łagane, Guzior, Jan, Kleosia, Fukaj czy Tede. A partnerem tej imprezy, uwaga, jak zawsze jest Radio Eska. Słuchajcie uważnie Eski, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na to wydarzenie. Po dwóch stadionowych koncertach Mata ogłasza, gdzie wystąpi tego lata. Jednym z przystanków będzie Rap Stacja, czyli festiwal w Sławie, który w drugim weekend lipca zgromadzi całą śmietankę polskiego hip-hopu. 10. jubiluszowa edycja zobowiązuje. Oprócz Maty na pewno zagrają tam także PZ, BDS, White, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Słuchajcie uważnie Eski, bo my niebawem będziemy mieli dla Was zaproszenia na Rap Stację. A Gips otwiera nowy rozdział w karierze i zmienia styl. Już w piątek raper wyda nowy album pod tytułem Nurt. Jak sama nazwa wskazuje, ta płyta ma dosłownie zmienić nurt jego kariery. Zapowiada bardziej popowe brzmienia. Dostaliśmy już zapowiedź tego krążka. To kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym Gibbs nie rapuje, a śpiewa. Razem z nim na wokalu pojawia się też Igo, a ten kawałek mogliście już premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. A jeśli chodzi o Igo, no to ten artysta szykuje się do wyjątkowego występu już za tydzień. W sobotę i niedzielę zagra na Wawelu w Krakowie. Artysta przyznaje, że jest to dla niego bardzo duże wydarzenie. Szczególnie ma znaczenie to dlatego, że Kraków to jest jego rodzinne miasto i właśnie tam zaczynała się jego muzyczna kariera. Imprezka. No jak na zewnątrz jest taka pogoda, że aż się chce imprezować. 3 minuty po godzinie 18:00 już oficjalnie zaczynamy sobotnią imprezkę w Radiu SK. Mam dla Was, uwaga, kilka nowości, do tego bilety na bardzo fajne wydarzenie w Olsztynie, czyli Kordowiada się zbliża. Więcej szczegółów za moment. A teraz gramy hity na czasie. Paweł Bogaj, zapraszam na początek imprezki. Damiano David, The First Time. Zróbcie głośniej, pobawmy się razem.

Ja sobie sprawdziłem pochodzenie pani Tate McCree, 11, już 12 minut po godzinie 18. Pani Tate, uwaga, jest w połowie Kanadyjką, a w połowie Niemką. Jej mama jest Niemką. Pozdrawiamy naszą sąsiadkę z lewej strony. Ale Tate McCree już za nami, a ja sprawdzam właśnie, kto dzisiaj świętuje, komu należą się takie brawa. I uwaga, Dzień Wymiaru Sprawiedliwości, czyli dzisiaj wolne sądy. W sensie wolne, bo nie przyszli do pracy. Do tego uwaga, Dzień Teścia. No i właśnie. Dzisiaj pokażemy tym teściom troszeczkę

Bo chociaż prawdy, to jest zadanie na dzisiaj, na dzisiejszą imprezkę. Dziewczyny, faceci, panowie i panie, jaki jest wasz teść? I ja wiem, że niektórzy nie mają teścia, to możecie sobie wymyśleć, jakiego byście chcieli mieć teścia. Czy to jest na przykład gość, który przyjeżdża i od razu mówi: a kto to tak źle to pomalował? Kto to tak źle zaparkował to auto? Takich teściów też potrzebujemy, oczywiście. A może to jest taki teść w stylu, że to jest dobry ziomek i lubicie go czasami zaprosić na grilla, żeby napić się z nim orężady albo zjeść wspólnie karkówkę? Proszę się chwalić. Nagrajcie mi teraz głosówkę na Messengerze Eski, ja czekam. I dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj jest czas na wasze przemyślenia. Ewentualnie możecie mi opowiedzieć najbardziej absurdalną historię z udziałem waszego teścia. Czekam na hity. Tymczasem, słuchajcie, dla wszystkich teściów gram już teraz hity od Eski, Mozzie Man w Radiu SK. Przypominam jeszcze raz, proszę dokończyć zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

Silver już za nami, 21 minut po godzinie 18. To jest oczywiście sobotnia imprezka w Radiu SK. Dzisiaj dzień teścia, przypominam, jak ja bym miał, słuchajcie, takiego teścia jak na przykład Robert Lewandowski, no to dzisiaj pewnie byśmy świętowali w Barcelonie. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, ale też... A poczekajcie, zmienię podkład. Ale dzisiaj też... Robert Lewandowski odbył swój ostatni trening w Barcelonie. A o 21:00 jego ostatni mecz w tym klubie. I uwaga, brakuje mu już tylko jednego gola, żeby znaleźć się w top 10 strzelców w historii Barcelony. No presja jest ogromna. Jak nie strzeli, no to w Hiszpanii i tak będzie legendą. Ale na polskim osiedlu pewnie pojadą z nim do spodu.

0: teraz się mogę pomylić. Uwaga, Shimza, Arco, Kasango, Faja, Faja w Radiu SK, 30 minut po godzinie 18. Ten numer znajdziecie w propozycjach do gorącej 20. Głosujecie oczywiście na sk.pl. No a ten kawałek, jak się wsłuchałem, to brzmi jak odlot ściśle tajny. Bardzo wakacyjnie. A tak wczoraj, a propos naszego odlotu ściśle tajnego, dołączyło do nas dwoje wspaniałych słuchaczy.
1: Słuchaj, powiedz nam jeszcze, czego się po was można spodziewać?
2: Najgorsze jest to, że chyba wszystkiego.
3: Drogi Mateuszu, Izabelo, lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
2: Rewelacja!
0: Rewelacja! Wy też tak możecie krzyknąć, co trzeba zrobić? Zgłoszenia tylko i wyłącznie przez Eskową aplikację. Pobierajcie i zgłaszajcie się już teraz na odlot ściśle tajny.
4: Radio SK. Reklama.
5: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
6: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
7: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
8: No wiem.
7: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
8: Ej, to już przesada.
7: No co, tego poziomu nie da się przebić.
9: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
10: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Doktorze, syn znowu kaszle.
14: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
13: Co mogę zrobić?
14: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
15: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
16: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
17: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: 3, 17, 41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11, 15.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Hej kierowcy, czas na zmianę auta? Imperium, giełda aut używanych w Elblągu zaprasza. Kupisz, sprzedasz lub zamienisz samochód szybko i wygodnie. Znajdziesz nas na placu Grunwaldzkim 4 za stacją paliw Circle K w Elblągu. Zadzwoń 511 511 384. Imperium, gotówka za twoje auto nawet w 15 minut.
24: I po reklamie.
25: SK.

0: To jest bardzo wakacyjny numer. Talk to you w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Ja przypominam, dzisiaj dzień teścia, tak? I w związku z tym mam do rozdania 4 imienne zaproszenia na kordowiadę. To się wszystko dzieje w Olsztynie. Czekam na wasze dokończenie zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj się pojawiły pytania z tłumu. A jak ja nie mam teścia, to co ja mogę nagrać? No to możecie nagrać na przykład, jak sobie wyobrażacie takiego swojego fajnego teścia. A jak nie jesteście jeszcze po ślubie, ale jest już ktoś, kto będzie w przyszłości waszym teściem, to bardzo chętnie też jego historię usłyszymy. Słuchajcie, najfajniejsze odpowiedzi nagrodzę biletami na kordowiadę. To są imienne bilety, więc dajcie znaka przy okazji, kogo tam byście ze sobą zabrali. Ponad 30 artystów w Olsztynie wystąpi, jeszcze więcej bawiących się studentów. No będzie fajnie. Mojego teścia szanuję za to i tutaj mamy już, proszę bardzo, pierwszy głos.
1: Ładnie kilka lat temu, kiedy pracowałem z teściem w Anglii, jechaliśmy z Birmingham do Port Madoc na wycieczkę, że jakiś wyjazd firmowy, już nie pamiętam. W każdym razie kupiłem wtedy płytę Rihanny i tam był taki utwór Shut Up and Drive. Aha. No i w drodze teść się pyta, o czym ona śpiewa. Ja odpowiedziałem tłumacząc, zamknij się i jedź. Ja w sumie nie wiedziałem do końca, dlaczego jechaliśmy cały czas w ciszy do końca pracy.
0: Pozdrawiamy gorąco Messenger Radia SK. Dokończcie zdanie. Mojego teścia szanuję za to, że...

0: delikatna.
1: Jak aksamit. I napisała ponad 170 piosenek dla największych polskich gwiazd. To Marisa z piosenką Odkochaj. Ten numer też znajdziecie w propozycjach do gorących dwudziestki. Całe zestawienie przypominam na sk.pl. Tam też możecie głosować na swojego ulubienicę. Albo jak w tym przypadku na swoją ulubienicę. Proszę bardzo, zróbcie głośniej.

0: Reklama.
1: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: W Polsce jest ponad 10 milionów mam. Nasze mamy dają miliony dobrych rad. Piszą miliony SMS-ów pytając, jak się masz. Nasze mamy to skarb warty milionów od Lotto. Traf z prezentem na Dzień Matki. Podaruj szansę na miliony. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Po raz pierwszy zostałem ocenzurowany, tak na scenie PGE Narodowego powiedział Taco Hemingway. Wczoraj raper zagrał koncert na największej arenie w Polsce. Fani mogli usłyszeć kawałki z nowej płyty, m.in. Zakochałem się pod apteką, które znacie z Radia SK. Pojawiły się też starsze numery, jak chociażby Następna stacja czy Deszcz na betonie. Jeśli przegapiliście ten koncert, wpadajcie na Instagrama Radia SK, mamy nagrania. No a w czasie koncertu Taco Hemingway odniósł się do zarzutów stawianych przez główny inspektor farmaceutyczny. Ten nakazał usunąć z piosenki Zakochałem się pod apteką nazwę leku przeciwbólowego. Instytucja uznała, że to nielegalna reklama, a Taco Hemingway stwierdził, tutaj cytat, w tym roku po raz pierwszy zostałem ocenzurowany. Raper powiedział, że chcecie mieć dobry wpływ na młodych ludzi, ja też chcę mieć dobry wpływ na młodych ludzi, dlatego udzielił też kilku rad młodym ludziom.
24: Na pierwsze, czytajcie książki, zróbcie hałas na książek. To jest bardzo trudne na samym początku, że się spodziewamy rozwijać mózg. Nie jesteś swoim ciałem, jesteś czymś więcej niż twoje ciało. Uważajcie na to, co w to ciało wkładacie. Mówię tu o różnych trunkach i tak dalej. Alkohol super niebezpieczny. Bardzo uważajcie na alkohol.
23: Bardzo uważajcie na alkohol i czytajcie książki. Tak polecił też usunąć media społecznościowe, bo mają zły wpływ na mózg. Przyznał, że sam to zrobił, no i to była najlepsza decyzja w jego życiu. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Taco Hemingwaya na PGE Narodowym w Warszawie. Na nim również będą bawili się słuchacze Radia SK, którzy zgarnęli u nas bilety. A już w poniedziałek Warszawa stanie się stolicą polskiej muzyki. Przed nami ceremonia rozdania Fryderyków, czyli Fryderyk Festiwal 2026. Na gali muzyki rozrywkowej poznamy laureatów polskich nagród muzycznych, a wśród nich jest wielu artystów, których znacie z SK. Wśród tych nominowanych na Fryderyka w kategorii Album Roku Pop ma szansę, uwaga, m.in. Igo, Wiktor Dyduła czy Zalia. A wśród nominowanych do hip-hopowego albumu roku jest z kolei Kuban, PZ czy Quebo na Fide. Ciekawie wygląda też lista nominowanych w kategorii Single Roku Pop. Szanse na tą statuetkę mają m.in. Kuban, Zalia i Faust za hit Kyoto, Daria Zawiałow i Artur Rojek za numer Dziwna, a także Sanach z Krzyśkiem Zalewskim za kawałek Eviva Larte. Galę rozdania Fryderyków będzie można obejrzeć w telewizji.
0: Imprezka.
6: Imprezka.
0: Imprezka. Imprezka.
23: 2:19, to jest sobotnia imprezka w Radiu SK. Za chwilę gram coś nowego w naszej sobotniej playliście i to prosto z Francji. Do tego wyślę was i waszą ekipę na kordowiadę. Zostańcie blisko Radia SK.

0: skuterem, rowerem, samochodem. Ciekawe, czym jedzie Dawid Podsiadło. To mało miasteczkowy, czyli uwaga, trzeci album pana Dawida. No, tak ten czas zapitala.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, 13 minut po godzinie 19, a teraz czas na mocne klubowe granie. Zróbcie już teraz głos.

polski DJ i producent znany z remiksu Bella Ciao powraca. Ta piosenka nosi tytuł Moving to the Sun i ten kawałek jest pierwszym numerem z jego nadchodzącego debiutanckiego albumu 21. No nie wiem jak wy, ale ja nie mogę się doczekać. A, no i na ten numer możecie głosować w propozycjach do gorącej 20.

właściwie ich to chyba nie trzeba przedstawiać. 22 minuty po 19, One Republic za nami w SC, a za chwilę Katy Perry w Stanach. Tymczasem, słuchajcie, czytam i sprawdzam, co się dzieje w internetach. Maja Ostaszewska tłumaczy się z udziału w kampanii promującej skórzane torebki. Powiedziała, nie jestem nieskazitelnie ekologiczna. No, czyli ekologia kończy się tam, gdzie zaczyna się dział w

0: Legendary Lover od Katy Perry, czyli legendarna miłość z Katy Perry. Ja zacząłem sobie to wyobrażać, ale może zostawmy to, wrócimy do tego później, po 22. Dzisiaj, słuchajcie, Dzień Teścia, przypominam i oczywiście złóżcie swoim teściom wszystkiego najlepszego, dużo zdrówka, a może zawieźcie im coś fajnego na grilla, na przykład karkóweczka już zamarynowana, tylko wystarczy wrzucić. Teściowie doceniają takie gesty. Ja przypominam, nagrywacie swoje głosówki ze swoim dokończeniem zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... Proszę bardzo, jedna z głosówek.
1: Mojego teścia szanuję za to, że została mu reszta honoru i nie przyjeżdża do mnie.
0: Radio SK. Nie no, ale tak to nie, no tak to nie.
2: Reklama. Black Eyed Peas, bracia Kacperczyk, Trips, Alien Mighties i inni na Warsaw Music Festival. 17 czerwca, Stadion Legii Warszawa.
3: Bo to nie jest mam talent, nie jesteśmy w programie. Mała, tu się nie kłamie, tu się czuję lub wiesz.
2: Kup bilety na wszystkie dni dostępne na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
4: Przedsiębiorco z Pomorza. Skorzystaj z pożyczki rozwojowej oferowanej przez Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne SA w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Atrakcyjne oprocentowanie i brak ukrytych opłat. Możesz sfinansować rozwój i transformację swojej firmy poprzez inwestycje m.in. w cyfryzację, automatyzację, sztuczną inteligencję i przemysł 4.0. Nie czekaj. Zrób krok w przyszłość swojej firmy już dziś. Więcej informacji na stronie www.rti.dzierzgon.pl.
5: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Autokompleks Elbląg, ulica Pułkownika Dąbka 157. Bike. Wybór staje się prosty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
9: I po reklamie.

0: Słuchajcie, zadzwoniłem do Moniki, powiedziałem: Monika, wchodzimy na antenę, a Monika do mnie co? Halo, halo?
1: Nie przygotuję się w 10 sekund.
0: Monika, Monika, spokojnie, już jesteśmy na antenie i się przygotowałaś, brawo dla ciebie. Słuchaj, cały czas mówimy o teściach, ty mi zdradziłaś, no właściwie niech słuchacze sobie sami posłuchają, co ty powiedziałaś o swoim teściu.
1: Cześć, tu Monika z Lublina. Odpowiadając na pytanie, za co najbardziej szanuję i podziwiam mojego teścia, to zdecydowanie za to, że wytrzymuję z moją teściową od 25 lat co najmniej.
0: Czy teściowa o tym wie, Monika? Opowiadaj.
1: To i obok i też jest zadowolona. Mówi, że jedzie do Olsztyna.
0: Daj mi tutaj teściową, poproszę teściową.
1: Jak ma, słucham.
0: Jak mamusia ma na imię?
1: Tak samo jak moja synowa, Monika.
0: Monika, no to, o, no to przecież wy się pięknie przyciągnęłyście, dziewczyny. A czy mama teściowa lubi koncerty?
1: Uwielbiam.
0: Okej, okay, dobra. A daj mi Monikę, tą swoją synową.
1: Słucham.
0: Dobra, czyli wy macie taki dobry kontakt, a po prostu tak nagrałaś, żeby sobie pożartować z teściowej, tak?
1: Tak, dokładnie.
0: Okej, okay, no i to jest najważniejsze.
1: No to liczymy się później.
0: A, okej, okay, dobra. No to żeby Monika, teściowa i Monika, czekaj, teściowa i kto? Ty jesteś kto? Czekaj, kto?
1: No, synowa.
0: Synowa, dokładnie, tego słowa zabrakło. To żebyście się tak dobrze, fajnie połączyły i miały do tego okazję, to proszę bardzo, uwaga, zróbcie wielkie brawa. 4. A jak? Dla ciebie, Monika, i twojej paczki, teściów, teściowe, znajomych, 4 bilety na kordowiadę. A zabieracie też teścia?
1: Tak. No, muszę zawieźć.
0: A, może wam się w końcu relacja poprawi?
1: Mamy nadzieję.
0: Ach, trzymam kciuki, a teraz Rose i Bruno Mars.

Wiktor. Waligura, 4 pory roku, 7 minut zostało nam do godziny 20. Wcześniej wspominałem, oczywiście świętujemy cały czas Dzień Teścia, ale Olga odezwała się na Messengerze, przypomniała, że dzisiaj nie tylko Dzień Teścia się obchodzi, ale jest też Dzień Spedytora. No i właśnie Olga pozdrawia z dyżuru. Spedytorzy to są osoby, które układają innym dzień. Mówią, gdzie ktoś ma jechać, po co ma tam jechać, co załadować, co rozładować. Ja mam takie wrażenie, że żona mojego kumpla Maćka jest u nich takim spedytorem. Radio SK. PS Maciek, trzymaj się. Kiedy indziej pojedziemy na te ryby.

0: informacja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequency, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje Sam On.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Release już w piątek po 20
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Najwyższa pora na zmiany? Zacznij od wnętrza. W salonie meblowym Sonic do 1 czerwca rodzinne zakupy, czyli świętujemy Dzień Matki i Dzień Dziecka. Do wyboru moc rabatów i promocji. Albo 100 zł za każdy wydany 1000, albo do 30 lat 0%. RRSO 0%. Promocje nie łączą się. Sonic, największy wybór mebli w regionie. Elbląg, Grunwaldzka 6066.
6: Warsaw Music Festival. Już w czerwcu. Black Eyed Peas, Armin van Buuren, Artbat, Steve Angelo, John Summit, Benny Benassi, Kacperczyk, RG, Trips, Korolowa i inni na Warsaw Music Festival. 13, 17 i 20 czerwca na Miejskim Stadionie Legii Warszawa. Bilety na stronie warsawmusicfestival.com. Poleca WPPL, New Age Media i Radio SK.
7: No a kogo te moje piękne chawciki widzą? Koszulka, czapeczka, kamizelka, bluza. A co to się robi?
8: Siemka Polar. Idziemy do firmy Barwy, bo chcemy nadruk według mojego pomysłu. O, tu duży, tak na piersi.
7: To idę z wami. Zabarwimy się trochę.
6: Barwy, haft i nadruk. Ulica Wiejska 18 w Elblągu. Więcej informacji na barwy.net.pl. Barwy. Barwimy codzienność.
9: Planujesz remont lub budowę? Z firmą Koma odbierzesz odpady budowlane bez segregacji, szybko i wygodnie. Oferujemy kontenery oraz big bagi w najniższych cenach w okolicy. Pomagamy w formalnościach BDO i działamy błyskawicznie. Zamów już dziś. Zadzwoń lub wejdź na sklep.koma.pl.
10: Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Zwłaszcza jak dbasz o niego z Muratorem. W nowym wydaniu podpowiemy, jak zwiększyć wydajność klimatyzacji oraz skuteczność ręcznego nawadniania ogrodu. Rozwiejemy też wątpliwości wobec przepisów dotyczących budowy tarasu oraz odpowiemy na pytanie, czy fotowoltaika jeszcze się opłaca. Za jakość naszych porad Murator jest nominowany w rankingu Budowlana Marka Roku 2026, wyróżniającym dostawców wysokiej jakości produktów i usług z branży budowlanej. Przekonaj się sam z nowym numerem, który już czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
11: Hejże hej, hejże ha! W Szarku loteria trwa. Za każde wydane 100 zł bierzesz udział w losowaniu nagród. Główna nagroda Echosonda Garmin Live Scope o wartości 17 tysięcy złotych. Centrum Wędkarskie Szark przy Grunwaldzkiej 6 zaprasza. Regulamin w sklepie.
12: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia.
13: Elbląg na czasie.
14: Rafał Maliszewski. Z dala od klawiatury, bliżej kultury. To terenowa gra miejska dla uczniów, organizowana przez Elbląski Światowid. Pozwala na aktywne poznawanie miasta, historii i instytucji kultury.
15: Do udziału zapraszamy szkoły podstawowe, klasy od 5 do 8.
14: Tegoroczna edycja wpisuje się w obchody 780-lecia nadania praw miejskich Elblągowi. Szczegóły na stronie Światowida. Zapisy na Smocze Łodzie ledwie wystartowały, a miejsc już prawie nie ma. Drużyny, które w dni Elbląga chcą wziąć udział w rywalizacji, muszą się pospieszyć z rejestracją. Szczegóły na stronie Mosiru.
3: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
16: Muzyką się żyje.
17: A ten numer właśnie przeżywa drugą młodość. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest Beauty and a Beat, czyli wspólny numer Justina Biebera i Nicki Minaj. To jest numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK, ale kawałek sam w sobie nie jest nowy. On został wydany prawie 15 lat temu, w 2012 roku, ale teraz powrócił. To wszystko dzięki występowi Justina Biebera na festiwalu Coachella w USA. Od tamtego momentu ten kawałek ponownie obiegł cały świat za pomocą mediów społecznościowych, no i wracając do gorącej dwudziestki. Na miejscu drugim spadający ze szczytu hymn męskiego grania od Zali, Vito Bambino i Igora Herbuta. No a na trzecim Dracula, za którą stoi Tame, Impala i Jenny. Całe notowanie gorącej dwudziestki czeka na was na sk.pl. Głosujcie na wasze ulubione hity. No i słuchajcie Eski w każdy piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Ledwo wróciła, a już wyjechała z Polski. Alicja Szemplińska, bo o niej mowa, artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. W tym momencie poleciała do Londynu, by pracować nad nowym albumem. A jaki on będzie, to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
18: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja Nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
4: Jesteś szczęśliwa.
18: Jestem szczęśliwa.
17: I to jest najważniejsze. O najbliższych planach wokalistki możecie też przeczytać na ska.pl. Wpadajcie i sprawdzajcie. A Dua Lipa zrobiła fanom prezent. Wydała film, no i cały album z koncertowymi wersjami jej hitów. Artystka uwieczniła swoje koncerty w Meksyku. Dotarła tam w ramach trasy koncertowej po wydaniu płyty Radical Optimism. Ta trasa była jak dotąd najpiękniejszym i najbardziej satysfakcjonującym doświadczeniem w mojej karierze. Stworzyliście coś więcej niż tylko koncert. Stworzyliście rodzinę i czuję, że to każdej nocy. Tak Dua Lipa mówi w zwiastunie koncertowego filmu, a produkcję możecie znaleźć m.in. na YouTubie.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
1: Imprezka.
17: Rozpoczynamy trzecią godzinę naszego imprezkowania. Dzisiaj mam jeszcze kilka muzycznych nowości w zanadrzu. Zagram m.in. kawałek, który nosi fajny tytuł Colorado. Ja jak byłem kiedyś młodszy, to w moich okolicach właśnie tak nazywał się klub. I tam się bardzo sporo działo. No tak samo dzieje się bardzo dużo w Radiu SK. Paweł Bogaj, zapraszam, a teraz numer 2 gorącej dwudziestki. Ja się

spróbuję jego głosem. Sean Paul, czyli ikona, wystąpił 20 maja 2026 roku w Warszawie. To się wszystko działo na Torwarze. Nasza koleżanka Weronika od Sociali mówiła, że była i było cudownie. Pozdrawiam, ja jej wierzę. Ale słuchajcie, gorsze nastroje niż takie fajne pokoncertowe mają teraz dziennikarze w Argentynie. Tam się dzieje. Podobno tam dziennikarze zaliczyli wpadkę i do rozmowy o UFO zamiast ufologa zaprosili urologa. A może to nie pomyłka? Może po prostu kolanoskopia to jest zabieg nie z tej ziemi?

0: Polska.
1: Mojego teścia szanuję za to, że jest mega najlepszym dziadkiem na świecie. Opiekuje się moim synem cudownie. No i to jest człowiek, z którym zawsze można wypić. Chodzi o Oreo Żadę oczywiście.

0: potrafimy zagrać. Superstar w Radiu SK, 19 minut po godzinie 20. Proszę zrobić głośniej. Cały czas sprawdzam, za co chcielibyście podziękować swojemu teściowi albo pozdrowić go gorąco. Uwaga, uwaga, odbieramy teraz. Daniel się nagrał, proszę bardzo.
1: Jego teścia szanuję za 10 lat po ślubie, a ja go widziałem tylko raz.
0: Wow, czyli twój teść jest magikiem. Radio SK. Pewnie zniknął po mleko.

0: Ja sobie sprawdzam, co się dzieje u Łatwoganga. Prawie 9 milionów złotych gość zebrał. No to jest coś wspaniałego. Możecie cały czas śledzić live na YouTubie Piotrka. Pozdrawiamy gorąco, trzymamy kciuki. 12 milionów, tyle chce chłopaku zbierać. No i myślę, że spokojnie mu się uda. Ale słuchajcie, a propos tych, którzy jeżdżą, proszę uważać, ostrzeżenie jest przed dziką zwierzyną. Te majowe, sobotnie wieczory to taki czas wzmożonej aktywności zwierząt w lasach. One się czasami przytulają do siebie. I proszę uważać na drogach. Przypomnijmy kierowcom, noga z gazu, szczególnie na tych drogach lokalnych, między lasami. Proszę na siebie uważać, bo zwierzyna no, nie zna przepisów ruchu drogowego. Ja nawet wymyśliłem takie hasło. Uwaga! Nie bądź jeleń, zwolnij!
1: Świetnie. Zapiszmy ten pomysł, żeby nam nie wyleciał i myślmy dalej.
0: Radio SK. Aha.

0: 15 minut zostało do 21. To oczywiście PZ Tower, dom nad wodą. No fajnie mieć takiego teścia właśnie z domem nad wodą. Można sobie w ciepłe dni, takie jak właśnie dzisiaj, pójść, popływać. Ja cały czas pytam o tą końcówkę waszego zdania. Mojego teścia szanuję za to, że... I tutaj wy musicie się popisać. Proszę bardzo, pierwszy telefon.
1: Ja jestem Łukasz, a mój teść to Zbyszek. Chciałbym nagrać głosówkę dla teścia. Mhm. Chciałbym pozdrowić swojego teścia i podziękować mu za to, że zawsze dba o to, żeby puste zawsze było pełne.
0: Pięknie, piękna sentencja. Proszę bardzo, jeszcze ktoś z nami. Halo, halo.
2: Cześć, mojego teścia szanuję, lubię za to, że jest człowiekiem, że jest robotny, rodzinny, że jest delikatny, pomimo, że potrafi być prawdziwym mężczyzną, że wytrzymuje z zięciem i z teściową, bo to jest mieszanka wybuchowa, za to, że dobrze wychował córkę i za to, że jak pracuje w delegacji, to potrafi zająć się wnukiem, dzięki któremu on ma męski autorytet i praktycznie za wszystko, bo ogarnia wszystko od budowlanki po finanse. No nie mogę złego słowa na niego powiedzieć, jest to złoty człowiek, jest to bohater bez peleryny. Dzięki, cześć.
0: A to ładne, bohater bez peleryny. To teraz Fastboy dla tego bohatera.

0: Madonna.
1: Sabrina i Madonna w Radiu SK. 4 minuty zostało nam do 21. Ja muszę to powiedzieć, ja właśnie za to kocham słuchaczy Radia SK. Dzisiaj słuchajcie, w progresji warszawskiej gra Florida. No i Wiktoria, którą wysłaliśmy na ten koncert, wysłała nam filmik, jak wyśmienicie się bawi. Pozdrawiam gorąco. Do tego dostaliśmy też zdjęcie z kolejki, która ustawiła się do wejścia na płytę PGE Narodowego. Tam teraz gra Taco Hemingway. No i na ten koncert SK też rozdawała wam bilety. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy się tam bawią. Sami słyszycie, że warto słuchać Eski. Zawsze mamy dla was wejściówki na fantastyczne koncerty. Nawet jeśli biletów już nie ma w sprzedaży. Radio SK. Zawsze potrafimy ogarnąć.

0: promocja.
1: I na koniec najważniejsza informacja. Od czerwca każdy poniżej 16 roku życia na rowerze i hulajnodze musi jeździć w kasku. Słuchaj Radia SK i miej ten temat z głowy, bo SK daje kaski. Kolejny weekend i Dzień Dziecka mamy w SC kaski dla dzieciaków i rodziców. Zgłoś Was na sk.pl.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.
3: Autopromocja. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia.
4: Elbląg na czasie.
5: Krzysiek Jaworski. W niedzielę na Starówce odbędzie się zakończenie Elbląskiego Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami. Piknik integracyjno-artystyczny w niedzielę od 13 do 17 pod Ratuszem Staromiejskim. Zagrają m.in. zespół So What, Black Cat Division czy Gesek z programem Czas na Disco. W niedzielę odbędzie się majowa miejska wycieczka rowerowa. Celem będzie Święty Gaj i gospodarstwo Ser i Mirabelki. Wycieczka startuje w niedzielę o 10 z ulicy Wodnej przy napisie Elbląg. Udział jest bezpłatny.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Nowa Holandia przy obwodnicy Elbląga.
6: Muzyką się żyje.
7: Na Stadionie Narodowym w Warszawie trwa drugi koncert Taco Hemingwaya. Fani mogą usłyszeć jego największe hity w karierze. To m.in. Deszcz na betonie czy Następna stacja. Co ciekawe, na potrzeby koncertu raper wymyślił nową zwrotkę do tego kawałka. Numer opowiada o podróży warszawskim metrem, więc Taco postanowił, że odświeży tekst, no bo od premiery minęło już kilka lat, a w tym samym czasie pojawiło się kilka nowych stacji, więc Taco dorzucił kilka wersów o nowych przystankach. Na wczorajszym koncercie Taco Hemingway pojawiły się też numery z nowej płyty. To na przykład Zakochałem się pod apteką, który znacie z Radia SK. Na scenie razem z Taco pojawiła się współautorka tego numeru, czyli Liwka. No a na koncert wpadł też BDS2115. Wpadajcie na SK-owego Instagrama. Tam mamy nagrania z wczorajszego koncertu. A najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdym piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla Was najlepiej zmiksowane hity na czasie, no a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Lost Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe A State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin zagra na Warsaw Music Festival. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa, a na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów, no bo m.in. wystąpią bracia Kacper, Trips czy Calvin i Remy. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z Wami, słuchajcie nas uważnie, no bo będziemy mieli dla Was bilety właśnie na tą imprezę, a wcześniej, bo już w przyszły weekend, SK odpala koncertowe lato. Powraca nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. W ostatni weekend maja pierwszy przystanek, a to wszystko w ramach Dni Obornik Śląski. W sobotę na scenie Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz i Agnieszka Chylińska, a w niedzielę m.in. Bryska. Wstęp, uwaga, na tą imprezę jest darmowy.
8: Imprezka. Imprezka. Imprezka.
7: Dwie minuty po 21:00 zaczynamy ostatnią godzinę sobotniej imprezki. Tako śpiewa właśnie na Narodowym. Jak się dzisiaj obudziłem, to wystarczyło, że odpaliłem TikToka i już wiedziałem, co się wczoraj działo na koncercie. Wy odpalajcie Radio SK. My zawsze gramy Wam najnowsze hity, a w tej godzinie no, też dorzucimy do pieca. Radio SK. Swedish House Mafia na początek, Wait So Long, tak zaczynamy 21. Paweł Bogaj, zapraszam Was gorąco i jakbyście chcieli kilka słów do swoich teściów przekazać, proszę bardzo, Messenger Radia SK albo 664 402 302.

0: Dobra, CIA już wszyscy znają. Proszę zagrać coś nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No a teraz w Esce nowość. Nowość na lato. Colorado od Luxury, Load Luxury, czyli... Słuchajcie, coś wspaniałego. To jest mega lekki, wakacyjny numer. To jest połączenie trochę klubowego brzmienia, trochę perfekcyjnego wokalu i trochę idealnego wyczucia. Producent przyszedł, dodał to, co trzeba i nic więcej nie trzeba tam dodawać. To jest idealny numer na przykład do nocnego jeżdżenia bez celu po mieście, chociaż przy tych cenach paliwa... Radio S. No, dużo energii, chwytliwy refren. No, wszystko jest w tym kawałku. Colorado już teraz.

0: Sugar Babes. To już kończymy. 21:21. Dokładnie tak. Podobno jak się minuty z godzinami zejdą w jeden moment, no to podobno ktoś o nas myśli. Jeśli ktoś teraz o mnie myśli, pozdrawiam gorąco. Dzisiaj mamy Dzień Teścia. Oczywiście sporo wiadomości od was, że pozdrawiacie swoich teściów. Krzysiu napisał, że pozdrawia Marka, z którym jest teraz na rybach. No to jest przyjaźń z teściem. Dajcie znać 664-402-302, ewentualnie Messenger Radia SK. Może macie jakieś fajne przygody ze swoim teściem, to też bardzo chętnie przyjmę. Proszę bardzo, Justyna nam się nagrała, no to słuchamy.
1: Z okazji dnia teścia mam taką historyjkę, że kiedyś pomyliłam swojego teścia ze swoim narzeczonym i klepnęłam go w pupę. Pozdrawiam pana Bogusława.
0: Pan Bogusław został klepnięty w pupę. No, ale dlaczego?
2: W imię zasad.
0: A, bo to był ten pan Bogusław.

Od razu jakoś przyjemniej się zrobiło. 30 minut po 21. To jest Radio SK, to jest sobotnia imprezka. A to był Bauza, jego Magnetic. To jest hit ostatnich tygodni. A jeśli macie ochotę na więcej takich klimatów, hitów, miksów od właśnie Bauzy, no to wpadajcie do naszej aplikacji. Tam czeka na was set wczorajszego SK Live Remix. No i właśnie oprócz wielu znanych DJ-ów pojawił się wczoraj. Od drugiej w nocy grał Bauza. W sumie to dzisiaj. Jeśli chcielibyście tego posłuchać, pobierajcie aplikację Radia SK. Śmiało, tam grają dla was najlepsi DJ-e świata.

0: Miki Alan Walker, Dancing in Love w Radiu SK. Wczoraj, uwaga, uwaga, uwaga, proszę zrobić głośniej. Jankes podczas poranka opowiedział grillowego suchara. Później z nim rozmawiałem i on poprosił, żebym go dzisiaj puścił jeszcze raz, ale na imprezę, że on zadziała. No to uwaga, suchar od Jankesa.
1: Co robi nauczyciel na grillu?
0: Co?
1: Niezapowiedzianą karkówkę.
2: I co?
3: Dobre.
2: Dobre!
0: Bardzo, bardzo dobre. Pozdrawiam Jankesa, pozdrawiam Wiktora z poranka. Proszę zrobić głośniej teraz, bo też ważna informacja. Pozdrawiam Łatwoganga. Tak, niektórzy mówią łatwo gong, gang, jak zwał, tak zwał. Gość robi wielkie rzeczy. Zebrał już prawie 9,5 miliona, dokładnie 9 milionów 200 tysięcy. Cały czas jedzie, a do tych 12 milionów założonych brakuje już niecałe 3. No więc jak macie jakieś zaskórniaczki, śmiało wyciągajcie, wpłacajcie. Radio SK. Naprawdę warto pomagać.

Maciej Musiałowski, Flora. Kończy nam godzinę 21. Uwaga, uwaga. Przed chwilą mówiłem, że Łatwo Ganku zbierał 9 200 000. Pomyłeczka, już jest ponad 10 200 000. No szacun dla was, wszystkich, którzy teraz słuchają Radia SK, którzy wpłacili przez ten czas. Ja przypominam, cały czas też możecie pobierać aplikację Radia SK, bo tam możecie się zgłaszać do naszego odlotu ściśle tajnego. Dawno o tym nie mówiłem, więc też przypominam. Wylot 29, powrót 31, chodzi o maj. I ja się pochwalę, ja też lecę, no tak mi się trafiło. Więc jakby ktoś chciał ze mną poimprozować, no ale wiecie, tak w realu, no to zgłoszenia przez aplikację Radia SK. Paweł Bogaj, kłaniam się, bawcie się grzecznie tej nocy, hej!

0: me down.
1: Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radiu SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
5: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
6: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
5: SK Remix. Już w piątek po 20:00.
3: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
1: Autopromocja.
7: I worry about hell when I'm living in heaven. Life is a roll of dice and I keep hitting that seven. Como dice mi abuela, hay un tiempo para todo y ahora es el tiempo, es el dueño de este.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w porządku.

0: Autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00.
0: I przez cały czas w naszej SK-owej apce. Autopromocja.

Radio SK.

0: Radio SK.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.